0: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.
1: Now we're working.

the poet's pipe of love in a childish way.

Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
6: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
5: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
4: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.
7: Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was do rozmowy o pewnym wyrazie, który może znacie, a może nie. Ten wyraz to sztampa. Słyszeliście kiedyś to słowo? Wiecie, co to jest sztampa? Wtedy, gdy robimy coś już tak automatycznie, gdy już tak dobrze nauczyliśmy się coś robić, że nie zastanawiamy się nad tym, to wpadamy często w sztampę. Na przykład wyobraźmy sobie kompozytora, czyli takiego człowieka, który komponuje, wymyśla różne utwory muzyczne, na przykład utwory na fortepian, też po prostu piosenki. Ten kompozytor jest tym lepszy, im bardziej jedna piosenka różni się od drugiej, im bardziej jeden utwór różni się od drugiego. Wtedy nie są to utwory czy piosenki sztampowe. Ale jeżeli ten kompozytor wymyśla wszystkie piosenki takie same, to znaczy, że one są sztampowe, że wpadł w rutynę, czyli właśnie robi coś według sztampy, według jednego wzoru. No i cóż, staje się to nudne. Sztampa jest po prostu nudna. Nie jest niczym dobrym. Lepiej uważać, żeby nie wpaść w sztampę z tym, co robimy. Ale uwaga, uwaga! Słowa sztampa nie należy mylić z wyrazem sztama, który brzmi bardzo podobnie, prawda? Sztampa, sztama. No bo co to jest sztama? O, sztama to jest po prostu zgoda, przyjaźń. Możemy mówić między nami sztama, to znaczy, że bardzo się lubimy, że się przyjaźnimy, no i że nie będziemy sobie przeszkadzać. Można z kimś trzymać sztamę. Na przykład koledzy trzymają sztamę, to znaczy robią coś wspólnie. Albo koleżanki, albo dziewczynki z chłopcami mogą trzymać sztamę. Sztama jest dobra, sztampa jest zła. Pomyślcie może o różnych sztampowych sytuacjach i wymyślcie sposób, jak można przełamać sztampę. Czyli jak można robić coś za każdym razem tak specjalnie, oryginalnie, tak żeby było ciekawie. Powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. I zapraszam was dziś na rozmowę poświęconą etykiecie językowej, czyli różnym zasadom poprawnego, właściwego zachowania się językowego. Proponuję, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o przeprosinach. To nie znaczy, że mamy za co przepraszać. Znaczy, czasami mamy za co przepraszać, każdy ma. Ale dzisiaj chodzi o to, żebyśmy porozmawiali o tym, w jaki sposób można przeprosić, gdy akurat musimy to zrobić. Przy okazji poćwiczymy różne sposoby tworzenia nowych wyrazów. Mam nadzieję, że będzie wesoło. Gdy się przygotowywałam do tej rozmowy, sama się bawiłam i to dość dobrze. Mam nadzieję, że wy też będziecie się bawić. A zatem zacznijmy od ustalenia, jakich wyrazów możemy użyć do tego, żeby kogoś przeprosić. Co pierwsze przychodzi wam do głowy? Słowo przepraszam i bardzo słusznie. Słowo przepraszam świetnie nadaje się do tego, żeby kogoś za coś przeprosić. A czy jeszcze jakieś inne słowa?

macie na myśli? Sorry mówicie bardzo dobrze. To jest świetne słowo. Sorry, nie chciałem. A może sorki? Też doskonale. Sorki, tak mi się wymsknęło. Sorki, naprawdę nie chciałam tego zrobić. Sorencja jest też taki wyraz. Sorencja, sorencja, naprawdę nie gniewaj się. Sorencja, tak mi się wyrwało. Czyli posłuchajcie, tworzymy kolejne wyrazy od tego naszego pierwszego sorry. A może są jeszcze jakieś inne słowa albo całe powiedzenia, których możemy użyć, żeby kogoś przeprosić? Oczywiście, że są. Na przykład możemy powiedzieć, bije się w piersi, naprawdę, strasznie mi wstyd. I to znaczy, przepraszam. Albo możemy powiedzieć, żałuję, że to zrobiłem, żałuję. I wtedy też kogoś przepraszamy, bo gdy tak mówimy, mamo, żałuję, że cię nie posłuchałam, naprawdę, miałaś rację, to w ten sposób przepraszamy mamę za coś, czego nie powinniśmy byli robić. Możemy też powiedzieć, wybacz, że to zrobiłem albo zrobiłam, to moja wina. Czyli tych różnych wyrazów mamy całkiem, całkiem sporo. Zastanówmy się jednak, czy każdego wyrazu możemy użyć w każdej sytuacji. Jak się domyślacie, odpowiedź brzmi nie. Słowo przepraszam jest najbardziej neutralne, czyli takie przezroczyste. Właściwie zawsze możemy powiedzieć przepraszam, gdy kogoś przepraszamy i będzie dobrze. Ale słowa sorry, sorki, sorencja już się nie nadają na przykład do tego, żeby przeprosić ciocię, wujka, babcię, panią nauczycielkę w szkole. O, już nie. To są słowa takie prywatne, takie trochę domowe, albo słowa, które pasują do rozmowy kolegów i koleżanek. Ale do rozmowy ze starszymi, oj, nie pasują. Z kolei bije się w piersi, to jest takie bardzo uroczyste. Wyobraźcie sobie, że rozmawiacie z kolegą, koleżanką, przepraszacie na przykład za to, że nie oddaliście pożyczonych kredek i mówicie, bije się w piersi, że ci ich nie oddałam. To trochę nie pasuje, trochę za bardzo uroczyście. Wybacz, to też trochę za bardzo. To moja wina, to też trochę za mocno. Czyli chodzi o to, żeby wiedzieć, jak dopasować te słowa, którymi przepraszamy, do różnych sytuacji. Proponuję więc, żebyście po pierwsze pomyśleli o jeszcze innych wyrazach, które służą do przepraszania. Po drugie, proponuję, żebyście pomyśleli o tym, za co możemy przeprosić i jak się zachować, gdy ktoś nas przeprasza. Jakie jest najlepsze zachowanie, najlepsza reakcja? Powiedzieć, w porządku, nic się nie stało, już się nie gniewam. No bo przecież gdy sami kogoś przepraszamy, to chcielibyśmy, żeby właśnie ktoś tak powiedział, już się nie gniewam. Ale najważniejsze, żeby szczerze przeprosić, jeżeli mamy za co. Powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Rozmawiamy o etykiecie językowej, czyli o tym, jak ładnie, grzecznie zachowywać się i mówić, bo etykieta językowa dotyczy i zachowania, i mówienia w różnych sytuacjach. Ale etykieta językowa to też eleganckie wysławianie się, czyli niepopełnianie błędów językowych. Bo wiecie, w każdym języku, też w języku polskim, są takie wyrazy, takie formy, które, gdy się je usłyszy, to aż naprawdę wywołują ból zębów i ból ucha i ból głowy, ból oczu, ból wszystkiego. Bo to są formy niezbyt eleganckie, mówiąc łagodnie. Czyli po prostu brzydkie, niepoprawne i bardzo, bardzo nieeleganckie, niewłaściwe. I takie formy to są na przykład żeśmy, żeście. Przyznam wam, że gdy słyszę żeśmy albo żeście, to aż bolą mnie zęby, uszy i naprawdę cała głowa, całe ciało mnie boli, gdy słyszę żeśmy, żeście. Na przykład w takim zdaniu. My żeśmy zjedli obiad. Ojej, niedobrze. A jak poprawnie? Myśmy zjedli obiad. Albo zjedliśmy cały obiad. Albo żeście. Żeście jest chyba jeszcze gorsze niż żeśmy, a co najmniej tak samo złe. Na przykład zdanie wy żeście tego nie widzieli, to jest zdanie jak z jakiegoś podejrzanego filmu, jak z jakiejś podejrzanej sytuacji. To jest zdanie bardzo nieeleganckie. Poprawnie jak powinniśmy powiedzieć? Na przykład wyście tego nie widzieli, albo nie widzieliście tego. Te słówka, żeśmy, żeście, to są takie podpórki, takie laski. Czasami pojawiają się w zdaniach wtedy, gdy brakuje nam pomysłu, co w to miejsce można włożyć, ale lepiej taką laską żeśmy i laską żeście się nie podpierać, bo przecież można ładnie zbudować zdania, ładnie i poprawnie. Właśnie można zbudować zdania bez tych podpórek, bez lasek językowych. A skąd wiadomo, bo możecie o to zapytać, skąd wiadomo, że to jest nieeleganckie? Ano stąd, że te laski nasze językowe, te podpórki żeśmy, żeście, są podobne na przykład do takich słówek żem, żeś, które rażą chyba wszystkich. Posłuchajcie takiego okropnego zdania. Ja żem widział. Albo drugiego zdania. Ty żeś zrobiła. No straszne, prawda? Strasznie to razi, strasznie kole w ucho. I żeśmy, żeście są podobne do tych żem, żeś. Dlatego właśnie wiadomo, że to są słówka, formy, laski, podpórki nieeleganckie. Proponuję, żebyście cały czas, codziennie ćwiczyli uwagę. Czyli żebyście zwracali uwagę na to, czy ktoś mówi żeśmy, żeśmy.

macie, a przede wszystkim, żebyście sami, jeśli coś was kusi, żeby tak powiedzieć, żebyście tak nie mówili. Czyli ćwiczcie uwagę i jeśli czujecie pokój

Dzień dobry, mówi pani Literka. Proponuję wam rozmowę o poprawności językowej. I mam na początek takie pytanie. Która forma jest poprawna? Nie ma wiórek kokosowych czy wiórków kokosowych? W ogóle wiecie, co to są wiórki, prawda? Pyszniutkie, mniamniuśne, mniam, takie białe właśnie wiórki, posypka do jedzenia i wiórki kokosowe robi się z orzechów kokosowych. No więc, czego nie ma w domu? Czego zabrakło w domu? Wiórek czy wiórków kokosowych? Zastanówmy się. Takie jedno malutkie coś, taki jeden ścinek malutki, bielutki, to jest ten wiórek. Nie ta wiórka, tylko ten wiórek. I jeżeli kupujemy paczkę, to mówimy razem, że to są te wiórki. I skoro to są te wiórki i ten jeden wiórek, to nie ma razem, nie ma tych wiórków. I tylko ta forma jest dobra. Czyli powiemy, w domu zabrakło wiórków kokosowych i nie ma czym posypać ciasta albo deseru. Zresztą mamy też inne wyrazy, które się podobnie odmieniają, czyli mają podobne formy. Na przykład, jeżeli heblujemy deskę albo ścinamy, piłujemy deskę lub inny kawałek drewna, to lecą nam wióry, czyli takie długie, cieniutkie paseczki, takie odpadki z tego drewna. I taki jeden odpadek, taki jeden paseczek, to jest ten wiór. Razem to są te wióry i powiemy, że nie ma tych wiórów. Tak samo będzie ze słowem ścinek. Wiecie, co to jest ścinek? Gdy na przykład wycinamy coś z materiału albo z papieru, wycinamy powiedzmy kółko albo kwadrat z jakiegoś kawałka papieru czy materiału, to te resztki, które odpadają, to są ścinki. I taki jeden kawałek, taka jedna resztka to jest ten ścinek. Razem już wiemy, że to są te ścinki i nie ma tych ścinków. Tam musi być na końcu ów. Tak samo ten opiłek. Opiłek to jest też taka drobinka, która powstaje, gdy piłujemy coś, opiłowujemy.

Jest jeden opiłek, to są razem te opiłki i nie ma tych opiłków. A zatem, jaki tu mamy wniosek gramatyczny? Taki wniosek, że jeśli wyraz ma rodzaj męski, już kiedyś o tym rodzaju rozmawialiśmy, czyli jeżeli to jest ten wiórek, ten wiór, ten ścinek, ten opiłek, to powiemy, że nie ma tych wiórków, wiórów, ścinków, opiłków. Musi być końcówka ów. Ale pamiętajmy też o tym, że od tej zasady są wyjątki. Na przykład powiemy te otręby. Wiecie, co to są otręby? Takie bardzo zdrowe jedzenie. To są otręby, ale nie ma kogo czego. Albo otrębów, i to jest zgodne z zasadą, którą poznaliśmy, albo nie ma otrąb. Tutaj możemy powiedzieć i tak, i tak. Proponuję, żebyście ułożyli trzy zdania z tymi wyrazami, o których wam powiedziałam. Czyli z wyrazami wiórek albo wiórki, wiór albo wióry, ścinek albo ścinki, opiłek albo opiłki, no i otręby. Ułóżcie trzy zdania opisujące jakieś sytuacje i użyjcie w tych zdaniach form wiórków, wiórów, ścinków, opiłków, otrąb albo otrębów. Powodzenia i do usłyszenia!

taka odważna jak Consuela albo Paola. Na szczęście co chwilę spotykamy się na talerzu, więc może w końcu Pedro mnie zauważy. Chyba mam jakieś szanse.

0: Autopromocja.
1: Tego lata otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
2: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
3: Dzień dobry, mówi pani Literka. Jak wiecie, jak pamiętacie, bo kiedyś to uzgodniliśmy, czasami dobrze poznać stare, zapomniane słowa, zwłaszcza takie, które ładnie brzmią. Proponuję wam, żebyśmy sobie dzisiaj porozmawiali o słowie takim trochę zapomnianym, trochę dawnym, ale ładnie brzmiącym, o słowie utracjusz. Czy z czymś wam się to słowo kojarzy? Utracjusz? Z utratą? Słusznie. Utracjusz to jest wyraz utworzony od tracić, utrata. Czyli można sądzić, że utracjusz nazywa, no właśnie, jak myślicie, coś czy kogoś? Kogoś, utracjusz to jest nazwa osoby. Czyli utracjusz nazywa kogoś, no, kto nie postępuje zbyt dobrze. No bo kto to jest ten utracjusz? Ktoś, kto traci. A co on traci? Przede wszystkim pieniądze, majątek. A w jaki sposób utracjusz traci te pieniądze i ten majątek? Bardzo łatwo je wydaje. Naprawdę, nie robi żadnych planów. Żyje z dnia na dzień. Coś zarobi, od razu to wyda, albo nawet zapożycza się, czyli robi długi i wydaje więcej pieniędzy niż zarabia. A po co? Po to, żeby wydawać te pieniądze na przyjemności. Tylko że ten utracjusz nie myśli dobrze, nie planuje, bo przecież powinien przewidzieć, że jeżeli będzie wydawał za dużo, to będzie miał później kłopoty. Więc utracjusz robi rzeczy, które uważamy za niezbyt dobre. Zbyt łatwo wydaje pieniądze. A czy wiecie, jak inaczej można nazwać utracjusza? Są jeszcze takie nazwy, na przykład lekkoduch. Utracjusz to lekkoduch, czyli tak sobie lekką rączką, z lekkim duchem, z lekką duszą wydaje pieniądze. Albo o utracjuszu można powiedzieć, że to hulaka, bo wiedzie hulaszczy tryb życia, czyli hula sobie, och, naprawdę hula sobie cały czas, a nie myśli poważnie, nie lubi pracować. Albo o utracjuszu można powiedzieć, że to jest marnotrawca, czyli marnotrawi to, co zarobił. Marnotrawi pieniądze i to jest zła cecha. Utracjuszu w świecie jest naprawdę bardzo, bardzo wielu. Chodzi o to, żebyśmy my się nie stali utracjuszami, bo pokusa jest silna. To jest właśnie dla was zadanie. Taka propozycja właściwie moja. Co zrobić? Pomyślcie o tym, co zrobić, żeby nie być utracjuszem. Co mogą robić dorośli ludzie, żeby nie byli utracjuszami? Utracjuszami, czyli ludźmi, którzy zbyt łatwo wydają pieniądze i to tylko na przyjemności. Albo też pomyślcie o tym, co mogą zrobić dzieci, żeby w przyszłości

Dzień dobry, mówi pani Literka. Ciekawa jestem, czy wiecie, czym są połówki albo połowy? Kto wie? Mówicie, że są połówki jabłka na przykład. Bardzo dobrze. I czego jeszcze może być połówka? Chleba, bułki. Bardzo dobrze. To są bardzo dobre przykłady. A czy wiecie, ile to jest razem, gdy weźmiemy połówkę jabłka i drugą połówkę jabłka? Razem to jest jedno jabłko, tak jest. A jeśli weźmiemy jedno całe jabłko i pół jabłka jeszcze do tego, to ile mamy tych jabłek? Jedno i pół. A czy umielibyście nazwać jednym słowem, ile wtedy mamy jabłek, gdy weźmiemy jedno jabłko całe i pół jabłka? Jednym słowem, ile to jest jabłek? Półtora, półtora jabłka. Tak, dobrze mówicie, to jest bardzo dobra forma. A słyszałam też propozycję od jednego z was, że to jest półtorej jabłka. To dobrze? Nie, tak już gorzej. Właściwie zupełnie niepoprawnie. No i teraz możemy się zastanowić, skąd wiadomo, że półtora jabłka to jest dobrze powiedziane, a półtorej jabłka źle. Skąd to wiadomo? Ano, zależy to wszystko od tego, jaki wyraz łączymy z tym słówkiem półtora albo półtorej. Jakiego rodzaju to jest wyraz? Kiedyś już zaczęliśmy mówić o rodzajach rzeczowników i mówiliśmy sobie, że skoro jest ten chłopiec, to powiemy, że chłopiec ma rodzaj męski, że słowo chłopiec ma rodzaj męski. I skoro mówimy też ten stół tak jak ten chłopiec, to stół też jest męski. I to jest właśnie rodzaj gramatyczny. I teraz zastanówmy się nad różnymi grupami słów i spróbujemy znaleźć zasadę, kiedy używamy wyrazu półtora, a kiedy używamy wyrazu półtorej. Posłuchajcie najpierw, co mają wspólnego takie słowa, takie wyrazy. Chleb, rok, dzień, miesiąc, obiad. Zastanówmy się. Pomyślmy nad tym,

jaki mają właśnie rodzaj gramatyczny. Chleb to jest ten chleb. Rok to jest ten rok. Dzień ten. Mówimy też ten miesiąc, ten obiad, czyli do każdego wyrazu pasuje nam słówko ten. I stąd wiemy, że to są rzeczowniki rodzaju męskiego. I jeżeli pomyślimy o jednej całej rzeczy i połówce takiej rzeczy, gdy używamy właśnie takiego słowa w rodzaju męskim, to powinniśmy użyć wyrazu półtora. Czyli jeśli mamy ten jeden chleb i pół chleba, i gdy pomyślimy o tym razem, to powiemy, że to jest półtora chleba. Tak samo będzie z rokiem, tak samo będzie z dniem, miesiącem i obiadem, bo jeden rok i pół roku to jest jeden ten rok i pół tego roku, to razem półtora roku. A teraz posłuchajcie takich wyrazów, takiej drugiej grupy wyrazów i zastanówmy się, co one mają wspólnego. To są takie słowa: jajko, ciastko, winogrono. Czy to są wyrazy, które mają rodzaj męski? Czy powiemy ten jajko? Nie, ten kto tak powie, to chyba by żartował sobie trochę. A jak powiemy? Powiemy to jajko, to ciastko i to winogrono. I skoro powiemy to jajko, to ciastko, to winogrono, to wiemy, że to są wyrazy, które mają rodzaj nijaki. Tak jak to dziecko. To dziecko to jest rodzaj nijaki, to jajko, to ciastko, to winogrono. I jeżeli pomyślimy na przykład o jednym całym jajku i o połówce jajka, to powiemy, że razem mamy półtora jajka. Czyli też już wiemy, że z wyrazami, które mają rodzaj nijaki, łączymy słowo półtora. A teraz posłuchajmy trzeciej grupy wyrazów. Bułka, godzina, minuta. Jaki rodzaj gramatyczny mają te słowa? Czy to jest ten bułka? Nie, czyli bułka nie ma rodzaju męskiego. Czy to jest to bułka? Też nie, czyli bułka nie ma rodzaju nijakiego. A jakie słówko tam na początku postawilibyśmy? To jest ta bułka, tak jak ta dziewczynka. I godzina to też jest ta godzina, minuta to też jest ta minuta. Czyli są to wyrazy, które mają rodzaj żeński. Tak jak ta dziewczynka jest niewątpliwie żeńska, tak też ta bułka, ta godzina, ta minuta to są słowa, które mają rodzaj żeński. I jeśli pomyślimy na przykład o jednej całej bułce i o połówce tej bułki, to powiemy, że razem mamy półtorej bułki. Czyli jaki stąd wniosek? Słowo półtorej łączymy tylko z takimi wyrazami, które mają rodzaj żeński. Tak jak ta bułka, ta godzina, ta minuta. Czyli powiemy półtorej bułki, półtorej godziny, półtorej minuty. A teraz mam dla Was zadanie. Pomyślcie o jakichś trzech słowach, które mają rodzaj męski, rodzaj nijaki i rodzaj żeński, tak żeby można było powiedzieć, że jakaś jedna rzecz jest cała i pół tej rzeczy. I ułóżcie z tymi wyrazami zdania i połączcie te wyrazy z odpowiednimi słowami półtora albo półtorej. Powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani literka. Proponuję wam ćwiczenia wymawianiowe, czyli ćwiczenia fonetyczne, czyli takie ćwiczenia, dzięki którym będziecie bardzo ładnie i bardzo sprawnie wymawiać głoski, wyrazy i całe zdania. Zaczęliśmy ćwiczyć wymawianie podwojonych głosek, wtedy gdy jedna stoi na końcu wyrazu, a druga, taka sama głoska, stoi na początku następnego wyrazu. I dzisiaj będziemy więcej takich ćwiczeń robić, ale zanim do nich przejdziemy, oczywiście rozgrzewka, czyli nasza ulubiona rozgrzeweczka. Zaczynamy od oddychania, które bardzo, bardzo jest potrzebne, żeby rozruszać buzię. Buzię, język, wargi, policzki, wszystko. Zaczynamy więc od czegoś takiego. A potem idzie coś takiego. Czyli robimy wdech nosem i wydech buzią. I tak 5 razy. Wdech nosem, wydech buzią. Potem doskonale wiecie moje ulubione ćwiczenie, czyli i to było ziewanie, czyli ćwiczenie, które naprawdę bardzo, bardzo pomaga rozgrzać buzię, język, policzki, wargi i bardzo pomaga wtedy, gdy jesteśmy zmęczeni na przykład długą pracą. Teraz, wiecie, wysuwamy język jak najdalej. Czyli bezkarnie pokazujemy język, na przykład sobie w lusterku dla zabawy i chowamy ten język, cofamy go jak najgłębiej do buzi. Teraz kręcimy kółka brodą. Kręcimy, kręcimy. Nie da się w tym czasie mówić, ale kręćcie 5 kółek w prawą stronę i 5 kółek w lewą stronę. A teraz wysuńcie brodę do przodu i do tyłu. I tak 5 razy do przodu i do tyłu. I czas na rozciąganie i ściąganie warg. Wymawiamy najpierw O, tak jak w wyrazie jajko. Potem A, trochę szerzej, tak jak w wyrazie mama. Potem I, czyli wargi mamy płaskie i najbardziej rozciągnięte. I. I wreszcie U. U to jest taki dzióbek jak u ptaszka. Powtórzcie to. O, A, I, U. O, A, I, U. I tak 5 razy jak najdokładniej. Starajcie się wykonywać to ćwiczenie jak najdokładniej. Na koniec możecie swobodnie prychnąć jak konik, bo to zawsze dobrze robi. I teraz możemy już przejść do zdań, w których będziemy ćwiczyć podwojone głoski. To będą takie zdania, gdy jakaś głoska będzie na końcu jednego wyrazu i na początku drugiego. Posłuchajcie pierwszego zdania. Dom mój.

jodłowy. Słyszycie? Dom mój. Mamy m na końcu wyrazu dom i na początku wyrazu mój. Mój

małe. A teraz drugi przykład. Adam modlił się. Adam modlił się. Mamy dwa razy my. Też trzeba wyraźnie to wymówić. Trzeci przykład. Ma Aaron rację. Ma Aaron rację. Nie czytamy Maron rację, tylko ma Aaron rację. I czwarte zdanie o Irenie. Posłuchajmy. Chciałem mówić ci, Ireno, o tym. Chciałem mówić ci, Ireno, o tym. I kolejny przykład, ostatni. List ten trochę zdziwił Łucję. List ten trochę zdziwił Łucję. Jeżeli nie zapisaliście tych przykładów, to posłuchajcie ich jeszcze raz i spróbujcie zapamiętać. Dom mój jodłowy. Adam modlił się. Ma Aaron rację. Chciałem mówić ci, Ireno, o tym. List ten trochę zdziwił Łucję. Możecie, na pewno o tym wiecie, sami wymyślić jeszcze więcej takich przykładów, w których będą podwojone głoski na końcu jednego wyrazu i na początku drugiego. Ułóżcie sami trzy zdania tego typu i ćwiczcie wymawianie podwojonych głosek. Powodzenia i do usłyszenia!

0: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Minęła 7:30, startujemy. Martyna Chuderska i Ania Jączek.

Dzięki zespołowi Kuku zanurzyliśmy się w oceanie, ale z tego oceanu już wypływamy na powierzchnię i będziemy dzisiaj wędrować, moi drodzy, bo 23 dzień lipca w wielu kalendarzach to dzień włóczy kija. Znacie takiego bohatera z opowieści Tove Jansson? Dzisiaj będzie też bohaterem poranka wakacyjnego. Jeżeli chodzi o Dzień Włóczy Kija, to święto dość młode i nietypowe powstało właśnie na cześć bohatera opowiadań z Doliny Muminków. Dzisiaj będziemy się też przyglądać innym bohaterom muminkowym, poszukiwać inspiracji podróżniczych, bo tak naprawdę to jest święto nie tylko tego jednego włóczy kija, ale wszystkich, którzy uwielbiają wędrować, poznawać świat. Włóczy kij był pogodny, wiedział mnóstwo różnych rzeczy, ale nie mówił o nich bez potrzeby. Czasem tylko opowiadał o swoich podróżach i wtedy odczuwało się rodzaj dumy, jakby się było dopuszczonym do udziału w jakimś tajnym sprzysiężeniu. Tak opisywała najlepszego przyjaciela Muminka Tove Jansson w Lecie Muminków. No czy można piękniej oddać charakter włóczy kijów? Takich osób, które pojawiają się w naszym życiu, cenią wolność, podróże, nowe doświadczenia i od czasu do czasu muszą wyruszyć w świat, bo świat ich woła. Jeżeli wśród Was są takie osoby, których woła świat i podróże, to zapraszam do rozmów. Może będziecie chcieli o swojej podróży, albo tej, którą już odbyliście, albo takiej wymarzonej opowiedzieć. Zapraszam. 22 645 20 55. Numer telefonu do studia. Można do nas także pisać na adres dzieci@polskieradio.pl. A może są jacyś fani muminków i rysują różne muminkowe postaci, to też poprosimy o zdjęcia takich rysunków. Ja takich muminkowych elementów w swoim życiu w różnej postaci mam bardzo dużo i mogłabym Wam pokazać całą galerię, jeżeli tylko byłaby taka możliwość. No będę o tym wszystkim opowiadać. Oczywiście kubeczki, kocyki, no książki to wiadomo, ale także mnóstwo innych rzeczy. Mam nawet taką specjalną zakładkę do książki muminkową z piórkiem, własnoręcznie wykonaną i bardzo ją lubię. Jeżeli są wśród Was tacy fani i też chcecie opowiedzieć o takim muminkowym świecie, no to do godziny 10 mamy na to czas. Mamy czas oczywiście także na pozostałe kąciki, które już się zadomowiły w poranku Polskiego Radia Dzieciom, tym wakacyjnym. Sprawdzamy pogodę, to już za chwilkę. Po godzinie 8 chronimy kości od starości, czyli poranna gimnastyka. Przed godziną 9 granie za śniadanie, po 9 z kolei twardy orzek do zgryzienia. No i dzisiaj w poranku też odwiedzi nas gość, który jest znawcą muminków, proszę Państwa. I naprawdę na historii tych stworzonek bardzo dobrze się zna. Doktor Łukasz Sommer z Uniwersytetu Warszawskiego. Więc zapraszam bardzo serdecznie do współtworzenia audycji, do słuchania. No i oczywiście, jeżeli będziecie chcieli zdobyć na przykład podwójne zaproszenie do kina na ekipę zwierzaków, to też trzeba zamienić się w słuch, bo przyjdzie taki moment, i to pewnie już niedługo, że będzie to realnie możliwe. A wracając do Włóczy Kija, to piosenka Włóczy Kij nie ma samochodu jest jak najbardziej uzasadniona, bo jak wiemy, włóczy kij samochodu w opowieściach Tove Jansson nie miał, wędrował per pedes, na piechotę, a czy inni włóczy kije czasami używają samochodu? Pewnie tak, na przykład autostopowicze, tak to sobie wyobrażam.

0: pogoda.
1: No nie mam dla was takich optymistycznych wieści, więc króciutko. Dziś front chłodny przemieszcza się nad krajem i przynosi kolejne opady deszczu i burze. Sprawdzamy, gdzie alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, bo jest ich całkiem sporo. Zachmurzenie duże, ale gdzieniegdzie przejaśnienia. W wielu regionach wystąpią opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Największej aktywności burzowej spodziewamy się na północy, północnym wschodzie i wschodzie kraju. Suma opadów od 10 do 20 mm, miejscami 25, a na północy i wschodzie to nawet do 35. Termometry wskazywać będą od 16-17 stopni na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich, przez około od 18 do 21 na przeważającym obszarze kraju, do 22 na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, z kierunków zachodnich i północno-zachodnich wiejący, a porywy osiągać będą do 55 km na godzinę, podczas burz 70. W górach wiatr najsilniejszy, w Sudetach do 90 km na godzinę, a w Tatrach tak mniej więcej do 65, więc proszę uważać, jeżeli wybieracie się w góry. A Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oczywiście ostrzega przede wszystkim przed ulewami, ale także burzami. W aż 14 województwach wydano żółte alerty meteorologiczne, czyli i zachodniopomorskie, i lubuskie, wielkopolskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie i łódzkie, poza skrajnymi zachodnimi powiatami. Tak wygląda sytuacja. No dziś już zawirowań parę w Warszawie, bo raz słońce, raz deszcz, albo słońce i równocześnie padające kropelki deszczu. A Sopot ponoć ma słoneczko. Jeżeli ktoś słucha nas w Sopocie, to proszę dać znać i albo potwierdzić, albo zaprzeczyć.

tak naprawdę słowa tej piosenki to sama prawda, no bo latem rzeczywiście Sopot pewnie miewa słoneczko. Czy dzisiaj konkretnie 23 lipca tak jest? Na razie nikt z Sopotu się do nas nie odezwał, ale tak a propos pogody i deszczu, to lubicie taki zapach, który unosi się w powietrzu po intensywnym deszczu albo po burzy? Ja uwielbiam. Bardzo przyjemny. No i wiele osób wtedy spaceruje, żeby nacieszyć się tą świeżością, którą pozostawia po sobie pogoda. A co kryje się za takim zjawiskiem? Co jest odpowiedzialne za taki charakterystyczny zapach, który unosi się po opadach? Zastanawialiście się kiedyś nad tym, dlaczego uważamy, że to powietrze jest czystsze? No, podobno za ten efekt jest odpowiedzialny ozon. W trakcie wyładowań atmosferycznych wyzwalają się cząsteczki nazywane jonami, naładowane ujemnie. No i każdy z nowo powstałych pojedynczych atomów tlenu łączy się w takie trójki i tworzy ozon właśnie. No i ten efekt poprawy powietrza, ojej, aż mi się zamarzyło, żeby to poczuć, odczuwany jest wszędzie, ale ponoć najbardziej w miastach. No cóż, takie środowisko, w którym żyjemy coraz częściej, ma jednak nienaturalną, dodatnią ponoć charakterystykę jonową, jak twierdzą naukowcy. I wpływ na to ma na przykład sprzęt elektroniczny, którego jest bardzo, bardzo dużo. I ten elektryczny, komputery, monitory, sprzęty RTV, AGD, oj, dużo tego. Także tym źródłem szkodliwych jonów dodatnich są oczywiście fabryki, spaliny i beton, asfalt. No ale cóż, no dobrze, nie będziemy dzisiaj szli w tym kierunku i nie będziemy zajmowali się zanieczyszczeniem środowiska, ale ten efekt bardzo przyjemny po deszczu i ten niebywały zapach na pewno bardzo lubimy. 6 minut zostało w tej chwili do godziny 8. Przypominam, że dzisiaj będziemy zajmować się światem muminkowym –

0: Więc jeżeli będziecie chcieli przyłączyć się do rozmowy, to zapraszam 22 600 45 20 55. Nawet można odnaleźć takie testy i sprawdzić, którym muminkiem jesteś. Ja kilka razy robiłam sobie taki test i za każdym razem wychodzi mi, że jestem włóczykijem, więc bardzo się cieszę, bo akurat tego bohatera lubię. Ciekawa jestem, czy nasz gość, który pojawi się dzisiaj w poranku Polskiego Radia Dzieciom, też takie testy sobie robił i czy będzie włóczykijem, czy tatą muminka, a może mamą muminka, a może samym muminkiem, czy migotką. Ania, robiłaś sobie kiedyś taki test, tak? I co tam ci wyszło? Powiesz, czy to tajemnica jest? Włóczyki! Wow! No to mamy tutaj duecik włóczykijów i zapraszamy do naszego teamu kolejnych. Jeżeli nie robiliście sobie testu, proszę się nie martwić, bo wystarczy po prostu, że jesteście takimi obieży światami, włóczykijami lubiącymi podróże i wyjazdy. To też do tego teamu, do tej drużyny możecie dołączyć.
1: Gdy wchodzisz w rzeki nurt drugi raz, wiedz, że to rzeka jest już nie ta, bo woda ciągle płynie, wciąż się zmienia. A gdyby jej prąd chciał ponieść nas tam, gdzie bez

przeczuwam go za pasmem gór i tam, gdzie wodospadów huk. Lecz ciągle słyszę ten rozsądku sygnał. Solidny mąż, co trwały dom wzniesie.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Już dwie minutki po godzinie 8:00, wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom, 23 dzień lipca. Bardzo ciekawe święto w kalendarzu, Dzień Włóczy Kija, obchodzony co roku tego właśnie dnia. Święto wszystkich, którzy nie lubią zbyt długo przebywać w jednym miejscu, kochają wędrować, włóczyć się w poszukiwaniu przygód. No, a jako że Dzień Włóczy Kija wypada w środku lata, no to może warto wybrać się dzisiaj w jakąś podróż. Więc pytanie do Was, drodzy słuchacze, gdzie spędzacie wakacje? W jakim miejscu aktualnie słuchacie Polskiego Radia Dzieciom? Jakie wakacyjne podróże już za Wami, a jakie zaplanowane? 22 645 20 55, dzieci@polskieradio.pl. Zapraszamy do rozmów. A skoro o muminkach i o włóczy kiju dzisiaj mowa,

0: Ząbka.
1: Minek jest wesoły, zbiera kamienie i muszelki, cieszy go wiele rzeczy i jest spokojny dosyć. Jest głównym bohaterem tych wszystkich bajek.
0: Muminki to taka bajka, w którą się czasem w książce.
2: W Muminkach można spotkać tatusia Muminka.
1: Tatuś Muminka jest pisarzem, pisze pamiętnik i bardzo lubi morze.
0: I mamusię.
1: Mamusia Muminka jest bardzo opiekuńcza i dzielna, ale nigdy nie rozstaje się ze swoją torebką.
0: I pannę Migotkę.
2: I Paspaka. On się mądrzy.
3: I Bułkę, czy się wszyscy boją.
0: I Wiewiórkę, która o wszystkim zapomina.
4: I Małomi, która jest bardzo śmieszna.
5: I się złości. Ale wszyscy ją lubią.
1: Małomi jest oczywiście bardzo mała, ale złośliwa. I mówi to, co myśli, co nie zawsze jest przyjemne.
2: Muminki napisała pani Tove Jansson.
0: Ona mieszkała w Finlandii, ale pisała po szwedzku.
2: Muminki są bardzo słynną książką.
4: I znaje bardzo dużo dzieci na całym świecie. Bo te książki są bardzo fajne i jest w nich dużo przygód.
3: Napisane też

0: Adaś się do nas dodzwonił o poranku. Bardzo się cieszę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Adasiu, tutaj ptaszki śpiewają, że ty masz urodziny?
1: Aha.
0: Poważnie?
1: Mhm.
0: Ile to już lat kończysz?
1: Cztery.
0: 4 lata. Jejku, nie pamiętam, jak to jest mieć 4 lata, bo to było tak dawno temu. Dobrze mieć tyle lat?
1: Aha.
0: No to ja ci bardzo chciałam pogratulować i ucieszyć się razem z naszą redakcją, że do nas zadzwoniłeś w swoje urodziny, no bo to takie święto ważne. No i złożyć ci życzenia w imieniu całego Polskiego Radia Dzieciom, żeby wszystkie marzenia ci się spełniły. Będzie tort dzisiaj?
1: Aha.
0: Albo jakieś ciacho dobre? Tak?
1: Tak.
0: 4 świeczki? Będziesz dmuchał świeczki?
1: 5 świeczek będzie.
0: A 5 świeczek to już będzie. A, proszę pana, to... No to pięknie. A przyjęcie urodzinowe będziecie organizować? Jak będziesz spędzał ten dzień? Masz jakieś plany, czy ty nic nie wiesz i to niespodzianka będzie? W przedszkolu, tak?
1: Szkole.
0: Jejku, przepraszam, bo nie usłyszałam. Gdybyś był uprzejmy jeszcze raz powiedzieć.
1: Tak.
0: Że
1: Nikola.
0: A, rozumiem. No, to wielkie świętowanie w takim razie przed tobą. Cudnie. A powiedz, o czym ty marzysz, Adasiu? Co byś chciał, żeby ci się spełniło? Chciałbyś może gdzieś... Przepraszam.
1: Zing City Ratik.
0: A co to takiego?
1: To są takie zingsy i one mają sprzęty i to też...
0: To taka zabawka, tak?
1: Tak, to jest taka zabawka.
0: Ach, no to życzę ci w takim razie, żebyś dostał taką zabawkę i żeby spełniło się twoje marzenie. A powiedz, lubisz podróżować?
1: Aha.
0: A dokąd byś chciał wybrać się w podróż?
1: W góry.
0: A w jakim mieście nas słuchasz?
1: W Starszym Lesie.
0: Czy ty masz daleko w góry? Ze swojego domku?
1: Tak.
0: Daleko. No, ale można wsiąść w samochód, prawda? Albo w pociąg.
1: Mhm.
0: I ruszyć na taką wyprawę. A w te wakacje już dotarłeś do jakiegoś innego miejsca? Czy jeszcze nie byliście na wakacje?

0: wakacyjnym wyjeździe?
1: Jeszcze nie wiem.
0: A macie już plan, dokąd się wybierzecie z rodziną?
1: Nie.
0: Jeszcze nie. Ojejku, no to ekscytujące takie planowanie. To ja życzę ci, żebyś dotarł w góry i żebyś dostał tą upragnioną zabawkę, no i żeby spełniły się wszystkie twoje marzenia. No wprawdzie kącik granie za śniadanie to trochę później z wybieraniem piosenki, ale gdybyś miał jeszcze ulubioną piosenkę, to może spróbujemy zagrać urodzinowo, specjalnie dla ciebie. Jest taka?
1: Sto lat.
0: Sto lat po prostu. Ania, czy my mamy piosenkę 100 lat? Czy to krasnoludki będą musiały śpiewać? To umówmy się tak, Adasiu, że my poszukamy, dobrze? Takiego 100 lat dla ciebie. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat. Niech żyje nam Adaś. A chcesz kogoś pozdrowić w urodziny?
1: Aha.
0: Bardzo proszę.
1: Tatę, mamę, mojego brata, starszego i... całe moje przedszkole.
0: To i my pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego dla ciebie raz jeszcze. To ja poproszę jeszcze o chwilę cierpliwości a propos tej piosenki urodzinowej, dobrze? Bo nam się gdzieś tutaj zawieruszyła, ale obiecuję, że w najbliższym czasie się pojawi na antenie. Wszystkiego dobrego, Adasiu, raz jeszcze. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Do widzenia.

Proszę Państwa, w związku z tym, że Adaś ma urodziny i będzie już 5 świeczek na torcie, jak mi zwrócił uwagę, to wszyscy teraz bierzemy głęboki wdech i śpiewamy dla Adasia 100 lat.

0: A kto? Adaś, rzecz jasna. Adasiu, jeszcze raz wszystkiego dobrego. A w związku z tym, że już 15 minut po godzinie 8 pośpiewaliśmy, no to trzeba jeszcze rozruszać ciałka.
1: Poranna rozgrzewka, czyli uchroń kości od starości.
0: Chronimy kości od starości, od samego rana ćwiczymy, brakuje nam tylko trenera albo trenerki. 22 645 20 55, proszę nie zwlekać, 3 ćwiczenia, taki zestaw o poranku, czekamy na propozycje, no i kilka powtórzeń do każdego z ćwiczeń, żebyśmy naprawdę się rozruszali.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: Witamy trenerkę Hanię na pokładzie. Dzień dobry, Haniu.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, moja droga. Jak tam u ciebie samopoczucie?
2: Dobrze się czujesz?
1: Dobrze? Wszystko tam w porządku? Dużo masz siły? Dużo masz siły na ćwiczenia?
2: Tak.
1: No to cudnie, wspaniale. Ja słyszę, że ty masz tam obok drugiego trenera, tak? Tatę chyba.
3: Tak.
1: Dzień dobry. Witamy, dzień dobry. Witamy dorosłego trenera też. Jaki wspaniały duet. Co państwo dla nas przygotowali na dziś? Jaki zestaw?
2: Jakie ćwiczenie w pierwsze, Aniu?

0: Haniu...
1: Pajacyki.
0: Pajacyki, dobrze. Ania to już wcześniej wstawała do pajacyków, chyba przeczuwała, co się będzie działo. To ja też wstanę, odsunę sobie krzesełko. A ty będziesz robiła z nami te pajacyki?
1: Tak.
0: A tata?
1: Tata.
0: Kto tam będzie robił?

0: Dobra, to startujemy.
1: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć.
0: Bardzo ładnie. Miałyśmy tak... Słabo się z Anią synchronizowałyśmy, bo jak ja miałam ręce w górze, to ona w dole, ale to nie szkodzi. Zadanie wykonane. A jak u ciebie? Wszyscy ćwiczyli?
1: Przysiady.
0: Przysiady teraz. No dobrze. Widzę, że zmieniasz zdanie. Ile tych przysiadów?
1: 10.
0: 10. Dobrze. Będziesz liczyć?
1: Tak.
0: Dobra. No to gotowe. Ciach.
1: Dwa, trzy, cztery,
0: pięć, sześć,
1: siedem,
0: osiem,
1: dziewięć.
0: O matko.
1: Dziewięć.
0: Dziesięć. Jest zakończone sukcesem. I ostatnie ćwiczenie?
1: Skłony.
0: Skłony. Ile? 10 tam słyszę, tak?
2: Tak, Hania, 10 czy więcej?
0: Proszę nie podpowiadać, czy więcej. 10, tak? Haniu, 10. Tak, zgadzasz się na 10. Dobrze, to mają być takie skłony do paluszków, tak? U stóp? Dobra, czyli ręce w górze. Dobra, to liczymy w takim razie. Poproszę. Jeden.
1: Dwa.
0: Trzy.
1: Cztery.
0: Pięć.
1: Siedem.
0: Sześć.
1: Osiem.
0: Siedem. Osiem. Ja jestem przy dziewiątym, to poczekaj na mnie. 10. No pięknie. Aniu, skończyłaś serię? No to teraz wielkie brawa dla trenerki Hani Ciach. Haniu, bardzo ci dziękuję. Czuję, że moje kości naprawdę uchronione od starości. Czy ty ćwiczysz codziennie?
2: No powiedz, ćwiczymy czy nie?
1: Tak.
2: Hania, różne rzeczy ćwiczysz. Na przykład co? Co ćwiczyłaś rano na polu przed domem? Na hulajnodze jeździłaś, tak?
1: Tak.
0: O, no to pięknie. Ja jeszcze dzisiaj nie ćwiczyłam, więc bardzo ci dziękuję za poranną rozgrzewkę. Pozdrawiamy serdecznie. A chcesz kogoś pozdrowić? Chcesz kogoś pozdrowić?
1: Tak.
2: No to mu kogoś.
1: Brata.
0: Tak.
1: Całe Polskie Radio dzieciom. Mhm. Matkę. Tatę. Mamę. Dziadka. Koleżankę. I psa.
0: A jak piesek ma na imię?
1: Misia.
0: O, jak ładnie. To my też pozdrawiamy. I życzymy wam pięknego czwartku. Do usłyszenia. Pa, pa.
2: Do usłyszenia. Dziękujemy.
0: My również.

Ania się zastanawia, czy będzie taka osoba, która zażyczy sobie właśnie, żebyśmy zrobili stójkę na głowie i kiedy do tego dojdzie. Słuchajcie, we wrześniu, dobrze? Najwcześniej. Bo my musimy sobie po prostu stopniować trudności. Ja widzę, że pajacyki to już elegancko, to już 10, to już tak ciach, Ania, nie? W ogóle to tak idzie, że 30 to spokojnie, 40. Skłony też, no każdy ma swoje tempo, wiadomo. Pompki nawet już coraz lepiej nam idą. Turlanie po studiu to nie mamy za bardzo warunków, to już o tym wam mówiłam. No i do przewrotów w przód i w tył też nie. Musimy się tu jakoś inaczej zorganizować. Może jakiś materacyk trzeba będzie zakupić. Ale naprawdę jestem dumna z ekipy Polskiego Radia Dzieciom, która ćwiczy dzielnie, wydawcy ćwiczą, Ania, Filip. Słyszałam, że Jacek też wkręcił się w naszą poranną gimnastykę. Joasia ćwiczy bardzo ładnie, to się chwali. Pozdrawiamy bardzo serdecznie i zachęcamy do tego, żeby ruszać się, proszę Państwa, od samego rana. 28 minut po godzinie 8. Dzisiaj dzień Włóczykija, dzień wszystkich podróżników, troszkę marzycieli. Włóczyki taką właśnie istotką jest. No, może wydawać się samotnikiem, ale zawsze można liczyć na jego pomoc, kiedy ktoś znajdzie się w tarapatach. Pewnego razu na chwilę nawet został opiekunem dla 24 zagubionych leśnych maluszków. Była taka sytuacja. A wolność chyba dla Włóczykija jest najważniejsza na świecie. Nie jest obojętny na potrzeby innych, traktuje swoje potrzeby też bardzo odpowiedzialnie i poważnie. Wie, że Muminek bardzo za nim tęskni, kiedy wyrusza w podróż i dlatego zawsze zostawia pocieszający list, w którym obiecuje wrócić pierwszego ciepłego dnia wiosny. No i wraca, proszę Państwa. A co lubi robić Włóczyki, oprócz tego, że poznawać świat? No na pewno uwielbia łowić ryby, kocha samotne nocne spacery i potrafi grać na pewnym bardzo charakterystycznym instrumencie. Ciekawe, czy zgadniecie, co to za instrument?

To na pewno był Łuczyki i to na pewno nie pan Sławek Wierzcholski tym razem. A jaki instrument? 22 645 20 55.

0: lubię.
1: Dodzwonił się do nas Darek i wie, na jakim instrumencie gra Włóczyki. Dzień dobry, Darku.
2: Dzień dobry.
1: Pewnie wiesz, co to za instrument.
2: Harmonika.
1: Tak jest. Brawo. Poczekaj, jeden krasnoludek skończy grać, bo to krasnoludek. I teraz poprosimy o wszystkie brawa. Tak. Brawo. A ty próbowałeś kiedyś grać na harmonijce?
2: No, próbowałem, bo mam.
1: No i jak ci wychodzi?
2: Raz dobrze, raz źle.
1: To tak jak mi. Ja też próbowałam grać na harmonijce. Nie raz. I czasami mi się wydaje, że nawet jakaś melodia się z tego układa, z tego mojego dmuchania, ale nie zawsze mi to dobrze wychodzi. Chociaż mam wrażenie, że harmonika to taki instrument, że jak niezależnie od tego, co tam wydmuchamy, to jakaś muzyka z niego płynie i te melodie mogą być różne. A powiedz, Darku, czy ty grasz jeszcze na jakimś innym instrumencie może? Albo planujesz się nauczyć?
2: Na keyboardzie, a kiedyś grałem na ukulele.
1: No to pięknie. Ukulele można zabrać wiele miejsc, prawda? Bo to nieduży instrument.
2: Tak.
1: No keyboard troszkę większy, więc byłoby trudniej. A zdarza ci się czasem zabierać instrumenty?
2: A, jeden instrument.
1: Tak?
2: Pierdziasta.
1: A co to takiego? Fajnie tak. Się nazywa.
2: To jest jakaś taka jakby rurka z takim kółeczkiem, ale w tym kółeczku jest folia i jak się dmucha ta folia, faluje i robi...
1: A, takie prykanie właśnie, tak?
2: Tak.
1: I stąd nazwa. No to już będę wiedziała teraz. Czyli taki instrument, który też można ze sobą wszędzie zabrać, w podróż na przykład.
2: No, bardzo, bardzo mały.
1: Jasne. A wybierasz się może w najbliższym czasie na jakąś wyprawę?
2: Tak, będę się wybierał na Mazury.
1: Wspaniale. I co będziesz robił na Mazurach? Byłeś tam już kiedyś, czy pierwszy raz?
2: Pierwszy raz.
1: A będziesz spał w domku, czy pod namiotem?
2: W domku.
1: No i pewnie będziesz pływał w jeziorze, skoro na Mazury.
2: Tak, właśnie sobie kupiliśmy nowego supa na wyjazd.
1: O, no to cudnie. No to trzymam kciuki bardzo mocno za pogodę, bo na pewno się przyda. I dziękuję ci za telefon. A chciałbyś kogoś pozdrowić?
2: Tak, ja też dziękuję za telefon, że się udało odebrać.
1: Ach, czekamy tutaj na was, więc cieszę się, że próbujecie się

0: dodzwonić.
1: Całe Polskie Radio Dzieciom. Tatę, mamę, panią.
0: Dziękuję.
1: Babcie, kolejną babcię, prababcię, dziadka. Zosię. Misie, Wojtka. Tyle.
0: I my pozdrawiamy. I my pozdrawiamy i wspaniałej wyprawy na Mazury życzymy. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Do usłyszenia. Dziękujemy.
0: Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Moi drodzy, na naszej liście piosenek pojawiła się taka propozycja związana z Małą Mi. No być może ci, którzy znają historie Mominkowe, znają też tę postać i w piosence, która dzisiaj wybrzmi w poranku, Mała Mi gra na takim bardzo nietypowym instrumencie. To jest taki przedmiot, który większość z nas ma w swoim domu. No i ciekawe, czy zgadniecie, co to takiego? To jest przedmiot, który ma dużo zębów, choć nic nie jada, trzymany w ręku, włosy układa. Co wy na to? 22 645 2055. I czy na takim przedmiocie można zagrać? Czy ktoś z was kiedykolwiek próbował? 22 645 2055.

0: Ciekawe, czy Mateusz domyśla się, na jakim przedmiocie gra mała Mi. Cześć, Mateuszu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Wiesz, co to za przedmiot, który ma dużo zębów, choć nic nie jada, trzymany w ręku, włosy układa?
1: Grzebień.
0: Grzebień, pięknie. Próbowałeś kiedyś grać na grzebieniu?
1: Nie, bo nie wiem, jak wygląda, tylko wiem, że jest.
0: A, rozumiem. Czyli ty włosy czeszesz szczotką pewnie, tak?
1: Znaczy nie, grzebieniem.
0: A grzebieniem, tylko po prostu nie grałeś nigdy na grzebieniu. Nie grał. Aha, jasne, to już wszystko rozumiem. Żeby zagrać na grzebieniu, to podejrzewam, że dobrze mieć jeszcze jakiś drugi przedmiot. Może jakąś pałeczkę albo łyżkę chociaż? Ja w taki sposób próbowałam grać. Patyczek może wystarczy do grzebienia. To też zależy, z jakiego plastiku jest grzebień wykonany. Czy to jest taki twardy plastik, czy mięciutki, to może wcale jak miękki nie potrzeba nic dodatkowego. A próbowałeś kiedyś grać też na jakimś innym nietypowym instrumencie? Albo jakimś przedmiocie? Czymś, co wcale tak naprawdę instrumentem nie jest, ale można na tym zagrać?
1: Na łyżkach.
0: O.
1: Na łyżkach i nożach.
0: To jest taki...
1: I żydelcach.
0: Mm-hmm. To jest taki mocny, dość dźwięczący dźwięk, prawda?
1: Tak.
0: Mm-hmm. A na garnkach próbowałeś, albo na pokrywkach od garnków?
1: Tak, próbowałam. To jest fajne.
0: Fajne, prawda?
1: Taką głośno jest.
0: No oj, bardzo. Tam czasami domownicy zatykają uszy, a można sobie zrobić taką domową perkusję z garnków.
1: Tak.
0: Ja też bardzo lubię, jak ma się dwa garnki, albo nawet jeden i łyżkę, to już wystarczy. Kilka pokrywek. Można się super bawić. Ale jak ty będziesz dzisiaj spędzał czas?
1: Ja dzisiaj idę na tomatista. Będę w księgarni, będę u neurologa, bo mama potrzebuje. Mhm. I będę w misiu, w takiej cukiernicy.
0: Ojejku, to masz dzień zaplanowany od A do Z. Wszystkie punkty najważniejsze. To życzę i tobie, i twojej mamie, żeby wam się wszystko dzisiaj tak poukładało, żebyście sobie pozałatwiali wszystkie sprawy, te lekarskie tak szybciutko, sprawnie, żeby wszystko było dobrze, no i żeby w cukierni też było pysznie i smakowicie.
1: Dobrze.
0: I usłyszałam też o księgarni, tak? Dobrze słyszałam?
1: Tak. Mhm.
0: Wybierasz się po jakąś książkę konkretną?
1: Po karty i najwyżej, jak będzie jakaś książka o czołgach lub wojskowa, to sobie kupię.
0: A, czyli ty jesteś fanem, tak? Wojskowości?
1: Tak. Mhm. Mam już jedną w księgarni książkę wojskową.
0: I w tej książce są właśnie historie o czołgach, na przykład, i o różnych pojazdach wojskowych?
1: Na przykład, ale to są pojazdy z II wojny światowej.
0: Rozumiem.
1: I na przykład jest pokazane, jak zaczęły latać samoloty niemieckie i Związku Radzieckiego do Polski. To jest taka mapa... Co się wydarzyło podczas II wojny światowej. I są zdjęcia żołnierzy na jakimś pojeździe opancerzonym.
0: Mhm. Mateuszu, to jestem pod wielkim wrażeniem. To ty się interesujesz, tak, historią i wojskowością?
1: Tak.
0: No to
1: najpierw się interesowałam rycerzami, a teraz wojskiem.
0: A teraz żołnierzami. Jasne, rozumiem. A byłeś kiedyś w muzeum?
1: Takim
0: wojskowości?
1: Tak, trochę wojskowości, ale byłam też na takim festynie, gdzie byłem w wozie bojowym, miałem na sobie kombinezon wojskowy, miałem z tatą trzymałem wiatru w

0: rakiet, znaczy strzelbę na granaty, granatnik, tak, granatnik.
1: On jest chyba bardzo ciężki, czy się
0: tak,
1: mylę?
0: Tak, strasznie.
1: Tak sobie to wyobrażam, nigdy nie miałam w ręku takiego sprzętu. A jak się czułeś w takim wozie bojowym?
0: Fajnie było.
1: No to może kiedyś powinniśmy przygotować też taki poranek, na przykład o pojazdach takich wojskowych. Nie wiem, chciałbyś, żebyśmy w tę tematykę też się zagłębili w którejś z audycji? Tak. To ja ci bardzo dziękuję za inspirację, bo nie przypominam sobie, żebyśmy w ogóle ten temat poruszali w którejś z audycji, więc postaram się, nie wiem, czy to się uda w wakacje, ale może na początku roku szkolnego taki poranek przygotować, zorganizować. I bardzo serdecznie dziękuję ci dzisiaj za rozmowę. No i życzę, żeby ten dzień był dla ciebie, dla twojej mamy przyjemny. I mam nadzieję do usłyszenia niebawem. Jak będziesz miał ochotę i możliwość zatelefonować do radia, to będziemy czekać. A chciałbyś kogoś pozdrowić?
0: Tak, chciałbym pozdrowić rodzinę, kolegów z klasy, słuchaczy Polskiego Radia dzieciom, panią, pana Jacka, Smoka i Misia, dziadka, babcie z audycji, pamiętam jak się nazywała, i wszystkich z Polskiego Radia dzieciom.
1: Pięknie ci dziękujemy, Mateuszku, i wysyłamy serdeczności i tobie i twojej rodzinie. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Pa, pa.
0: Dziękuję. Do widzenia.
1: No a skoro Mateusz odgadł, że mała mi gra na grzebieniu, to posłuchajmy piosenki.

0: Przyszedł moment na nasz śniadaniowy kącik, więc zapraszamy 22 600 45 20 55 w zamian za propozycję śniadaniową piosenka.
1: Margo, Alciu, idziesz ze mną na wyprawę?
2: Jaką wyprawę?
1: No, taką wielką.
2: No, ale co to jest wyprawa?
1: Ojej, no, to taka wycieczka. Bardzo daleko, aż za nasz dom.
2: No, a jak się zgubimy?
1: Margo, Alciu, nie bój się. Ja cię znajdę.
2: No to...

0: Myślę sobie.
1: No dobrze, to ty sobie pomyśl, a ja wracam do domu.
2: To państwo też pomyślą, jaką piosenkę chcieliby usłyszeć na antenie Polskiego Radia Dzieciom, tę ulubioną piosenkę, a wystarczy zaproponować nam pyszne śniadanie.
3: Granie za śniadanie.
2: Tak, to będzie taka wymiana. Państwo nam zaserwują jakieś pyszności, albo jajecznice, albo naleśniki. No nie wiem, na co wy też mielibyście ochotę, a my z Anią poszukamy piosenki. Jeżeli tylko jest w naszej przepastnej bazie, to się pojawi. Więc czekamy na pierwszego sprytka, który z taką propozycją do nas zatelefonuje.

0: Śniadanie.
1: Miłosz proponuje śniadanie, a my gramy piosenkę. Cześć, Miłoszu.
2: Dobry.
1: Dzień dobry. Co chciałbyś nam zaserwować?
2: Hot doga, parówką i keczupem i pastę jajeczną z bagietką, ogórka, paprykę i rukolę.
1: Jaki wspaniały zestaw. Takie śniadanie dzisiaj zjadłeś?
2: Tak.
1: No to pięknie. Ileż składników. Bardzo dobrze, trzeba jeść porządne śniadania, żeby mieć siłę na cały dzień. A jaką piosenkę wybierasz?
2: To, co przed chwilą była.
1: To Ania mi tutaj szepnęła, że Meduza Klementyna, tak?
2: Rozmyśliłem się.
1: Rozmyśliłeś się, czyli jakaś inna?
2: Ta, co przed chwilą była.
1: A, czyli ta, którą przed chwileczką zagraliśmy, czyli to już tam,
2: tak.
1: To już jest zaakceptowana. Dobrze,
2: tak.
1: Wszystko jasne, rozumiem. No to cieszę się, że udało nam się tutaj zaspokoić twój gust muzyczny. To poprosimy jeszcze krasnoludki o fanfary. Za propozycję śniadaniową, a tobie życzymy dobrego dnia. A chcesz kogoś pozdrowić, Miłoszu?
2: Tak, moją panią Odrolek, panią dyrektor ze szkoły SP-143, panią wicedyrektor, mamę, tatę, siostrę, babcię i całą rodzinę. I całe Polskie Radio Dzieciom. Przede wszystkim panią.
1: Och, bardzo ci dziękuję. I dobrego dnia ci życzę. I mam nadzieję do usłyszenia. Niebawem.
2: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, pa.

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoci apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze spakuję kanapeczkę.
0: Autopromocja.
4: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Minęła dziewiąta, startujemy i witamy po raz trzeci Martyna Chuderska i Ania Jączek.

widział króla zwierząt z grzywą niczym pchła.

0: Nikt nie powie zrób to.
1: Chciałem powiedzieć
0: ja. Nikt nie powie zmykaj.
1: Chodziło mi o to.
0: Nikt nie powie przestań.
1: Nie masz pojęcia.
0: Nikt nie powie czekaj.
1: Czekaj.
0: Wreszcie mogę iść gdzie chcę.
1: O, na pewno nie.
0: Wreszcie nikt nie wtrąca się.
2: Już czas, żebyśmy pogadali jak ze ssakiem ptak.
0: Rad płynący z dzioba, król nie słucha tak czy siak.
2: Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj służbo, żegnaj Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi się.

0: do zgryzienia.
1: Nie ma co zwlekać, proszę Państwa. Czas pędzi jak szalony, 5 minut po godzinie 9. Czekamy na dorosłego, który się do nas dodzwoni. Na dorosłego czeka zadanie.

pytanie. Dzisiaj to będzie quiz, a do zdobycia niespodzianka Polskiego Radia Dzieciom 22 645 2055. Mam nadzieję, że nie trzeba Państwa namawiać.

0: gryzienia.
1: Rozgryzamy z panią Pauliną i z Matyldą. Dzień dobry.
2: Z Martynką, dzień dobry.
1: Ach, z Martynką. Z Martą, a przepraszam, przepraszam, tutaj to inna informacja do mnie dotarła, ale już się poprawiamy. Czyli dwie Martynki rozmawiają, cudnie. I pani Paulina.
2: Tak.
1: Pani Paulino, słyszała pani kiedyś o Muminkach?
2: Oj, pewnie. Oglądałam nawet, jak byłam małą dziewczynką, tak jak Martyna.
1: A robiła sobie pani kiedyś test na to, którym pani jest Muminkiem?
2: Dzisiaj pewnie mamą Muminkę.
1: Bo mnie wychodzi regularnie, że jestem Włóczykijem. I dzisiaj w ramach naszych rozgrywek porannych i rozgryzania różnych zagadek i ciekawostek, mam taką propozycję, żeby taki quiz przeprowadzić. Co pani na to?
2: Jestem.
1: Chciałaby pani? Tu jest kilka pytań, więc tak będziemy sprawnie i ochoczo próbować, dobrze?
2: No
1: i sprawdzimy.
2: Proszę.
1: Ulubiona pora dnia pani? Noc, wczesny poranek, południe, czy nie ma pani ulubionej pory dnia?
2: Wczesny poranek. Wtedy mam czas dla siebie, czytam książki.
1: Dobra, ciach, zaznaczamy. Przechodzimy dalej. Pytanie numer dwa. Wstaje pani wcześnie rano, słyszy, jak mama krząta się po kuchni i robi śniadanie. Co pani robi? Leży i powoli się budzi. Szybko wstaje, idzie na spacer czy czyta książkę?
2: Czytam książkę, tak.
1: Ciach, zaznaczone. Przechodzimy dalej. Na zajęcia plastyki w podstawówce. Przychodziłam z radością, bo lubię rysować. Lekcje jak lekcje, wszędzie nuda. Przynosiłam rzeczy zrobione przez mamę, bo nie miałam zdolności plastycznych. Czy dostawałam szóstki?
2: Pierwsza odpowiedź.
1: Czyli z radością, bo lubiła
2: tak,
1: pani rysować. Dobrze, bo to się trochę cofamy w czasie.
2: Tak.
1: W tym teście. No dobra, to jesteśmy na kolejnym pytaniu. Pani znajomi chcą się umówić na oglądanie spadających gwiazd o drugiej w nocy. Czy pani idzie

0: oglądać gwiazdy. I teraz jest kilka odpowiedzi. Zależy, czy jutro rano muszę wcześniej wstać. Oczywiście, że tak. Mówię, że nie ma takiej opcji. I czwarte, mówię, że się pojawię, no ale jednak ostatecznie odwołuję.
1: Chyba ta ostatnia, tak. Nie dam rady, bo ja jestem śpiochem strasznym. Ach,
0: no dobrze, no to ciak, przeskakujemy. Co najbardziej przeraża? Nieposprzątane mieszkanie, pająki, ciemność czy nuda?
1: Nuda, zdecydowanie.
2: Mm-hmm. Nieposprzątany dom.
0: Czego nie może zabraknąć w obiadowym daniu? Mięsa, surówki, warzyw czy ziemniaczków?
1: Mięsa.
2: Ziemniaków.
0: O, inne pytanie. Wiesz, Martysiu, możesz sobie zrobić też taki test i sprawdzić, którym ty jesteś muminkiem równolegle.
1: A, musi być mięso.
0: No to mamy kolejne pytanie. Już jesteśmy za półmetkiem, dziewczyny. W czasie zabaw z rówieśnikami w dzieciństwie zwykle. Raczej byłem samotnikiem, byłem pomysłodawcą dużej liczby zabaw, trzymałem się z moim najlepszym przyjacielem, czy nawet jeśli nie wymyśliłem zabawy, no to musiałem być przodownikiem.
1: Nie, trzymałem się z moją przyjaciółką.
0: Dobra.
1: Ja trzymam się do dziś zresztą.
0: Ja też mam taką przyjaciółkę z podstawówki.
1: Tak.
0: Ach, taką wspaniała więź, tak.
1: Tak.
0: Na podwórku obok domu dzieci grają w piłkę. Jest dość głośno. Co pani robi? A nic, bo w ogóle mi to nie przeszkadza. No, interweniuję, żeby powiesić tabliczkę, żeby nie można było grać w piłkę tak głośno. Idę na długi spacer, schodzę i bawię się razem z nimi.
1: Raczej schodziłam i bawiłam się razem z nimi.
0: To ciach. No i już jesteśmy prawie na finiszu. Babcia zostawia dom z ogródkiem pod opiekę i musisz zajmować się roślinami. Czy dasz sobie radę? Oj, nie bardzo. Nie potrafię odróżnić chwastu od marchewki. Pytanie, odpowiedź dwa. Marzyłam o ogródku i z pewnością dam sobie radę. Mam już pod opieką kilka roślinek i taki ogród nie sprawi mi problemu. Czy będę się starać, ale coś czuję, że może mi to nie wyjść.
1: To jest pytanie do Pauliny 10-letniej czy Pauliny 40-letniej?
0: Do 40-letniej, ale takiej, która cofa się w czasie i siedzi w wehikule.
1: Bo rzeczywiście miałam taką sytuację i wyklepiłam babci kwiatki. Babcia trochę lamentowała, ale powiedziała, nic się nie stało. A ja byłam tak zmartwiona, zaczęłam płakać, wyklepiłam jej kwiatki. Ale dzisiaj sobie poradziłabym, bo mam taki ogródek.
0: Czyli raczej, że mam pod opieką roślinki i to by mi nie sprawiło problemu.
1: Tak.
0: Wybieramy. Dobra. Spośród domowych obowiązków najbardziej nie lubisz mycia okien, zmywania naczyń, prasowania czy wynoszenia śmieci?
1: Ogólnie nie lubię sprzątać, a muszę to robić.
0: Rozumiem. A najgorzej?
1: Mycie okien.
0: Tak, najbardziej długotrwały proces. I mamy przedostatnie pytanie. Muzyka to dla ciebie całe życie, bez niej byłoby trudno. Ważna, ale sięgam po nią, gdy mam wolną chwilę. Wybieram radio, leci w tle, a ja mogę zająć się ważniejszymi sprawami. Czy moja pasja i najbardziej lubię, kiedy ktoś gra na żywo?
1: Całe życie. Zawsze śpiewamy pod nosem.
0: To jest
1: fajny, antystresowy środek i całe życie mi towarzyszy.
0: Mm-hmm. A ostatnie pytanie dotyczy ratowania pieska, który został znaleziony. Czy dzwonimy do pobliskiego schroniska i zabieramy pieska? Czy przygarniamy? Czy raczej w ogóle nie zajmujemy się tym tematem? I koniec. Bo tu mamy trzy odpowiedzi.
1: Miałam taką sytuację, wzięłam pieska do samochodu i pojechałam do pani, która się zajmowała tym i ona już ogarnęła tę sytuację. Także nie przygarnęłam, ale zabrałam ze sobą.
0: To
1: tak,
0: pięknie, jaka piękna postawa. Brawo. Ciach. I mamy tutaj, proszę bardzo, zaraz sprawdzamy wynik. Jest pani ciekawa?
1: Bardzo.
0: Pani Paulino, została pani włóczykijem.
1: O kurczę, no to
0: co pani na to?
1: Tak, pasuje to do mojej osobowości.
0: Brawo.

0: Możemy sobie przybić piątkę, bo ja też jestem włóczykijem. Lubi pani podróże?
1: Bardzo.
0: No to co?
1: Wróciliśmy właśnie z jednej.
0: No to życzymy kolejnych wspaniałych podróży, a teraz podróż będzie wyruszał listonosz i pędził z niespodzianką do was, od Polskiego Radia Dzieciom. A chce pani kogoś pozdrowić?
1: Tak, pozdrawiam moją teściową, która wiecznie w ogrodzie siedzi, ale pewnie słucha radia.
2: Dziadka, którego nie ma.
1: No, dziadka, który już niestety z nami nie ma. Kuzynów i kuzynki Martynki i Wiktorka oraz wszystkich współpracowników, całe Polskie Radio Dzieciom i krasnoludki, które tak pięknie tutaj klaskają i wibratują.
2: Tak.
0: Pięknie, dziękujemy.
2: Ja też.
0: Krasnoludki są szczęśliwe, jak są pozdrawiane. I my życzymy wszystkiego dobrego i pięknych wakacji, i podróży, i szaleństw wakacyjnych, i odpoczynku, i wszystkiego, czego sobie zapragniecie.
1: Dziękuję bardzo. Do
0: usłyszenia.

0: studiu Polskiego Radia Dzieciom. W wakacyjnym poranku pojawił się pan Łukasz Sommer, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Witam serdecznie, panie Łukaszu.
1: Dzień dobry.
0: Muszę przyznać, że mam taki niedosyt, bo wiem, że kilka już ładnych miesięcy temu poprowadził pan fantastyczny wykład dotyczący muminków w Warszawie i to był taki wykład i dla dzieci, i dla dorosłych, łączący pokolenia. Na tak wykład dotarła nasza reporterka Julka Rozbiecka. Mnie się nie udało, no ale mam nadzieję, że nie powiedział pan jeszcze ostatniego słowa, jeżeli chodzi o takie wykłady. Jest szansa na to, że może jeszcze ponownie będzie zorganizowany.
1: No, też mam nadzieję, bo nie wiem jak reszta, ale ja się bawiłem dobrze. Chyba rzeczywiście nie wyszło to najgorzej.
0: No to będziemy wypatrywać w takim razie informacji, a jak tylko się pojawi, to ogłosimy wszem i wobec słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom, żeby pędzili, a szczególnie tym, którzy uwielbiają muminki, chociaż wiem, że na wykład dotarły także osoby, które tych istotek nie znają, ale mają taką pokusę, żeby poznać. A pan poznał muminki w dzieciństwie czy w dorosłym życiu?
1: W dzieciństwie, jak najbardziej w dzieciństwie. Mhm. Nawet nie pamiętam już dokładnie, czy najpierw wpadłem na którąś z książek, jeżeli to były to opowiadania z Doliny Muminków, czy też może jednak najpierw usłyszałem słuchowisko Lato Muminków, które zdaje się wielu ludziom z mojego pokolenia siedzi w głowie w postaci zapamiętanych cytatów.
0: Tak, tak. Do tego słuchowiska też w Polskim Radiu często wracamy i dorośli słuchacze często proszą o to, żeby te słuchowiska, choć fragmenty się pojawiały na antenie i wcale mnie to nie dziwi, bo to taki raz, że powrót nostalgiczny do czasów dzieciństwa, a dwa, te słuchowiska rzeczywiście były wspaniale, pięknie zrealizowane.
1: Bardzo fajnie były zrealizowane, choć od początku, od właśnie wczesnego dzieciństwa, od pierwszego nasłuchu, miałem jakiś taki dysonans poznawczy, zupełnie nie mogłem

0: zrozumieć, to chyba jednak był jakiś kłopot z obsadą, mimo wszystko, z całym szacunkiem. Dlaczego, kiedy Muminek rozmawia ze swoim tatą, to jest to rozmowa dwóch starszych panów? No bo Muminek mówił głosem misia Uszatka.
1: Tak, dorosłego mężczyzny.
0: I to było naprawdę...

0: ciekawa historia, że albo się zakochujemy w nich w dzieciństwie, albo w dzieciństwie ich nie czytamy, a sięgamy po te książki w dorosłym życiu. I ja jestem właśnie tym drugim przypadkiem. Ja nie czytałam Muminków, jak byłam mała. A teraz, no mam oczywiście te zbiorowe wydania, ale też buszuję w antykwariatach i szukam tych dawnych, maleńkich wydań.
1: No tak, bo te dwa tomiszcza są trochę nieporęczne.
0: Zdecydowanie. Na wakacje zabrać taki wielki tom książki do plecaczka, to może niekoniecznie, ale te małe, takie filigranowe wydania Muminków są bardzo poręczne i polecamy, żeby je zabierać. A do której z postaci ze świata Muminków panu najbliżej?
1: Sądzę, że ponieważ jestem facetem w średnim wieku, to sądzę, że najbliżej mi do Paszczaka z Doliny Muminków w listopadzie, ewentualnie do Filifionki z Doliny Muminków w listopadzie.
0: A wraca pan do tekstów muminkowych też zgodnie z porami roku? Czy,
1: nie,
0: czy sięga
1: nie.
0: pan tak?
1: Nie, absolutnie.
0: Po prostu zgodnie z własną potrzebą.
1: Tak, zwłaszcza, że te. Ten cykl książkowy nie jest jakoś specjalnie uporządkowany, jak nie wiem, jak Chłopi Raymonta w takim rytmie pór roku. Te pory roku pojawiają się bardziej nieregularnie. Przez dłuższy czas Dolina Muminków jest po prostu krainą lata, bo muminki, jak wiadomo, hibernują zimą, przesypiają zimę i dopiero gdzieś w drugiej połowie cyklu wydarza się to ciężkie, trudne doświadczenie, znaczy Muminkowi przydarza się to trudne doświadczenie, że budzi się w środku zimy, nie może już zasnąć i musi jakoś dotrwać do wiosny. Tak, na jawie, nie śpiąc, przeżyć cały rok, krótko mówiąc.
0: Tak, no to nie jest taka prosta sprawa, ale jak przychodzi wiosna, to pojawia się też włóczyki, prawda?
1: No czasem się pojawia, a czasem się nie pojawia.
0: Czasem się nie pojawia. W jednej z opowieści się pojawia. Chyba, że coś pokręciłam.
1: No włóczyki to jest w ogóle interesująca postać, wydaje mi się, bo on rzeczywiście jest bardzo taką, no należy na pewno do takich najbardziej centralnych postaci, jest bardzo taki wyeksponowany i on jest, chyba można powiedzieć, takim celebrytą świata Muminków w dwóch, jakby na dwóch poziomach, to znaczy on nie tylko jest obiektem uwielbienia czytelników odwiecznym, prawda? No prawdę mówiąc, mam takie wrażenie, że wielu z nas najchętniej by się utożsamiało właśnie albo z Włóczykijem, albo z Małą Mi, choć jak poskrobać, to pewnie więcej mamy wspólnego właśnie z Filifionkami, Paszczakami, Chomkami i innymi wystraszonymi stworzonkami, co chowają się po kątach. Ale prawda, Włóczyki jest tym takim marzeniem milionów, ale równocześnie on jest też celebrytą i przedmiotem uwielbienia w samym świecie Muminków. I to kilka razy wyraźnie daje o sobie znać. On jest przede wszystkim obiektem westchnień i obiektem podziwu i tęsknoty często samego Muminka,
0: tak.
1: Ale również inne postacie z Doliny słyszały o nim. Nawet jeżeli nie należą do tego wewnętrznego kręgu. Tak, jest takie opowiadanie pod tytułem Wiosenna piosenka, w którym Włóczyki jest przedwiośnie, Włóczyki snuje się, jeszcze nie wraca do Doliny Muminków, szuka pomysłu na piosenkę i trafia na jakieś takie właśnie zahukane stworzonko, które jest tak małe i tak bardzo czuje się nieważne, takie jest bez znaczenia, nawet się nie nazywa. I to stworzonko tak mówi, ojej, to ty, oczywiście, ja wiem, słyszałem o tobie, wszyscy o tobie słyszeliśmy, babcia mi opowiadała, czy ktoś tam mi opowiadał i teraz na pewno, wiemy, że teraz na pewno niedługo ruszysz do doliny spotkać się z Muminkiem. Znaczy, to stworzonko mówi trochę tak, jakby samo już czytało te książki. Trochę mówi jakby głosem tych czytelników, a Włóczyki się tak trochę opędza, tak nie. No właśnie myśli sobie, o Boże, nie mogę się skupić na mojej piosence, dlaczego nie da

0: dają mi ani chwili spokoju nie mogę mieć. No on jest, on naprawdę ma pewne cechy takiego, celebryty z doliny. No i tym ciekawsze jest to, co się z nim dzieje w ostatniej książce, tej najbardziej takiej chyba dorosłej w tym cyklu, czyli w Dolinie Muminków w listopadzie, gdzie ten wizerunek Włóczy Kija, tak kultywowany przez, tak budowany przez te wcześniejsze książki, trochę zaczyna się kruszyć i on się okazuje jednak, no okazuje się, że on też jak wszyscy inni w tym świecie Muminków, no ma swoje różne problemy. Też nie zawsze sobie ze sobą radzi, też się czasem skompromituje.
1: Ale to też podkreśla prawdziwość postaci,
0: no,
1: prawda?
0: Bez wątpienia,
1: że nie jest idealny, nie jest właśnie jakimś taką istotą wydumaną, tylko no właśnie, to właśnie ma te swoje jasne strony, prawda?
0: Myślę, że to jest w ogóle, tak, że to bardzo wzbogaca tę postać, tak. On się robi, staje się ciekawszą postacią niż do tej pory, myślę, tak.
1: To prawda. A co pan sądzi na temat wszelkiego rodzaju testów, które się pojawiają, i quizów, którym to muminkiem jesteś?
0: Parę takich quizów widziałem. No szczerze mówiąc, myślę, że te quizy są... jak wszystkie tego typu quizy mają swoje prawa, można się... Można z tego mieć trochę frajdy, pewnie. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy one się mają jakoś do tego...
1: Nasza osobowość, do postaci.
0: Do postaci i do całego tego świata Muminków, no to myślę, że jednak... No tak przez bardzo brudną szybę, bo wydaje mi się, że te quizy w dużym stopniu odsyłają nie tyle do książek, znaczy bardziej myślę odsyłają do tych późniejszych przeróbek cyklu muminkowego, czyli do różnych adaptacji, do animacji japońskich, do tych najbardziej znanych takich przetworzeń, a jeszcze bardziej, obawiam się, do całego tego przemysłu muminkowego, do tego całego merchu,
1: który...
0: Tak, no jeden z najbardziej popularnych quizów po prostu wisi na stronach tej firmy Mumin Characters, prowadzonej zresztą przez bratanicę Tuve Jansson. I te wizerunki postaci w tych quizach, no są bardzo, wydaje mi się, po pierwsze są bardzo uproszczone.
1: Takie spłycone, nie?
0: One są, bo też te postacie nie są jakieś jednorodne. Mhm. One się mocno zmieniają między książkami. One zresztą nawet, tam jest skład tej ekipy, się zmienia, prawda? To jak przeczytać te książki w porządku chronologicznym, to widać, że w pewnym momencie zupełnie zanika Ryjek, stopniowo, ale jednak wyraźnie zanika panna Migotka, a w ich miejsce pojawiają się Mimble, Mała Misie pojawiają się Chomki i Filifionki, postacie, których we wcześniejszych książkach z kolei nie było. Ale również te postacie, które towarzyszą nam przez cały cykl, też się zmieniają, też trochę... Ja myślę, że one trochę dojrzewają, albo dorośleją, albo starzeją się. Różne rzeczy z nimi się takie dzieją, no związane z wiekiem, z upływem czasu. No i oczywiście jak człowiek próbuje, sięga do quizu i próbuje sprawdzić, jaką postacią muminkową jest, no to...
1: To zależy też, w jakim momencie życia.
0: No więc właśnie.
1: Zrobimy ten test.
0: Otóż, ale
1: bo
0: też...
1: to jest taki trochę adekwatny, bo my też się zmieniamy. Jakby jak sięgniemy po muminki w dorosłym życiu, to też inaczej je czytamy.
0: Oczywiście.
1: To jest,
0: ale też
1: to
0: sama
1: jest
0: charakterystyka.
1: Ten fenomen muminków.
0: Sama też ta charakterystyka tych postaci w quizach jest taka trochę ściągnięta do jednego, do jednego wymiaru, prawda? Można by zatęsknić za jakimś pytaniem pomocniczym typu, no właśnie, zaraz włóczy kijem, ale którym? Tym,
1: w którym momencie?

0: tym, której z, części?
1: Tym, co no. tam figlował z kapeluszem czarnoksiężnika, czy tym właśnie z Doliny Muminków w listopadzie i tak dalej.
0: Tak. Pozwoli pan, że do rozmowy wrócimy po krótkiej piosence. Zapraszamy wszystkich do dyskusji. Może chcecie się do nas przyłączyć, może znacie opowieści Tove Jansson i macie swoje ulubione wątki. Zapraszamy i dorosłych, i niedorosłych. 22 645 20 55.
2: Muminki się cieszą radością i życiem. Muminki i tym, że im chmurki

0: To była naprawdę bardzo krótka piosenka. W studiu Polskiego Radia Dzieciom pan dr Łukasz Sommer z Uniwersytetu Warszawskiego pięknie nam o muminkach opowiada. Panie Łukaszu, aż chciałoby się sięgnąć po te tomy, wszystkie po kolei, a na pewno zabrać na wakacje i przeczytać. Ja tak robię co roku. Znaczy nie zabieram wszystkich, ale wybieram sobie któryś i przeważnie wkładam do plecaczka, jak wybieram się nad morze. A pan zabiera gdzieś ze sobą muminki? Czy pan już jest tak zanurzony też naukowo w tym świecie, że...
1: Wydaje mi się, że jestem dość zanurzony i no bo to jest też taka wieloletnia lektura. Ja rzeczywiście sięgnąłem po to w dzieciństwie i chyba już potem nie przestałem, więc już tak mi się to samo odtwarza w głowie. Jeżeli coś, to... Jeżeli coś, to nie wiem, to czasem puszczę sobie na przykład na Spotify'u jakiś urywek audiobooka czytanego głosem samej Tuwe Jansson, bo można takie coś tam, można znaleźć komplet audiobooków muminkowych w wykonaniu autorki. No to zawsze jest jakaś przyjemność, taka bonusowa.
0: A pana przyjaciele i rodzina mają czasami możliwość usłyszeć na przykład jakieś cytaty zaczerpnięte z muminków, bo wiemy, że takich cytatów jest wiele. No i oczywiście ten muminkowy rynek, o którym trochę już dzisiaj rozmawialiśmy, podsuwa wiele, które wygłaszają konkretne postaci i wiele osób po te cytaty sięga, się nimi posiłkuje, właśnie w takich też prywatnych rozmowach, ma swoje ulubione.
1: Ja na pewno mam jakąś... wydaje mi się, że mam całkiem sporo takich gotowców w głowie. One się raczej chyba nie pokrywają, a w każdym razie nie wiem, czy się pokrywają z tymi najpopularniejszymi. Ja wiem, rzeczywiście, tak, przemysł muminkowy ma swoje różne makatki, że tak powiem.
0: Jak z Kubusiem Puchatkiem.
1: Tak, oczywiście. Oczywiście. Ale podejrzewam, najbardziej zapamiętałem, to mogą być takie mniej sympatyczne cytaty, takie mniej sympatyczne zdania, które może niekoniecznie się nadają do tych...
0: Akurat tak, do tej audycji.
1: Kiedy, tak, do audycji, albo znaczy nawet nie to, że do audycji, do tego, jak to się nazywa, no, do tego całego merchu muminkowego. Prędzej mi siedzi w głowie, no, oczywiście jak ktoś przesłuchał to słuchowisko z lat 70., no to z tego też zostają takie rzeczy. Głos, Boże drogi, nie pamiętam teraz tej aktorki, tego fantastycznego głosu Emmy, tej takiej teatralnej szczurzycy, która mówi, nikt mnie nie będzie uczył, jak się zamiata.
0: Ja myślę, a może słuchacze nam podpowiedzą,

0: Zapraszamy, jeżeli wam teraz zapaliła się taka lampeczka i pamiętacie to nazwisko, to śmiało można do nas też napisać w trakcie tej rozmowy na adres dzieci@polskiradio.pl.
1: Już chciałem powiedzieć, że to Ryszarda Hanin, ale to nie była Ryszarda Hanin, bo ona była mamą Muminka. Natomiast aktorka grająca Emmę, niestety wypadło mi to nazwisko.
0: Spróbujemy to sprawdzić jakoś ekspresowo, może słuchacze też podpowiedzą, Ania też tam intensywne poszukiwania prowadzi. A wracając do dzisiejszego święta i do Dnia Włóczekija, no wiemy, że to filozof no, ma swoją drogę też w tym muminkowym świecie. Mnie się jakoś tak bardzo kojarzy z wolnością, ale też z dbaniem o swoje potrzeby. A pan wspomniał tak poza anteną, że bardzo ciekawa historia dotycząca samej nazwy Włóczeki, tak? Czy też tłumaczenia funkcjonuje. Ja jej nie znam, więc
1: tak,
0: jeśli mogłabym prosić o wyjaśnienie.
1: Jak to często bywa z tłumaczeniami książek dla dzieci, te książki, różne klasyczne książki, chyba najmocniej przytrafiło się to Kubusiowi Puchatkowi, w przekładzie stają się bardziej takie zaokrąglone i poczciwe, niż były w oryginale. Troszkę tego jest też w przypadku Muminków. I trochę dotyczy to również, znaczy w szczególności imion różnych postaci, które w tej polskiej wersji brzmią często tak bardziej milutko i sympatycznie niż w oryginale. I dotyczy to między innymi Włóczekija. W ogóle ta nazwa Włóczeki, to imię Włóczeki jest całkowicie, no to jest całkowicie inwencja tłumaczki, pierwszej tłumaczki Muminków Ireny Szuch-Wyszomirskiej. I to jest, no i to jest takie imię, które nasuwa właśnie takie skojarzenia wakacyjno-harcerskie,
0: tak, tak.
1: Że
0: świata.
1: Tak powiem. Tak, właśnie coś takiego. Tak. Pewnie trudno się dziwić, że tłumaczka szukała czegoś własnego, bo to pierwotne szwedzkie imię tego bohatera, no nie jest czymś, co by się dało łatwo przetłumaczyć. On się po szwedzku nazywa Snusmumriken i to jest imię, które składa się z dwóch kawałków. Snus to jest to, co po polsku chyba poprawnie nazywa się po prostu snus. Jest to coś w rodzaju tabaki, tylko jest to jedna z tych takich form tytoniu. To jest ta wersja tabaki, której się nie wciąga nosem, tylko wtyka pod między
0: i
1: wargę.
0: Żuje.
1: Tak. Chyba nawet nie żuje, tylko wtyka między wargę a dziąsło, coś takiego. Jakieś takie...
0: Takie paskudztwo.
1: Paskudztwo, tak. Akurat Włóczeki, nic nie wiemy o tym, żeby ten temu nałogowi się oddawał, aczkolwiek no, z tytoniem ma on swoją bliską relację, bo cały czas pali fajkę. Natomiast to słowo, to drugie słowo, to mumrik, to jest takie, nie jest to jedyne zresztą tego typu, nie jest to jedyny taki zabieg w świecie Muminków. Tuve Jansson wzięła takie chyba dosyć mało używane, troszkę stare, zapomniane, troszkę, nie wiem czy nie regionalne słowo, które oznacza, jak tak przyjrzeć się tym słownikowym definicjom w tam największym, jaki widziałem, szwedzkim słowniku, to oznacza takiego dziwaka, dziwolonga, ewentualnie takiego trochę nieokrzesanego faceta, który mówi w sposób niezbyt uprzejmy. Tak, czyli on jest... Czyli
0: no to ładnie tłumaczka
1: to imię
0: zamieniła.
1: No ładnie, ale właśnie
0: ale czy
1: troszkę,
0: tak,
1: nawet
0: tak,
1: aż za ładnie.
0: Bo to
1: imię właściwie sugeruje kogoś takiego trochę chropowatego, trochę takiego naburmuszonego i w dodatku być może jeszcze woniejącego...

0: tym tytoniem. Prawda? To nie jest jakaś taka, jest to inne skojarzenie.
1: Tak jest. Panie Łukaszu, dodzwoniła się do nas Klara, która jest znawczynią Muminków i też chyba lubi bardzo tę serię. Witamy cię, Klaro, i poprosimy pana Łukasza o założenie słuchawek, żeby pan dobrze Klarę słyszał. Tak? To momencik, moja droga. Czy ty znasz opowieści o Muminkach?
2: Tak.
1: A czy dzwonisz z jakimś tutaj wyjaśnieniem? Czy chciałabyś o coś zapytać też pana Łukasza, eksperta? Tak
2: ciekawie. Ja bym chciała powiedzieć moją ulubioną książkę.
1: A bardzo proszę.
2: Super. To jest Kometa nad Doliną Muminków.
0: O tak, to jest bardzo fajna książka.
1: A dlaczego akurat ta jest ulubiona?
2: No nie wiem.
1: Po prostu
2: ją lubię.
1: Rozumiem. A powiedz, Klaro, czy ty często wracasz do Muminków i do tych poszczególnych części?
2: Tak.
1: A co najbardziej ci się w Muminkach podoba i skąd się wzięła ta fascynacja?
2: No w sumie to ja na początek tylko słuchałam audiobooki.
1: A i od tego się zaczęło, tak? A tobie przypadły do gustu audiobooki i te głosy postaci poszczególnych?
2: Tak.
1: Bo troszkę o tych głosach też dzisiaj mówiliśmy. A do której z tych postaci jest tobie najbliżej? Na przykład z kim chciałabyś się zaprzyjaźnić albo z kimś pójść na lody z Doliny Muminków?
2: Z Włóczykijem.
1: Ach, z Włóczykijem właśnie.
2: Albo z Ryjkiem.
1: O! A opowiesz słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom troszeczkę o Ryjku? Co to jest za postać? Bo może nie wszyscy znają.
2: Ryjek jest, dla mnie to kangur bardziej.
1: Aha.
2: No i... Bardzo często mówił, zostaw mnie, bo zamiotuję.
1: Dokładnie.
0: Tak, to prawda. Ryjek ma często kłopoty z żołądkiem. W ogóle dużo się denerwuje i stresuje. On nie ma łatwego życia.
1: Bidulek z tego Ryjka.
2: On ma zapalenie ucha, jak był mały.
0: A, to prawda. Rzeczywiście wspomina o tym kilkakrotnie.
1: No to współczujemy Ryjkowi. A we Włóczykiju co ci się najbardziej podoba?
2: Lubi zielony jak ja.
1: A dokąd byś się udała na wyprawę z Włóczykijem? Dokąd chciałabyś wyruszyć? Ty jako taka podróżniczka, Klara?
2: Nie wiem.
1: A w te wakacje byłaś już na jakiejś wyprawie?
2: Byłam w Gdyni.
1: O, no to pięknie. Wskoczyłaś do morza w tym roku już, czy jeszcze nie?
2: Nie, w jeziorze byłam.
1: Ach, w jeziorze. No w jeziorze się też fantastycznie pływa. Myślę, że Włóczykijowi by się nad jeziorem spodobało, prawda, panie Łukaszu?
0: No myślę, że tak.
2: Tak, bo ja byłam w Swornych Gaciach może. Nad morza pojechałam do Swornych Gaci.
1: Do Swornych Gaci, to jest taka ładna nazwa. Przepiękna. Ja kiedyś czytałam książkę pana Michała Rusinka. Jest taka książka Wytrzyszczka. Słyszałaś o niej, Klaro?
2: Nie.
1: I pan Michał Rusinek sprawdza nazwy miejscowości i szuka takich ciekawostek, skąd te nazwy się biorą. I wydaje mi się, że w tej książce Wytrzyszczka jest też opowieść o Swornych Gaciach. Muszę tam zajrzeć.
2: A ja wiem, z czego się to wzięło.
1: Ty wiesz. Opowiesz nam? Przypomnisz?
2: Ze Sfory i Gacenia.
1: Sfora i Gacenia. Ach, pięknie. To znaczy, że ty się interesujesz językiem polskim i pochodzeniem różnych słów, tak?
2: Gacenie to znaczy na przykład, że przy brzegach rzeki robi się plątaninkę korzeni i gałązek, żeby się nie obsypywał do dna.
1: Wspaniale. Ależ my tutaj mamy ekspertkę na pokładzie. Klaro, no pięknie, pięknie ci dziękuję za telefon. Pozdrawiamy cię bardzo cieplutko. Gdybyś ty chciała o coś dopytać, jeszcze takiego muminkowego, to jeżeli coś ci przychodzi do głowy, to bardzo proszę, bo pan Łukasz jest, myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że ekspertem też. muminkowego
2: świata. Nie mam pytań.
1: To pozdrawiamy cię ciepło.
0: Pozdrawiamy. Dziękuję. I życzę

0: Życzymy ci wspaniałych wakacji. Dziękuję za wszystkie opowieści. Ach, a może ty chcesz kogoś pozdrowić?
1: No, tak. Moich dziadków z Gdyni, moich dziadków z Warszawy, mamę, tatę, kotka, brata i całe Polskie Radio Dzieciom.
0: Dziękuję.
1: Krasnoludki. I muminki.
0: No cieszę się.
1: Ach,
0: dobrze.
1: I cały świat.
0: No pięknie ci dziękujemy. Cieszę się, że jesteś w tak dobrym nastroju, bo to się udziela.
1: Ja nadal jeszcze siedzę w piżamie.
0: O, ale ci zazdroszczę, że siedzisz tak sobie w piżamie. Tak trzeba żyć, dokładnie. Bierzmy przykład z Klary. Klaro, krasnoludki jeszcze chciałyby dwa słowa. Krasnoludkowe fanfary dla ciebie i piosenka o kochanym Ryjku. Co ty na to? Z pozdrowieniami dla Ryjka. A Klara nam już zniknęła, ale mam nadzieję, że słyszy. Wszystkiego dobrego. A my do rozmowy wracamy za kilka minut.

0: poranku Polskiego Radia Dzieciom. Dziś dr Łukasz Sommer z Uniwersytetu Warszawskiego. Panie Łukaszu, no pan dysponuje ogromną wiedzą dotyczącą świata muminkowego. Dzieci słuchają piosenek, a pan w międzyczasie jeszcze mi podsuwa mnóstwo takich wątków i tematów, o których ja nie miałam zielonego pojęcia, jak chociażby kwestie dotyczące komety, tej części nad Doliną Muminków, do której nawiązała przed momentem Klara i wielu różnych tłumaczeń tego, jak zmieniały się postaci. Proszę nam zdradzić, jak pan te poszukiwania prowadzi?
1: Boże drogi,
0: i skąd taka wiedza?
1: Jakoś prowadzi?
0: No właśnie.
1: No, to po prostu tak się chyba robi, jak się długo i wielokrotnie coś czyta i zagląda do jakichś jeszcze tekstów różnych pomocniczych, takich jak... No, w Polsce nie ma jakoś tak bardzo może dużo literatury muminkologicznej. Jest, znaczy nie, jest jedna poważna muminkolożka, taka serio muminkolożka. Profesor Hanna Dymel-Trzebiatowska z Uniwersytetu w Gdańsku, z tamtejszej skandynawisty.

0: muzyki. I ona opublikowała dwie książki, chyba trzecia jest w drodze. Tam jest, tam jest bardzo dużo ciekawych rzeczy o filozoficznym takim wymiarze tych książek, o tym, o tłumaczeniach. Tam sporo miejsca ona poświęciła właśnie różnym kłopotom z tymi tłumaczeniami, które znamy. Trochę więcej napisano w samej Finlandii, w Skandynawii. To są rzeczy pisane czasem po angielsku, czasem po fińsku, czasem po szwedzku. Jak to w tym...
1: Ale dorośli często analizują nieustająco ten świat muminkowy. Przecież powstają i prace magisterskie, i doktoranckie dotyczące muminków.
0: Pewnie, a jeszcze jak pogrzebać w internecie, to widać też, że te uniwersytety, te uczelnie skandynawskie, które mają bardziej rozwinięte repozytoria, czyli które bardziej udostępniają te prace dyplomowe w takim ogólnym obiegu, to widać, że tych prac dyplomowych, magisterskich, licencjackich, a i doktoratów, owszem, powstaje bardzo dużo.
1: A pan zaraża swoich studentów tą muminkową swoją wiedzą, pasją?
0: Staram się nie być jakiś nadmiernie natrętny, bo wydaje mi się, że...
1: Bo to wtedy odwrotny skutek.
0: Owszem, tego się obawiam. Ale zdarza mi się, to trochę zależy, ja mam studentów, którzy studiują język fiński, literaturę fińską i kulturę, I z nimi jestem ostrożniejszy, bo oni mnie oglądają często i obawiam się, że lepiej, żeby muminki im się za bardzo ze mną nie zaczęły kojarzyć. Natomiast parę razy prowadziłem kurs taki osobny, otwarty dla studentów wszystkich wydziałów z takim jeden semestr takiego w miarę uważnego czytania całego cyklu. I tam chyba nieco bardziej sobie popuszczam i pozwalam.
1: Tak, że żal, że człowiek nie jest takim studentem i nie może zajrzeć na wykłady i posłuchać. To może zanim się pożegnamy, bo tak niepokojący szybko czas płynie i tylko w tym momencie 6 minut zostało do końca audycji, to może tak króciutko jeszcze spróbujemy o pierwowzorach muminkowych postaci powiedzieć, bo to też jest temat fascynujący. Nie powiem o wszystkich, ale może choć kilka.
0: A, oczywiście. To jest w ogóle taki znany i już nieźle obrobiony temat. O tym można sporo przeczytać, choćby w biografii Tove Jansson, która wyszła po polsku. To jest taka dosyć znana rzecz, że muminki są, mają liczne cechy ważnych osób z życia autorki, że rodzice muminka mają bardzo wiele wspólnego z rodzicami Tove Jansson. Zresztą ostatnie dwa tomy tego cyklu troszkę mają taki charakter pożegnań z kolejnymi, najpierw z ojcem, potem z mamą. Sama Tove Jansson w jakimś wywiadzie, już nie pamiętam, gdzieś mówiła o sobie, że ona samą siebie w tak porozmieszczała wszędzie po trochu, ale najbardziej w Muminku i w Małej Mi. O Włóczykiju wielokrotnie czytałem, że jego pierwowzorem jest niejaki Atos Virtanen, który był wieloletnim takim narzeczonym Tove Jansson, z którym ostatecznie już prawie mieli się pobrać, ale ostatecznie nie, ale pozostali bliskimi przyjaciółmi. Bardzo ważną postacią wreszcie jest taką właśnie też z pierwowzorem jest Tuutikki. To jest taka postać, ona się pojawia w Zimie Muminków i w niektórych opowiadaniach, taka okrągława postać w pasiastym swetrze i śmiesznej czapeczce. To z kolei jest fińska artystka Tuulikki Pietilä, która była taką ostatnią

0: dożywotnią wielką miłością i partnerką życiową Tuve Jansson.
1: Abuka? Przepraszam.
0: O, Abuka, no, Abuka.
1: Tak na koniec
0: obawiam się, że Buka, no, nic o tym nie wiem, żeby Buka miała jakiś konkretny pierwowzór. Prawdę mówiąc, podejrzewam, że Buka jest po prostu...
1: Buką.
0: No nie, no, ona jest po prostu częścią świata. Buka jest trochę wszędzie. Trochę wszyscy nią jesteśmy.
1: No, tak tajemniczo nam się ten
0: wątek się, że obawiam się, że Buki nie da się tak jednoznacznie przyszpilić i utożsamić z kimś konkretnym.
1: No to zostawiamy w takim razie temat Buki. Aż żal, że czas tak szybko upłynął, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze wiele pretekstów do tego, żeby wracać do świata muminkowego. Panie Łukaszu, pięknie dziękuję dzisiaj za spotkanie.
0: Ja
1: i czekam na kolejne
0: dziękuję.
1: Wykłady. Będziemy wypatrywać, jak tylko będą się pojawiały informacje, ogłaszamy wszem i wobec i będziemy słuchać o muminkowym świecie.
0: Super, dziękuję, będę się starał.
1: Pan Łukasz Sommer z Uniwersytetu Warszawskiego był naszym gościem, a my pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Za chwileczkę moje miejsce zajmie Jacek Zawada i zdaje się, że będzie śpiewał i grał, bo tutaj jakieś instrumenty się pojawiają, śpiewnik turystyczny na antenie Polskiego Radia Dzieciom. A my życzymy wam z Anią pięknego dnia i do usłyszenia. Martyna Huderska, Anna Jączyk. Ja gorąco zapraszam wszystkich słuchaczy z Olsztyna do odwiedzenia Olsztyńskiego Teatru Lalek. To będzie ostatni weekend festiwalu Anima, na którym się spotykamy już od jutra. Więc do zobaczenia. Martyna Huderska, wszystkiego dobrego.

0: Autopromocja.
1: Gujdoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Gujdonie, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie, uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
1: Och, dziękuję. No to...

0: Posłuchajcie. Zapraszam na opowieści gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja. Śpiewnik turystyczny.
2: Otwieramy właśnie teraz, to jest czwarty rozdział śpiewnika turystycznego. Dzisiaj piosenki górskie. Chodzimy, wspinamy się na szczyty gór, odwiedzamy schroniska górskie i zastanawiamy się, co wtedy można zaśpiewać, żeby nam się lepiej wchodziło na góry. Jacek Zawada, Filip Górski, zaczynamy.

Czy makarony to jest dobra przekąska i to taka konkretna przekąska, kiedy wędrujemy po górach? Myślę, że tak. Taka bardziej obiadowa przekąska, czy nawet nie przekąska, ale danie główne, bo przecież w makaronach jest

dużo węglowodanów, które dodają nam energii do wędrowania po górach, szczególnie takiego wakacyjnego wędrowania po górach, ale równie dużo, a może nawet jeszcze więcej energii dodają nam piosenki, które mogą nam wzmocnić nasze mięśnie, nasze ręce, nasze nogi i nasze głowy, żeby mieć jeszcze większą motywację do tego, żeby maszerować po górach, żeby wędrować po górach, żeby wspinać się na szczyty takie, które chcemy zdobyć. Już za chwilę w studiu Polskiego Radia Dzieciom prosto ze Śląska Cieszyńskiego, a dokładniej mówiąc z Cieszyna, cztery wspaniałe dziewczyny. Umuzykalnione, cudownie śpiewające, z instrumentami muzycznymi zaprezentują nam takie piosenki, które możemy śpiewać właśnie wtedy, kiedy jesteśmy w schronisku górskim albo kiedy zdobyliśmy szczyt upragnionej góry, bo dzisiaj właśnie głównymi, ale nie tylko tak bardzo ważnymi bohaterkami tej audycji są piosenki górskie, piosenki, które śpiewamy w górach, ale zanim na taki szczyt w górach zaczniemy się wspinać, to trzeba do tej górskiej miejscowości jakoś dojechać. I dzisiaj dojedziemy do tej górskiej miejscowości razem ze mną i z moją gitarą. Na dobry początek, taka piosenka z naszego śpiewnika turystycznego. Czy górska? No jak kto woli, jeżeli ktoś lubi śpiewać w górach właśnie piosenkę o misiach, to proszę bardzo, to jak najbardziej. Uwaga, kto to zna, kto zaśpiewa teraz ze mną?

Taką wersję tej piosenki, Jadą, jadą misie, można byłoby zaśpiewać o poranku, kiedy jeszcze wszyscy śpią w pociągu, w autobusie albo w aucie, jest tylko kierowca, a reszta wycieczki śpi. Wtedy moglibyśmy takie misie, które nadjeżdżają do górskiej miejscowości, potraktować bardzo spokojnie. Ale potem, kiedy już wszyscy się rozbudzą, kiedy wszyscy zjedzą pierwsze śniadanko, kiedy kanapki są już spałaszowane, to można zaśpiewać wersję pełną energii, czyli jadą, jadą misie, tra la la la la, śmieją im się pysie, ha ha ha ha ha. Jadą misie i dojeżdżają dzisiaj do Cieszyna, a tam odkrywają, stojący już naprzeciwko mnie, ale jeszcze w pewnym oddaleniu, wspaniałe, umuzykalnione dziewczyny, kobiety prosto z południa Polski, które dzisiaj zadbają o to, żeby pięknie rozbrzmiewała czysta nuta. Czysta nuta zaśpiewana, czysta nuta zagrana, prosto z gór. A jakie są wasze, drodzy radiosłuchacze, ulubione, ukochane, najlepsze piosenki górskie, takie, które śpiewacie, kiedy zdobywacie szczyt lub wtedy, kiedy odpoczywacie w schronisku górskim albo po prostu wędrując po górach? 22 645 20 55. Zapraszam was, dzwońcie, głosujcie na swoje ukochane górskie piosenki, a przede wszystkim zechciejcie je zaśpiewać.

To jest śpiewnik turystyczny. Nasza muzyczna, rozśpiewana audycja wakacyjna, w której szukamy takich piosenek, które kochamy najbardziej zaśpiewać sobie po śniadaniu, w drodze w góry, wtedy, kiedy wypoczywamy nad jeziorem, albo nad rzeką, lub też nad morzem, albo też wtedy, gdy nudzimy się w domu wakacyjnie, bo przecież takie sytuacje, kiedy nudno nam, bo nie wiemy, co robić, bo zostaliśmy w domu, też się zdarzają i to jest bardzo, bardzo w porządku. Ale wtedy na przykład taką nudę może nam przegonić nasza najukochańsza muzyka, nasze najbardziej skryte w sercu i w głowie piosenki. Takie, które nucimy najczęściej i które przywodzą nam na myśl różne wspomnienia, różne obrazy, różnych ludzi. I my dzisiaj w tym czwartym już rozdziale śpiewnika turystycznego szukamy piosenek górskich, tych, które będą sprawiać, że będziemy czuć się pełni energii, pełni uśmiechu. Może czasem też łezka nam poleci ze wzruszenia, wtedy, gdy wdrapiemy się na jakąś piękną górę i tam odśpiewamy, o, na przykład taką przyśpiewkę, czy też pieśń. Góralu, czy ci nie żal? Chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł, by akurat ten utwór śpiewać na szczycie gór. Za chwilę zapytamy nasze ekspertki, które właśnie z tej części Polski przyjechały, czy to jest najlepszy utwór do zaśpiewania na szczycie na przykład takiego turbacza, którego kiedyś sam podbiłem, wędrując jego ścieżkami razem ze znajomymi, czy jednak coś innego będzie bardziej odpowiednie, będzie bardziej wpisywało się w nastrój tego, że po długim wysiłku dotarliśmy na szczyt i podziwiamy piękno przyrody z góry, widzimy przesuwające się po niebie chmury. O, jak mi się rymuje. Góry, chmury. Bardzo dobry rym i bardzo dobry pomysł do tego, żeby zacząć jakąś piosenkę o górach. Układać na przykład do niej tekst. Jadę sobie w góry, a tam piękne niebieskie chmury. No może jeszcze muszę bardziej się zastanowić, jak upiększyć ten tekst, żeby był bardziej taki mój. No dobrze, drodzy radiosłuchacze, to my teraz króciutko

przerwę muzyczną zrobimy na nutki, na dźwięki trochę z innej bańki muzycznej. Będzie to Majka Jeżowska i utwór Raczej, a zaraz potem usłyszymy głosy i w rozmowie, i w śpiewie, ale też instrumenty, na których zagrają nasi wspaniali goście. A tymczasem śpiewa, gra Majka Jeżowska, a my tańczymy, śpiewamy, bawimy się, przeganiamy nudę, jeżeli kogokolwiek dzisiaj ona dopadła, teraz o 10.16, 23 lipca. Za śpiewnikiem turystycznym zapewniam, nie będziecie się nudzić. Śpiewajcie razem z nami, sprawdzajcie, czy znacie te utwory, które słyszycie właśnie w tej audycji na antenie Polskiego Radia Dzieciom.

0: Drodzy radiosłuchacze, zgodnie z zapowiedzią w studiu Polskiego Radia Dzieciom bardzo tłoczno, bardzo wesoło, bardzo dźwięcznie gośćmi naszej audycji Śpiewnik Turystyczny, rozdział czwarty piosenki górskiej jest kapela Hulan. Dzień dobry, drogie panie, oto kapela Hulan, hej ho!
1: Witamy serdecznie.
0: W składzie Aneta Klimczak, Kinga Mizera, Katarzyna Pezda i Justyna Baraniok, doskonale wam znana z drugiego odcinka naszej audycji, wtedy kiedy przybyła do nas z mężem, z dziećmi i tak pięknie zaśpiewaliście nam kilka utworów. No i my się tak polubiliśmy, że okazało się, że Justyna zna po prostu połowę muzyków w naszym kraju i najwspanialsze rozśpiewane muzyczki są dzisiaj z nami w studiu. Skąd przybywacie, z jakimi dźwiękami? Czy możemy zacząć od tego pięknego dźwięku, kilkunastu dźwięków, które rozbrzmiewają w Cieszynie punktualnie w samo południe?
2: Oczywiście. Pozdrawiamy z Beskidu Śląskiego. Właśnie państwu przedstawimy Hello Kani nasze i zapraszam dziewczyny tutaj do rozpoczęcia.
0: Drodzy radiosłuchacze, w takim razie tak, jesteśmy gotowi?
3: Tak, Hello Kanie to jest w Beskidzie Śląskim taki moment, gdzie górale sobie wychodzili na

0: hale, wypasać owce i podróżowali sobie po tych gruniach naszych. I to był taki ich sposób, żeby się móc jakkolwiek porozumiewać, bo nie mieliśmy kiedyś telefonów,
1: tak.
0: Więc jakieś sposoby trzeba było znajdywać. I to był jeden ze sposobów, gdzie można było się ze sobą porozumieć.

0: był jeden taki mały fragmencik.
1: O Jezu, ja nie wiem, czy ja wytrzymam tę audycję. Po prostu to są takie ciarki, to są takie emocje. Brawo. Brawo, brawo, brawo. Dziękujemy. To są pierwsze dźwięki od was, ale na pewno nie ostatnie. Drodzy radiosłuchacze, jeżeli macie jakieś pytania do naszych wspaniałych gości, to dzwońcie już teraz 22 645 2055. Ja mam przyjaciółkę, która pochodzi z Cieszyna. Już od dawna mieszka w Warszawie, ale Cieszyn to jest jej miejsce rodzinne, miasto rodzinne. I ona mi potwierdziła, że rzeczywiście w Cieszynie o 12 codziennie ten hejnał, to jest hejnał Cieszyna, rozbrzmiewa, prawda? A jak to wygląda? Czy tak jak w Krakowie, że jest żywy muzyk, który gra to codziennie, czy to jest odtwarzane, czy opowiedzcie troszkę jeszcze więcej, proszę o tym.
2: Nie, obecnie jest to już odtwarzana melodia, więc nie ma tam żywego muzykanta. Niemniej jednak, jeżeli ktoś pojedzie w nasze regiony, to jest to utwór, który bardzo często można gdzieś usłyszeć wśród zespołów regionalnych lub właśnie wśród kapel, które właśnie próbują go promować tym samym.
1: Mhm. No dobrze, a teraz przenieśmy się kilkanaście lat wstecz, wtedy, kiedy wszyscy mieliśmy naście lat. Co śpiewałyście, wchodząc na szczyty gór, czy to w okolicach Cieszyna, czy na jakieś inne? Jakie piosenki, jakie przyśpiewki wam towarzyszyły? Pamiętacie? Zacznijmy może od mojej lewej. I tak po kolei będziemy odpowiadać.
3: Co
1: i to wcale nie musiały być przyśpiewki górskie, bo ja dzisiaj na przykład śpiewałam fragment jadą mi się, tra la la la.
3: A ja widzę, że to jest bardzo popularny utwór, nawet przy szantach pani go śpiewała.
1: Tak, tak, rzeczywiście, zgadza się. I ja pamiętam, że to było śpiewane na takich koloniach, na których byłem jako kilkulatek, więc to nie pytam was tylko o takie piosenki stricte turystyczne i górskie, ale w ogóle takie, które lubiłyście śpiewać, chodząc po górach jako kilkuletnie, kilkunastoletnie dziewczyny.
3: No to ja musiałam nawiązać do tych piosenek, które były 2 tygodnie temu, bo w sumie to miałam. Gdzie strumyk płynie z wolna, rozsiewa zioła maj. To ja akurat bym...
1: Czyli słynna stokrotka.
3: Słynna stokrotka. Myślę, że dzieci bardzo ją lubią.
1: Aneta, dobrze pamiętam. Tak. Aneta, a ty co wtedy śpiewałaś?
2: Ja chyba, jeżeli tak sobie kojarzę, to myślę, że dalej regionalnie bym poszła w tym kierunku i śpiewałam utwór Doliny, Doliny, kaj się mi podziewo mój miły. I to też był taki właśnie nawołaniowa melodia.
1: Czyli to taki regionalny utwór też
2: tak,
1: z waszych
2: okolic. Tak, też można
1: waszych,
2: sobie tak fajnie pośpiewać okolic. Go, więc bardzo chętnie go sobie lubiłam pośpiewać, żeby sobie poćwiczyć przy okazji głos.
1: A możemy fragment usłyszeć, jeśli mogę prosić?
2: Możecie Działchy?
1: Działchy, pomożecie? Pomóżcie, bo ja nie zagram na skrzypcach, a wy jesteście tak utalentowane.
2: To zaśpiewamy.
1: Dziękujemy, bardzo chętnie posłuchamy.

0: Witamy serdecznie.
1: Ugościmy pana najlepiej, jak umiemy.
2: Bardzo dziękuję. To jeżeli przyjadę do Cieszyna lub w ogóle na Śląsk Cieszyński, żeby spędzić kilka dni urlopu, kilka dni wakacji, to co powinienem zjeść, jeśli chodzi o takie regionalne przepisy, regionalne potrawy? Kasię, poproszę.
1: Wiśle, żebroczkę albo placki.
2: Takie ziemniaczane?
1: Tak.
3: Ze szpyrką,
1: dokładnie.
2: Ze szpyrką. Co to jest szpyrka? Musicie mi wyjaśnić. Ja pochodzę z Podlasia, mieszkam od wielu lat w Warszawie, ale w górach bywam tylko od czasu do czasu, więc co to jest szpyrka?
1: Tłuszczyk od świnki.
2: Aha.
1: Taki z mięskiem pokrojony.
2: Czyli placki ziemniaczane, a jak pochodzę sobie po górach, pochodzę, zmęczę się i będę chciał zjeść jakąś taką pyszną, dodającą energii, ciepłą zupkę, to wtedy co powinienem zjeść? Może Kinga mi podpowie.
4: Myślę, że kwaśnica będzie odpowiednią taką zupą na rozgrzanie. Bardzo fajna, także myślę, że jedna z wielu u nas w regionie, którą polecam bardzo skosztować.
2: Jaki ma skład kwaśnica? Tam jest oczywiście kapusta, jest podstawą tej zupy. Co jest jeszcze? Pamiętacie? Tam się wrzuca...
3: Dwa żeberka jeszcze dodatkowo są.
2: Czyli kwaśnica na żeberkach. Ojku, jak mi się chciało teraz.
3: Najlepiej wędzone.
2: Najlepiej wędzone. Słuchajcie, dziewczyny, a czy wy teraz, obecnie, w 2026 roku, lubicie sobie pochodzić po górach, czy jak to u was wygląda? Czy mając góry na wyciągnięcie ręki, nawet o tym nie myślicie? Aneto, podziel się z nami, proszę.
0: Oj, ja akurat kocham chodzić po górach. Co prawda, w sumie mieszkamy z siostrą, pochodzimy z gór, więc faktycznie już nawet nasz dom jest na górce, także codziennie mieliśmy zaliczanie górki. Ale uwielbiamy chodzić po górach i często gdzieś tutaj nasze Beskidy. Polecam w ogóle Beskid Morawski. To nie jest jakby taki popularny kierunek, ale te Czechy są naprawdę bardzo fajne. Wszystkie Praszliwe Chore, Łyse Chore i tym podobne są naprawdę świetne. Więc taka moja mała polecajka. Cały czas jesteśmy w górach i kochamy góry.
2: Jesteście dzisiaj w przepięknych strojach cieszyńskich, regionalnych. Wyglądacie zjawiskowo. Opowiedzcie proszę trochę o tych strojach. Na jakie okazje się je zakłada i dlaczego dwie z was, czyli Justyna i Aneta, mają inne stroje, a Kinga i Kasia mają też inne. Czy to są nadal stroje regionalne z tego samego rejonu?
3: Tak, zgadza się.
2: Justyno, rozwiń proszę wątek.
3: Obydwa stroje pochodzą z regionu Śląska Cieszyńskiego, z tym, że ten strój, który ja mam z Anetką, to jest strój stricte cieszyński. On pochodzi z Cieszyna. Tam mieszczanki chodziły głównie w tym stroju. No i tak naprawdę on był zakładany też na jakieś lepsze okazje. On potem zaczął przenosić się troszeczkę dalej w głąb, że tak powiem, gór i zaczął się przenosić właśnie i do Wisły i tak samo do Trójwsi Beskidzkiej, bo tam tak samo, tam są właśnie górale, górale beskidzcy i oni mają właśnie takie stroje pasterskie, jak mają dziewczyny, założone sobie, które były zakładane głównie na co dzień.
2: Jak Kasia i Kinga,
3: jak
2: tak?
3: Kasia i Kinga.
4: Tak zwanie po chałupie. To bardziej...
2: Tak elegancko odzdobione. Po chałupie się chodzi u was? Tak? Kiedyś się chodziło? Czy teraz?
4: Nie no, teraz myślę, że jesteśmy trochę w innych czasach. Także.
3: Ale faktycznie, jak szły na przykład do pola, to był ich taki strój gdzieś... Tak jak Kinga
2: do pracy.
3: Powiedziała.
4: Tak, wygodny, swobodny, jednak nie prezentuje się w taki sposób jak suknia cieszyńska, bo jednak jest ubrana, że tak powiem, w piękne zdobienia.
2: Bardziej taka odświętna, prawda?
3: Jedna z bogatszych w ogóle w Polsce sukni, bo jest tak naprawdę bardzo dużo i złota, i srebra, bo mamy tutaj haczyki, jest na piersik, jest broszka. I
2: czyli
3: też,
2: ten naszyjnik nazywa się na pierśnik, tak?
3: Wow. Ale jeszcze takim bardzo ważnym elementem jest żywotek, który jest haftowany ręcznie. No teraz już jest też haftowany maszynowo, ale no kiedyś to było wszystko ręcznie haftowane.
2: To są te kwiaty, które masz na tej kamizelce przepięknej, tak?
3: No i też wielkim arcydziełem, ja bym mogła powiedzieć, jest ten kabotek, bo uwaga, to jest rzemiosło, które już wymarło.
2: Kabotek, niestety, czyli, już tego nie czyli ta bluza.

0: Ja myślę, że wiele osób, które nas dzisiaj słuchają, będzie się wzruszać wielokrotnie, słuchając waszego śpiewu, waszych instrumentów, ale przede wszystkim waszych głosów. Dawno nie byłem w górach, teraz chyba będę musiał to zrobić w te wakacje i pojechać tam koniecznie, bo wszystko mi się przypomina, jak was słucham.
1: To zapraszam.

0: biała bluzka. Chodzi mi stricte o ten, który ja mam na sobie, bo to jeszcze robiła
1: pięknie
0: pani
1: zdobione.
0: Z Leśnej Górnej, pani Pieczonka. I ona go wyszywała na tej starej maszynie, co było trzeba nogami tak ją przekładać i w ten sposób robiło się te dziurki. I to było trzeba każdą dziurkę, że tak powiem, opracować. I to była naprawdę niesamowita praca.
1: A tych dziurek masz na bluzce, nie wiem, 150, 200, zaraz będziemy liczyć na piosence.
0: No i co chciałam zaznaczyć, że teraz te kabotki dalej są robione, tylko że już są po prostu wyszywane maszynowo. I on już troszeczkę się różnią po prostu. Więc to takie jest naprawdę niesamowite rzemiosło z tam naszego rejonu.
1: Czy wy właśnie w tych strojach regionalnych występujecie na każdym koncercie?
2: Dokładnie tak. Jest.
1: A kto wpadł w ogóle na pomysł, żeby stworzyć tak wspaniałą kapelę jak kapela Hulan? Dobrze wypowiadam?
0: Fantastycznie.
2: Idealnie.
0: Naprawdę dobrze.
1: Kinga, kto wpadł na taki pomysł?
3: Ten pomysł w sumie tak się narodził spontanicznie, ponieważ z siostrą, z Kasią, należymy do zespołu regionalnego.
1: No właśnie.
3: Ja już od 10 lat, Katarzyna, ty od ilu?
2: Troszkę więcej.
3: Tak, i od zawsze jest z nami ten folklor związany. I pewnego razu Kasia postanowiła iść się uczyć grać na kontrabasie. I jakoś tak się zrodził pomysł, że żeby coś zacząć działać w stronę, rozwijać się w stronę, którą po prostu kochamy, co nam podpowiada serce. I jednego dnia przyszła do nas Anetka na próbę, bo potrzebowaliśmy, szukaliśmy skrzypaczki. Z czasem znajomości narodził się po prostu taki pomysł.
2: Miłość.
3: Dokładnie, od pierwszego wejrzenia.
2: Połączył nas folklor i miłość do folkloru.
3: Przede wszystkim do muzyki, bo jest jednak częścią naszego życia, codziennością. I tak powstała trzyosobowa kapela w głównej mierze. Natomiast Justynka zawsze, bo niestety mieszka w Krakowie,
1: to
3: nie
1: wiemy.
3: Jest z nami na co dzień i jest nam, nasz serduszko bardzo, bardzo boli. Ale mamy nadzieję, że kiedyś się to zmieni i będziemy mogli na każdym jednym koncercie prezentować ten nasz czteroosobowy skład.
1: Wy działacie w Cieszynie, czy w Wiśle, czy i tu, i tu? Tak, gdzie jest wasza baza? O takie pytanie chciałam zadać.
3: Myślę, że i tu, i tu.
1: O, Justyna się zgłasza do odpowiedzi, proszę.
0: Bo ja jeszcze bym chciała powiedzieć, bo wiem, że moja babcia jest po prostu przy magnetofonie i słucha tej audycji.
1: O, pozdrawiamy babcię.
0: Więc pozdrawiamy babcię Irenę Klimczak, ponieważ ja chciałam przekazać, że to właśnie babcia mnie i Anetkę wprowadziła w ten świat folkloru i my w sumie jesteśmy, bo to jest moja siostra.
1: Tak, tak, tak, ja pamiętam, bo w ogóle tutaj mamy dwie siostry i tu mamy dwie siostry, prawda?
0: Tak, więc babcia, folklor dla niej to było coś, z czym ona żyła całe życie. Ona swoją całą pasję przełożyła na folklor. Stworzyła zespół regionalny Chantoria w Leśnej Górnej, w takiej małej wiosce, gdzie właśnie zrzeszała i dzieci, i nastolatki. Przez to te dzieci miały tą możliwość wyjeżdżania, występowania. Bardzo dużo nagród zdobyła. Moja babcia bardzo ładnie śpiewa.
1: No,
0: ja nie mam takiego głosu
1: Justyna,
0: jak
1: to ona. Gdzie jest babcia? To proszę za tydzień babcię przywieźć.
0: Babcia jest w Leśnej. Więc babcia nam to po prostu wszystko przekazała i też ja chciałam powiedzieć, że babcia nas wysłała do szkoły muzycznej. Mnie, siostrę, brata i drugiego brata. No bo też chciała stworzyć sobie kapelę do swojego zespołu i dziękuję.
1: Chciała mieć wyspecjalizowany skład po prostu muzyki.
0: No i udało się jej. A my teraz my to po prostu kontynuujemy.
1: Drogie panie, czy wyobrażacie sobie życie bez muzyki?
3: Nie, zdecydowanie nie.
1: Podpisuję się pod tym.
3: Myślę,
1: obiema dłońmi.
3: Myślę, że życie byłoby smutniejsze.
1: To co wam daje muzyka? Kiedy najczęściej, albo kiedy najbardziej jest wam potrzebna? W jakich momentach? O, może takie pytanie.
3: Dla mnie muzyka jest taką ucieczką od codzienności, od takiej monotonii. Wiadomo, że zdarzają się czasem gorsze dni, jedne są lepsze i to jest takie moje schronienie, gdzie mogę przyjść do domu, zabrać sobie skrzypce bądź inny instrument, albo choćby założyć słuchawki, wkulić się w taki kłębek i odlecieć sobie myślami tam, gdzie mnie poniesie, tak?
1: Kasiu,

0: dla ciebie, czym jest muzyka i kiedy ci najbardziej towarzyszy, w jakich momentach?
1: To jest ładowanie energii, naprawdę. Kiedy po całym dniu na przykład wiesz, że spotkasz się z dziewczynami i idziesz tam i w sumie to...
0: Czekasz na
1: ledwo
0: to?
1: Ledwo tam idziesz, bo w sumie po całym dniu na przykład było dosyć sporo rzeczy, to zaczynamy grać i od razu z takiej małej bateryjki robi się taka porządnie naładowana dobrymi w ogóle emocjami i dobrą energią.
0: Dobry moment wtedy, prawda? Taki dobry moment dnia, kiedy już wydaje ci się, że chcesz iść spać, a nagle...
1: Dokładnie. To jest wystrzał taki, że tego się nie da jakby zahamować. O tak.
0: A czy my możemy teraz poprosić o taki wystrzał muzyczny z dedykacją, Justyno, Aneto, dla waszej babci? Przypomnijcie imię babci?
2: Irena Klimczak.
0: To może dla pani Ireny Klimczak zagramy teraz fragment. Hej, bystra woda, bystra wodzicka. Co wy na to?
2: Niech będzie. Babcia się ucieszy.
0: I uwaga. Justyna, Aneta i Kinga będą śpiewać i będą grać na skrzypcach, a Kasia, oprócz tego, że będzie śpiewać, to będzie grać na kontrabasie. Kasiu, może ci odsunę krzesło, dobrze? Zaczynamy.

0: Drodzy radiosłuchacze, tu jest dzisiaj po prostu moc emocji muzycznych, moc emocji dźwiękowych. Nasze wspaniałe dziewczyny z kapeli Hulan przywiozły nam góry, tu prosto do Warszawy. Ja jestem zachwycony i za chwilę już skończą mi się pytania, bo nawet już mi się nie chce gadać, tylko chciałbym słuchać. Dlatego poproszę was, drodzy radiosłuchacze, o pomoc. 226452055 to numer do naszego studia. Jeśli macie jakieś pytania do naszej kapeli Hulan, prosto ze Śląska Cieszyńskiego. No właśnie, czym się wyróżnia w ogóle Śląsk Cieszyński jako region w Polsce i dlaczego warto tam przyjechać? Możemy to powiedzieć też na przykładzie waszych miast, Wisły i Cieszyna. Może Aneta nam tutaj zacznie tę opowieść o Śląsku Cieszyńskim?
1: Śląsk Cieszyński jest tak bardzo różnorodny, że nawet bym tego nie zamykała tylko w te dwie miejscowości, niemniej jednak
0: na pewno.
1: W samym Cieszynie warto zobaczyć zamek, można zobaczyć rotundę, którą na 20-złotowym banknocie każdy z was
0: jest,
1: ma pewnie
0: tak.
1: Gdzieś tam w portfelu, więc to jest nasza cieszyńska rotunda, łącznie z wieżą piastowską, gdzie jest widok zarówno na polską, jak i czeską stronę Czech, ponieważ nasz Cieszyn nie zmieścił się w jednym kraju i mamy część w Polsce, a część
0: poza granicę wyszedł po prostu.
1: Tak,
0: ktoś źle narysował granicę Polski i kawałek miasta wyszedł poza linię.
1: Dokładnie tak. No i teraz dzięki temu po prostu mamy dwa Cieszyny. Jest po czeskiej stronie i po polskiej. Mamy właśnie również góry i jest ich po prostu mnóstwo tam u nas. Co prawda nie są tak wysokie jak Tatry, ale też mają po prostu swój urok tym wszystkim. Więc no naprawdę kulturowo i jeżeli chodzi o malowniczość Beskid Śląski ma ogromnie dużo do zaoferowania, jeżeli chodzi o Wisłę i tamtejsze regiony. Zostawiam głos dziewczynom.
2: A ja jeszcze mogę do Cieszynie coś?
0: Mhm.
2: Jeszcze w Cieszynie, bo to dzieci na pewno wiedzą, jest kocia
0: szajka. Tak, o to chciałem. Właśnie, tak. Kocia szajka.
2: Kocia szajka.
0: Co ta kocia szajka robi w Cieszynie i co się kryje pod hasłem Kocia Szajka Fest? Bo ty chyba już na coś wiesz na ten temat, prawda?
2: Tak, że mamy festiwal właśnie w Cieszynie, Kociej Szajki. To jest drugi festiwal zorganizowany, bo pierwszy był zorganizowany w zeszłym roku. Natomiast co się kryje za tym? Kocia Szajka to są koty, które rozwiązują zagadki detektywistyczne na terenie Cieszyna. Bardzo fajna, ciekawa, humorystycznie napisana książka, wciągająca bardzo też. Wiem, że właśnie...
0: I bardzo tak popularna wśród dzieci.
2: Tak, że jest tak fajnie napisana, że stała się bardzo popularna na całą Polskę. I tam tak samo są opisane różne miejsca w Cieszynie.
1: Ciekawe, zwiedzając Cieszyn ogólnie, teraz można spotkać figurki właśnie tych kotów, które są w poszczególnych miejscach zamontowane, więc też można po prostu Cieszyn zwiedzać i od razu
0: i odkrywać
1: oglądać
0: te figurki.
1: Dokładnie szukać tych kotów.
0: Słuchajcie, czy ja dobrze słyszałam, że Kocia Szajka właśnie w Cieszynie podobno ma być sfilmowana?
2: Tak.
0: Słyszałyście takie plotki?
2: Tak, nawet widziałam, jak mają te kotki wyglądać.
0: Tak?
2: Wszystkie tak.
0: Czyli to już potwierdzone?
2: To już jest potwierdzone info, że już jest wydawnictwo i że będzie film, ale jeszcze chyba żadnych takich większych przecieków nie było, chyba tylko ten kadr, taki jako wrzucone zdjęcie, jak to będzie wyglądać. Ale też więcej szczegółów. Niemniej jednak moje dzieci bardzo się ucieszyły, że będzie

0: film.
1: Czyli każdy, kto pojedzie latem, zimą, jesienią i wiosną też do Cieszyna, będzie mógł odszukać te postaci kotków.
0: Tak. Ale może teraz przyjechać też 21 i 22 sierpnia do Cieszyna na festiwal. Kocia Szajka Fest.
1: Aha, tak, Kocia Szajka Fest, dokładnie tak. Powiedzcie jeszcze, drogie dziewczyny, jak się żyje w mieście, które jest właśnie podzielone na pół. W połowie jest polskie, w drugiej połowie czeskie. Jak wam się dorastało w takim miejscu niezwykłym, gdzie można spotkać Polaków, ale i Czechów?
0: No my tam żyjemy bardzo dobrze z tą czeską stroną, więc to jest taka zażyłość bardzo bliska. Ja nawet mogę powiedzieć, że chodziłam jakiś czas do czeskiej szkoły muzycznej, bo mamy tam taką swoją gwarę, która jest właśnie takim połączeniem tego polskiego, czeskiego i nawet niemieckiego. Są naleciałości jeszcze tam przed zaborem. I to, więc my się dogadujemy, tak? Mówimy po naszemu i... No nie wiem, bardzo dobre mamy relacje i wszystkie jakieś święta, bo w Cieszynie też jest takie święto trzech braci, no bo Cieszyn właśnie powstał przez to, że trzech braci się spotkało przy studni. Oni się bardzo cieszyli z tego spotkania i dlatego to miasto nazywa się Cieszyn, więc mamy też takie święto trzech braci, więc ono jest obchodzone i po polskiej, i po czeskiej stronie. Wydaje mi się, że bardzo dużo jest też takich imprez na mieście, gdzie obchodzimy je razem z polską i czeską stroną.
2: Tak, jest coraz więcej. Nawet, nie wiem, czy pamiętacie, ale jak były zamknięte granice, to właśnie na Olzie były wystawione po czeskiej stronie informacje: Polacy, tęsknimy za wami. I my również mieliśmy,
1: tak,
2: że Czesi tęsknimy
1: to
2: za wami. To było Cieszyn. To było u nas właśnie. Tam sobie nawzajem tęskniliśmy między sobą, bo rzeczywiście bardzo dobrze się tam dogadujemy między sobą i bardzo fajnie zobaczyć po prostu jedno miasto w dwóch krajach, tak przejść się, poczytać sobie tutaj po czesku coś, tutaj po polsku, więc zapraszamy serdecznie.
1: Czy wy jesteście dwujęzyczne? Mówicie po polsku, to wiadomo, ale po czesku też, czy
0: nie? Nie, bardziej używamy po prostu tego naszego dialektu.
1: Tej gwary cieszyńskiej,
2: tak, która, jest po naszemu, tak zwane.
1: Która łączy jedną część miasta i drugą, tak? Polską
0: tak.
1: I czeską. To jakbyście miały się z nami przywitać, gdybyście to zrobiły gwarą cieszyńską, to jakby to brzmiało? Jakiś dzień dobry, witamy, pozdrawiamy radiosłuchaczy Polskiego Radia Dzieciom. To jest tak, zbliżone do języka
0: to
1: polskiego?
0: To jest bardzo zbliżone do polskiego, więc to akurat to chyba nie byłoby takiej większej różnicy, ale tam by być coś.
1: A śpiewnik turystyczny jakby zabrzmiał, tytuł naszej audycji?
2: A, to nie wiem.
0: Dziewczyny.
1: To było za...
2: To ciężkie pytania.
3: Śpiewnik lufciorzy chyba.
1: Zapraszamy na śpiewnik lufciorzy jeszcze do godziny 12. To teraz z Cieszyna przenosimy się do Wisły. Dziewczyny, to teraz Kinga i Kasia. Opowiedzcie, dlaczego dzieci z mamą i z tatą, z rodzicami mogłyby przyjechać do Wisły latem. I jeśli już przyjadą, to co mogą tam robić, to co mogą zobaczyć, zwiedzić?
3: No przede wszystkim to myślę, że piękno tych naszych gór, lasów, no i rzeki Wisły, bo można sobie na spokojnie odpocząć na łonie natury, gdzieś na ścieżkach edukacyjnych. Mamy Centrum Edukacji Ekologicznej w Wiśle, gdzie również są prowadzone warsztaty dla dzieci, dla grup. Mają tam fantastyczny program. Dzieci mogą się tam wiele różnych fajnych, ciekawych rzeczy dowiedzieć. Niedawno zostało otworzone
4: Narciarstwa.
3: Dziękuję,
4: tak,
3: Kinga.
4: Tak jak większość raczej.
1: No bo przecież
4: osób
1: Adam Małysz pochodzi z Wisły,
4: tak,
1: prawda?
4: Tak,
1: nasz
4: dokładnie.
1: Wspaniały.
4: Większość osób właśnie kojarzy więc Wisłę ze skokami narciarskimi, w szczególności z główną personą, czyli z Adamem Małyszem. Także teraz powstało nowo otwarte muzeum, więc też również zapraszamy serdecznie, żeby sobie zobaczyć, jak to tam wygląda. Jest też słynna tam umieszczona kanapka, bułka z bananem od Adama Małysza i różnych takich ciekawostek z jego życia wziętych. Ale oprócz takiego centrum narciarstwa mamy również Wiślańskie Centrum Kultury. Myślę, że to jest takie miejsce i taka społeczność, gdzie łączy turystów i nie tylko, bo też takich lokalne osoby.

0: działające. Bardzo dużo imprez organizowanych na rynku, w parku, jak na przykład Wiślańskie Wianki, które niedawno się odbyły. Szliśmy pięknie z pochodniami.
1: A czy można dostać na skocznię imienia Adama Małysza latem?
0: Tak, jak najbardziej. Wisła Malinka, także jak najbardziej można się tam dostać i sobie zobaczyć na żywo, jak to wszystko wygląda, bo jednak oddaje to inne wrażenia i emocje, jak się będzie na miejscu pod tą skocznią, niż w telewizorze.
1: Na pewno. Spotykacie czasami pana Adama w sklepie, jak idziecie po jakieś zakupy spożywcze?
0: Chyba nie, raczej nie. Nie miałam takiej okazji, bardziej na scenie.
2: Tak, tak, bardziej w takich już oficjalnych jakby sytuacjach, dokładnie. Natomiast jest to naprawdę przemiły człowiek. Tak.
1: Prywatnie,
2: dokładnie.
0: A jeszcze też niedawno powstała wieża widokowa na Skolnitym.
1: O właśnie, przy której Kasia mieszka chyba przed chwilą, tak mi mówiła, że od miesiąca jesteś tuż przy tej wieży, tak?
2: Tak, dokładnie tak. No wieża na pewno jest spektakularna, jest wysoka, gdzie jest to taki dach Wisły. Można sobie na nią wejść.
0: Tak, dla zdrowotności polecamy szlakiem dojść sobie
2: tak,
0: do góry.
2: Tak, tak, dokładnie.
0: A może dla osób mniej aktywnych, bądź które chcą w inny sposób tam dotrzeć, to
1: dla
0: jest
1: kolejka.
0: Leniuchów. No, nie chciałam to w ten sposób nazwać. Ale owszem, można kolejką linową się dostać na sam szczyt. Są tam różne restauracje. Ta wieża widokowa, która jak się zapada zmrok, zaczyna świecić różnymi kolorami. Także to też jest bardzo spektakularne i oddaje, jak się jedzie samochodem, bo z drogi widać to na samym szczycie, jak pięknie błyszczy, lśni.
1: Że taką tak panoramę, tak?
0: Dokładnie. Dokładnie. A dla bardziej takich ekstremalnych, no to są też trasy rowerowe. Przez las
1: prowadzone w dół, w górę.
0: Dokładnie.
1: No dobrze, no to na rowery wybieramy się koniecznie do Wisły, a teraz wybieramy się tutaj do naszego Centrum Dowodzenia Polskim Radiem Dzieciom. I czego teraz posłuchamy w waszym wykonaniu? Bo przygotowałyście dzisiaj moc niespodzianek muzycznych. Co tym razem?
3: No to może jeżeli tak rozmawiamy o tym naszym regionie, to po prostu zagramy taką wiązaneczkę różnych naszych utworów.
1: Bardzo prosimy, bardzo słuchamy.
3: Będą one tak skrócone mocno, żebyście usłyszeli jak najwięcej.
1: Aneto, i to będą takie najważniejsze utwory z waszego regionu, tak?
3: Czy najważniejsze, ale takie dosyć popularne, takie skoczne.
2: Do potańczenia, żeby nie tylko nas słuchać, ale też i potańczyć.
1: Czyli będzie durowo, optymistycznie, wesoło i z uśmiechem.
2: Dokładnie.
1: Drodzy radiosłuchacze, po raz kolejny na żywo ze studia Polskiego Radia Dzieciom gra i śpiewa kapela Hulan.

Śpiewnik Turystyczny. Jesteśmy z wami, drodzy radiosłuchacze, jeszcze do godziny 12. I takich dźwięków będzie jeszcze bardzo, bardzo dużo. Zostańcie koniecznie z nami.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
2: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
3: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
2: Usłyszymy dawne melodie. Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
4: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.
6: Śpiewnik turystyczny.

Drodzy radiosłuchacze, my tutaj dzisiaj muzykujemy z kapelą Hulan, prosto z Cieszyna i z Wisły, tudzież z Krakowa, z gościnnym udziałem Justyny. Jacek Zawada, Filip Górski, jesteśmy z wami jeszcze do godziny 12. To jest ostatnia część rozmowy z naszą wspaniałą kapelą Hulan, której nazwę za chwilę rozszyfrujemy. Po rozmowie będziemy prosić o wasze telefony, o wasze utwory, które kochacie najbardziej śpiewać właśnie teraz na szlaku turystycznym, wdrapując się, wędrując po górach. A teraz, żeby wam się dobrze po tych górach wspinało, zaśpiewamy, zagramy. Dziewczyny były tak miłe, że mnie po prostu zaprosiły do udziału takiego gościnnego. O, to będzie tak zwany featuring. Słuchajcie, kapela Hulan, featuring Jacek Zawadza. No to śpiewamy i gramy.

0: Zespół Hulan, Jacek Zawada, Polskie Radio Dzieciom, Filip Górski to wydaje, wszystkich tych dźwięków słucha i wy również, drodzy radiosłuchacze, a jest jeszcze z nami Kasia Pietrzak. Dzisiaj bardzo wesoło, bardzo muzycznie. Drogie panie, to nasze ostatnie wejście na antenie, ale jeszcze możemy dużo rzeczy opowiedzieć, dużo zaśpiewać. Co wy opowiadacie poprzez muzykę? No bo wiadomo, że muzyka to słowa, muzyka to dźwięki, ale co tak najbardziej czujecie, że wypływa z waszych serc razem z muzyką, wtedy, kiedy muzykujecie? Takie pytanie przyszło mi do głowy. Myślę, jakie emocje temu towarzyszą?
1: No właśnie, myślę, że przede wszystkim emocje, taka radość. Są różne pieśniczki, piosenki, pieśniczki.
0: Pięknie, pięknie.
1: Są te bardziej melancholijne, są te wesołe, radosne, także energia w każdej jednej jest inna i wyjątkowa tak samo. Ale myślę, że tak kochamy to robić, także oddajemy w ten sposób cząsteczkę siebie innym słuchaczom. Jeżeli są w stanie

0: wejść w taki, jak to się nazywa, jak to się mówi, nie magnetyczny, tylko w taki,
1: trans,
0: dokładnie, brakowało mi słowa.
1: To piękne słowo, tak.
0: To najbardziej cieszy, jeżeli słuchacz siedzi bądź stoi i nas słucha i podziela z nami tą energię i emocje.
1: Dziewczyny, chcecie coś dodać jeszcze do tego?
2: Ja myślę, że jeszcze taki zachwyt. Ja myślę, że jeszcze zachwyt jest takim jedną rzeczą, która jest przekazywana, bo dużo jest w piosenkach taki przenosi się, no nie wiem, i o przyrodzie, że się zachwycamy, że coś jest, że o jakiejś takiej relacji jednej do drugiej, jednej osoby do drugiej, więc jest też taki zachwyt nad stworzeniem.
1: A czy wy planujecie wydać swoją płytę z waszymi interpretacjami u tych pięknych utworów, które gracie, a może macie swoje autorskie piosenki, pieśniczki, tak? Tak pięknie
0: tak,
1: powiedziałaś.
0: Jeszcze się nad tym nie zastanawiałyśmy.
3: Tak. Mhm. Może w przyszłości nam się kiedyś uda.
2: To jest daleka droga.
3: Daleka droga. Nie ukrywam, że coś tam z siostrą myślimy nad tym, żeby to, co nasza babcia stworzyła, gdzieś zapisać w historii kart i żeby to faktycznie było, bo to...
1: Żeby przetrwało, prawda?
3: Tak, to są autentyczne utwory i nie chciałybyśmy, żeby zostały one zapomniane, ale to tak jak tutaj dziewczyny wspomniały, długa jeszcze droga przed nami.
1: Aneto, ty tańczysz też w Teatrze Ognia Inferis.
3: Tak.
1: I występujesz z tym teatrem w różnych miejscach Polski. Ja prześledziłem wasze życiorysy od stóp do głów. Także o każdej z was wiem tutaj bardzo dużo. To będzie najtrudniejsza część rozmowy, także szykujcie się. Czy zdarzyło ci się zatańczyć z ogniem w górach? Albo podczas jakiegoś festiwalu wakacyjnego?
3: Tak. Na przykład występowaliśmy na Górze Żar. I naprawdę było wtedy przecudownie, bo było połączenie ognia, wiatru, pięknych widoków, wszystkiego po prostu naraz.
1: A jak się tańczy z ogniem?
3: Taniec z ogniem to jest sztuka kuglarstwa, czyli to jest po prostu umiejętność zakręcenia sprzętem, który płonie i stworzenia z niego jakiejś formy sztuki. Jest to skrajnie niebezpieczne, ponieważ jest to żywioł, dlatego trzeba do tego podchodzić z dużą rozwagą, więc ostrzegam, jeżeli ktoś by teraz sobie zechciał coś podpalić, to lepiej nie, ogień parzy. Ognia działa z prawdziwym ogniem, więc polecam jednak z dystansem, niemniej jednak zapraszam na wszelkie pokazy, ponieważ to jest przepiękny żywioł i można naprawdę z niego cuda porobić i jest naprawdę taki fajny, uniwersalny jest bardzo.
1: Tak, jeżeli ogień to tylko dla dorosłych i my możemy obserwować i podziwiać cię razem z Teatrem Ognia Inferis. Kiedy i gdzie będziemy mogli was podziwiać? Pamiętasz?
3: Oj, nie pamiętam, szczerze mówiąc, ale zapraszam na pewno na nasze media społecznościowe. Tam Marta bardzo dobrze wszystko prowadzi i wszędzie są wszystkie informacje, filmiki. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, wątpliwości co do Teatru Ognia, też chętnie na nie odpowiem, ale nie pamiętam dokładnie, jak
1: będzie
3: wyglądała nasza traska.
1: Tak,
3: ale jesteśmy w wielu miejscach, więc naprawdę można nas spotkać przy różnych miejscach. Mogę też powiedzieć, że jeżeli byście chcieli zobaczyć tak na nagrany ogień, to na pewno byliśmy w teledysku Kleo w Łowcach Gwiazd. Więc tam
1: zaraz odpalamy. Łowcy Gwiazd i Kleo zaraz z Filipem też poszukamy, bo ja nie wiem, czy my tego utworu nawet nie mamy u nas.
3: O proszę, no to tam były ognie, które były inferisami.
1: Pięknie. Dziewczyny, teraz do tego segmentu wiślańskiego się zwracam. Kasiu i Kingo, poza kapelą Hulan, działacie też w regionalnym zespole pieśni i tańca Wisła i w Górskim Uniwersytecie Ludowym. Zgadza się? Dobry research przeprowadziłem, czy zły?
0: Tak. Zdecydowanie tak.
1: Myślałam, że coś... Bo tak... Dobrze.
0: Dobry.
1: Czego tam się uczą młodzi miłośnicy muzyki i tradycji? Czego mogą się tam nauczyć?
4: Jeśli chodzi o Wisłę, to przede wszystkim naszych tradycyjnych pieśniczek i tańca, który był kiedyś prezentowany i tańczony. Więc to głównie w takim kierunku chodzi.
1: Czyli historia.
4: Tradycja nawet bardziej. Krzewienie naszego dziedzictwa tak naprawdę narodowego.
0: Tak, żeby to było po prostu przekazywane z pokolenia na pokolenie, żeby to, co było kiedyś, nie zostało zapomniane, zamiecione pod dywan, tylko cały czas takie promowane i pielęgnowane.

0: zrezygnowane. Myślę, że to jest idealne takie słowo. Aczkolwiek zespół, według mojej opinii, daje bardzo dużo alternatyw, perspektyw i bardzo dużo uczy. Przede wszystkim muzyka jest bardzo rozwijająca, kreatywna.
1: Dla dzieci, tak.
0: Tak, to jest przede wszystkim bardzo rozwijające, bo bardzo dużo rzeczy naraz musi się ze sobą połączyć i działać, tak? Ale też się uczą spędzania czasu ze sobą, żeby jednak zespół to jest obowiązek. Trzeba chodzić regularnie na próbę, dokładnie. Na koncerty trzeba dbać o strój, trzeba mieć go zawsze pięknie wyprasowany, przygotowany na koncerty. I to się powoli czasem staje taki drugi dom. Tak. Bo jak zaczyna się taki gorący sezon, jakim jest Tydzień Kultury Beskidzkiej, taka bardzo duża impreza we Wiśle, która trwa przez tydzień i przyjeżdżają z wielu miejsc na świecie różne zespoły, które też się prezentują.
2: Wy będziecie też tam występować?
0: Pierwszego dnia się pokażemy.
1: Tak, tak, tak. Jesteśmy pierwszego dnia. 25 lipca. Czyli to już w sobotę.
2: Czyli za dwa dni. Ja mam o 10 kończę audycję.
1: Nie ma problemu.
2: Zapraszamy.
0: Jak najbardziej. Tam również wtedy, w tym Tygodniu Kultury Beskidzkiej, można jak najbardziej skosztować naszych potraw tak, wiślańskich, ponieważ są stoiska wokół amfiteatru. Amfiteatr to jest takie miejsce, gdzie są
1: takie
0: koncerty.
1: Serce. Wszędzie tam jest.
2: Taka widownia scena pod chmurą. O tak, to można chyba wyjaśnić,
0: tak,
2: prawda? I to będzie rzeczywiście Tydzień Kultury Beskidzkiej. Zaczynamy w sobotę 25, tak?
1: W sobotę, tak, do niedzieli. I właśnie my w Wiśle mówimy, że Tydzień Kultury Beskidzkiej to jest najdłuższy tydzień, bo masz 9 dni. Między tymi wydarzeniami są też jest też zaplanowane jakieś, na przykład dla już rodziców na przykład, ale nie tylko, bo to są takie godziny jeszcze, gdzie starsze dzieci niekoniecznie muszą już spać. Wieczorki z kapelami na żywo, więc serdecznie zapraszamy w tym czasie, bo też można poznać kulturę, nie tylko tą naszą polską, która jest piękna i bardzo taka bogata, ale też inne kraje świata.
2: No słuchajcie, bo naprawdę, ja nie wiem, czy ja się nie znajdę w Wiśle w sobotę.
3: Zapraszamy, co prawda Tydzień Kultury Beskidzkiej jest jeszcze w innych miejscowościach. To nie jest tak, że to jest festiwal, który jest tylko w Wiśle.
2: Tak? Tak. Czyli w całym regionie.
4: Rzeszów, Makowie Podhalańskim,
3: tak, Oświęcimi.
0: Tak, Oświęcimi jest,
1: tak. Ujsoły.
3: W Istebnej też jest.
4: Po czeskiej stronie też jest
3: Po czeskiej, tak, jest
1: Święto
3: Gorolski jest święto.
2: Justyno, teraz wracam do naszej radiosłuchaczki, dzięki której tutaj mamy w ogóle kapelę Hulan, o której my się dowiedzieliśmy. Co słychać u Józka i u dzieciaków? Czy oni, i czy przede wszystkim, czy oni nas słuchają?
4: Oczywiście,
2: no mam nadzieję.
0: Ja bym bardzo chciała Józka pozdrowić. Tak.
2: Pozdrawiamy Józka, pozdrawiamy dzieciaki.
4: Ja myślę, że śpiewał razem z tobą Góralu, czy ci dzieciaki.
2: Słuchajcie, bardzo miło was gościć. Czas płynie nieubłaganie, ale prawie godzinę rozmawialiśmy. Dziękuję wam z całego serca, że przyjechałyście do nas. Oprócz tego, że siebie przywiozłyście, to przywiozłyście te wspaniałe, przepiękne stroje, instrumenty i że chciało wam się taki kawał drogi przemierzyć, żeby do nas dotrzeć i na pewno jestem nie tylko ja wdzięczny, nie tylko Filip Górski, który macha do was i wydaje dzisiejszą audycję, ale i wszyscy nasi radiosłuchacze. Na pewno tak jest. To jeszcze raz, w Polskim Radiu Dzieciom gościł dzisiaj w czwartym rozdziale Śpiewnika Turystycznego o piosenkach górskich zespół Hulan w składzie Aneta Klimczak, Kinga Mizera, Katarzyna Pezda i Justyna Baraniok, dzięki której tu wszyscy się spotkaliśmy. Dzięki serdeczne i co? Może pożegnamy się jakoś muzycznie. To już wy zadbajcie o to pożegnanie muzyczne. Jesteśmy bardzo, bardzo ciekawi. A my, drodzy radiosłuchacze, słuchamy na żywo po raz ostatni w tej audycji zespołu, kapeli Hulan.

0: Moc emocji, wspaniałych dźwięków, dźwięków prosto z naszych pięknych, cudownych polskich gór. Jeszcze raz dziękujemy kapeli Hulan, która gościła dzisiaj w studiu Polskiego Radia Dzieciom, ale też was chcemy gościć, drodzy radiosłuchacze. Numer telefonu do studia 226452055. Co wy lubicie sobie zaśpiewać, zanucić? Albo do czego, do jakiego utworu lub utworów lubicie sobie potańczyć na szczycie gór, w schronisku górskim, albo wędrując po górach. Mogą to być piosenki, pieśni górskie, góralskie, ale równie dobrze może to być mam tę moc, czy jakikolwiek inny utwór, który wam w sercu gra i który wam radość przynosi wtedy, kiedy jesteście w górach. Dzwońcie do nas, opowiadajcie o tych piosenkach lub też zaśpiewajcie chociaż fragmencik takiego utworu. Będzie nam bardzo, bardzo miło. A my właśnie dzisiaj jeszcze do godziny 12 w naszym śpiewniku turystycznym, to jest, przypominam, jego rozdział czwarty, piosenki górskie, piosenki o górach. Wędrujemy z dobrą nutą, z dobrym dźwiękiem po górach polskich, po górach czeskich, po górach słowackich, po górach włoskich, po wszystkich pięknych górach na całym świecie i mam nadzieję, że wy będziecie wędrować razem z nami. Teraz już wędrować będzie z nami kto? Leonard. Ciekaw jestem, skąd Leonard do nas dzwoni. Zaraz się dowiemy. Dzień dobry, Leonardzie. Skąd do nas dzwonisz?
1: Warszawy.
0: O, ale fajnie, ale fajnie. Przed chwilą był Śląsk Cieszyński, góry, teraz mamy Warszawę. Witam cię serdecznie. Co lubisz śpiewać, jak wspinasz się po górach, jak wędrujesz po górach, albo jak jesteś na szczycie góry?
1: Mogę po angielsku.
0: Możesz po angielsku, możesz po szwedzku, możesz po chińsku. Wszystkie języki świata dozwolone. Proszę bardzo, słuchamy. Proszę bardzo, Leonardzie. Jeśli jesteś gotowy, to zaczynaj.
1: Baby, you come falling, I'm a fitty to the world, need to get nasty.

0: dużo zajebić. I tyle pamiętam.
1: Brawo, brawo, brawo, brawo. Jak wspaniale, jak pięknie. Brawo. Cóż to był za utwór?
0: Life goes on, Tina, Tina.
1: A kto jest wykonawcą tej piosenki?
0: Olivier Tree.
1: Ale fajnie. Czy ty właśnie, Leonardzie... Ale u was jakiś taki szum jest i hałas. Czy ty lubisz właśnie tę piosenkę z okazji wakacji, z okazji lata sobie śpiewać?
0: Tak.
1: Co jeszcze oprócz tego? Co jeszcze oprócz tego? Masz jakieś inne utwory, które ci przynoszą radość na turystycznym szlaku, wakacyjnym szlaku?
0: Nie, nie.
1: Ale fajnie, bardzo dziękuję, że się odważyłeś i zaśpiewałeś po szwedzku, bo powiem szczerze, że utworu po szwedzku jeszcze w naszym śpiewniku turystycznym nie mieliśmy. A jak wyglądają twoje wakacje? Gdzie podróżujesz?
0: Teraz jadę na Mazury łowić ryby.
1: Cudownie.
0: Pewnie jeszcze byłem nad morzem.
1: O, a gdzie dokładnie, pamiętasz? Gdzie nad morzem?
0: W Gdańsku.
1: No i jak tam w tym Gdańsku było? Dobrą mieliście pogodę, czy nie?
0: Tak.
1: Dobra była pogoda. No to bardzo, bardzo się cieszę. I co robiliście w Gdańsku? Jak spędziliście tam czas?
0: No, z tatą pływałem cały dzień w morzu. Spacerowaliśmy.
1: Mhm.
0: I większość dnia byliśmy nad morzem.
1: Co dobrego zjedliście, będąc nad morzem, jakąś rybkę, czy coś innego?
0: Gofry.
1: Gofry, oczywiście. Też w Gdańsku, tak?
0: Tak.
1: No i jakie dodatki były do tych gofrów? Koniecznie nam opowiadaj, bo ślinka cieknie każdemu.
0: Pita, śmietana, Nutella i owoce.
1: A jakie owoce?
0: Winogrono, truskawka i borówka.
1: Ale wspaniale. Wiesz co, ja byłem miesiąc temu w Sopocie i zapomniałem o tym, żeby zjeść gofra. Muszę chyba tam wrócić. Na te przepyszne, na nasze nadmorskie gofry.
0: I przyjechałem do Gdańska pociągiem.
1: O, to ile jedzie pociąg z Warszawy do Gdańska? Ile?
0: 3,5 godziny.
1: Szybciutko, prawda?
0: Tak.
1: Tak jest, ja też podróżowałem pociągiem. Ta podróż rzeczywiście w dzisiejszych czasach bardzo szybko upływa. Bardzo dziękuję, Leonardzie, że do nas zadzwoniłeś. A z kim ty do nas podróżujesz?
0: Z mamą i tatą.
1: I są obok ciebie, tak?
0: Tak.
1: Droga mamo, drogi tato, dzień dobry.
2: Dobry.
1: Kochani, a wy co lubicie sobie pośpiewać? Jak są wakacje, jak jesteście gdzieś w podróży?
2: A my chyba tak polskie przywoje. Jak jedziemy, to zawsze słuchamy właśnie Radia Dzieciom.
1: Aha.
2: I śpiewamy, tak Leosia.
1: I jak...
2: Tak zawsze bardziej pod Leosia. Ostatnio właśnie o tych owocach, o marchewce na rolkach, tak?
1: I jaki jest wasz ulubiony taki polski przebój śpiewany w drodze, wakacyjnej drodze?
2: Teraz ostatnio Leoś polubił i my też. Kamil z napisem Love, tak?
0: Tak.
1: A jak, aha, jak to leciało? Przypomnijcie nam.
0: Ten ci kamień z wielkim los, no bo kwiaty szybko schną. Jedyne, co ci mogę dać, to kamień z napisem los.
1: Brawo, brawo, brawo, ale fajnie. No coś niesamowitego. Ja uwielbiam, jak nasi radiosłuchacze do nas dzwonią i śpiewają tak jak wy, po prostu, spontanicznie i prosto z serca. Bardzo dziękuję za wasz telefon. A co robicie, za tydzień o tej porze?
0: Dzwonimy do radia.
1: A będziecie wtedy w Warszawie?
0: Będziemy.
1: No to proszę zostać, ja mam do was pewną sprawę poza anteną, mam nadzieję ustalę szczegóły dotyczące tej sprawy, ale także nie rozłączajcie się i teraz proszę bardzo, Leosiu, kogo chcesz pozdrowić?
0: Całe Radio Dzieciom i słuchaczy Radio Dzieciom, moją rodzinę i moich kolegów z Legii.
1: Mhm. A kogo rodzice pozdrawiają?
2: A rodzice pozdrawiają swoich rodziców.

0: A ja pozdrawiam...
1: I najbliższą rodzinę.
0: A ja was serdecznie pozdrawiam. Nie rozłączajcie się, zaraz do was wrócę poza anteną. A my teraz potańczymy z Diplodokiem. Do usłyszenia, kochani.

0: teraz mamy górską niespodziankę od Julki Rozbieckiej, która opowie wam razem ze swoim gościem o kimś takim, o takiej postaci jak Majster Bieda, a zaraz potem usłyszymy piosenkę pod tym samym tytułem, która świetnie wpisuje się w dzisiejszy czwarty rozdział, czyli piosenki górskie śpiewnika turystycznego. To głos teraz oddaję Julce Rozbieckiej i jej gościowi.
1: W 71 roku w Szklarskiej Porębie na Giełdzie Piosenki Turystycznej. Pierwszy nasz taki występ jako zespół Wolnego Dwa Bukowina.

0: bardzo sympatyczny, dobry, prosty człowiek. Do nikogo się nie upodabniał. Był sobą po prostu, był sobą. Ciepłym, serdecznym Władziem nad Optą.
1: Pamiętam doskonale pierwsze nasze właśnie wycieczki w Bieszczady. I wtedy, w latach 70., jak go pierwszy raz tam poznaliśmy, no to z taką zazdrością trochę patrzyliśmy na człowieka, który porzucił tam, powiedzmy, miejskie życie i bez dowodu w terenie przygranicznym był człowiekiem wolnym. Rzeczywiście nam się wydawało, no to prawdziwie wolny człowiek.

0: Trębita ogłosiła, że gaweczka od Słodzięta.
1: Władek na to pyta, swoje zasługi z pewnością miał, o czym było mówione w trakcie odparcia tej ławeczki, ale tak naprawdę do sławy Władka przysłużył się bardzo Wojtek Belok, który uczynił go do swego rodzaju bohaterem swojej piosenki. No, Władek Nadopta był inspiracją dla tej piosenki, majster bieda, i na początku się odżegnywał, że może niekoniecznie tak mu to pasowało.

0: bo mu się kojarzyło dosłownie z biedą, ale potem się przekonał, a potem to już bardzo się przekonał i już sam się nazywał majstrem biedą. To dowiedziałam się podczas tej uroczystości, że miał pieczątkę, żeby już ułatwić sprawę rozdawania autografów. Także było to dosyć zabawne, ale w sumie właściwie czemu nie? No, był rozpoznawalną postacią w Bieszczadach.
1: Jak ten Wojtek mógł tak o mnie pisać? Przecież ja nie jestem biedny. Przecież ja mam nawet dowód
2: osobisty. Nie lubię
1: tego. Ja mam nawet dowód osobisty. No i wtedy wszyscy, że się rzucili, całe przyjście prowadzickie, tłumacząc mu, że to symbol, że to nie o to chodzi.
3: Ta ławeczka jest tutaj przy Starym Siole. Czy to dobre miejsce? Tak przy ulicy?
4: Myślę, że tak. Myślę, jak patrzę na to, teraz tutaj stoimy z perspektywy tego, że to jest zejście ze szlaku żółtego z Połoniny Wetlińskiej. Myślę, że bardzo trafne. Chodzi tędy po pierwsze bardzo dużo turystów. Centrum Wetliny, też tu mieszkał przecież u Józia Lubińskiego jakiś czas. W różnych domach zresztą Władziu pomieszkiwał zimą. U różnych osób, które tutaj mieszkają. Myślę, że Wetlina jest bardzo dobrym miejscem. Fajnie, że to tu.
3: Pani zdaniem panna Dopta chętnie by siadywał na tej ławeczce?
5: Władziu na pewno, ale chyba nie sam, tylko chciałby mieć jeszcze towarzystwo do tego, ale no, był zawsze bardzo gościnny. Przyjeżdżaliśmy tutaj, odwiedzaliśmy go w różnych miejscach, spotykaliśmy go w różnych miejscach, ale nie na ścieżkach leśnych. Gdyż
3: nie w środku lasu?
5: Nie, bo Władziu jak wkraczał w las, to tam był sam. Do lasu z nim nikt nie szedł.
3: Sam zbierał jagody?
5: Zbierał poroża, to były jego ścieżki, to były jego wędrówki. Nie nasza to była sprawa. Oczywiście też przebywał w schronisku pod Małą Rawką, bywał na Połoninie.
3: Czyli lubił ludzi?
5: Tak, tak, Władziu bardzo lubił ludzi, ale ponieważ on troszkę też z natury był samotnikiem, więc las był jego. A myśmy byli troszkę później.

Jak w piosence, że miejsce, gdzie siadał zielskiem, zarosło, to tutaj nie ma takich obaw, żeby to miejsce zielskiem zarosło. Tutaj będą przychodzić ludzie, będą mu hołd oddawać zawsze, wiesz. Fajnie, że tą ławeczkę, ktoś wpadł na pomysł, że tą ławeczkę tutaj postawili, wiesz. Władek zasłużył na tą ławeczkę jak nikt inny po prostu, wiesz. Niech to będzie, niech to trwa, cześć.

Naprawdę słuchając wielu utworów o górach, tych turystycznych piosenek słynnych, znanych polskich grup, takich jak m.in. Wolna Grupa Bukowina czy Stare Dobre Małżeństwo, można poczuć taki wakacyjny klimat blisko przyrody, blisko gór, blisko mórz, blisko jezior, blisko tego, co najpiękniejsze w naszej polskiej naturze. Dlatego często serce się po prostu wzrusza, słuchając tych pięknych dźwięków, tych pięknych, niewymuszonych fraz zaśpiewanych przez wokalistów, przez wokalistki, a ja z rozrzewnieniem cały czas wspominam te dźwięki, które dzisiaj tutaj na żywo miałem okazję usłyszeć razem z Filipem. Dźwięki zaśpiewane i zagrane przez kapelę Hulan, która, jak się dowiedziałem przed chwilą, obudziła się dzisiaj nad ranem o 3:30 po to, żeby dotrzeć do Warszawy, do naszego studia. Dziewczyny, jeżeli nas słyszycie, to tym bardziej naprawdę nasze serca są pełne wdzięczności dla was, a nasza linia telefoniczna będzie wdzięczna naszym radiosłuchaczom, jeśli ktoś zechce jeszcze do nas zadzwonić, bo macie jeszcze, kochani, 12 minut do końca naszej audycji, zanim stery w Polskim Radiu dzieciom przejmie Marta Powałowska ze swoimi radiowymi koloniami. Macie jeszcze niespełna 12 minut, by do nas zadzwonić i opowiedzieć o waszych ukochanych górskich albo po prostu turystycznych, czy też wakacyjnych piosenkach. Piosenkach, które śpiewacie jadąc w góry, jadąc nad morze, jadąc nad jezioro, albo odpoczywając nad rzeką, lub też nudząc się w domu, czy też robiąc jakieś atrakcyjne, fantastyczne rzeczy, czy bawiąc się, grając w wasze ukochane planszówki właśnie też w domu, bo przecież w domu latem nie tylko się nudzimy, ale przede wszystkim fajnie spędzamy czas. Co wtedy lubicie sobie pośpiewać? Kiedy jest piękna pogoda, kiedy lato za oknem, kiedy wakacje w kalendarzu są. 22 645 2055. Zapraszamy, dzwońcie do nas. Nasza lista śpiewnika turystycznego powoli, ale konsekwentnie powstaje. Mamy już na niej 3 utwory. Enej, Kamień z napisem Love. Jadą misie i Szanta z Liverpoolem w tytule. Za chwilę odnajdę tytuł tej szanty i opowiem wam o niej po piosence, a teraz na chwilkę skręcamy w inną zupełnie muzyczną uliczkę. Maryla Rodowicz opowie nam dźwiękami o zwierzu ze Zgierza.

Bardzo miło, że dostajemy od Was sygnały, że jesteście z nami w naszej audycji Śpiewnik Turystyczny. I taki sygnał dostaliśmy przed chwilą drogą mailową. Odczytam całą treść maila. Witamy. Jeżeli to możliwe, to prosimy o pozdrowienia dla Nataniela i Amelii. Tak, jest to możliwe. Drogi Natanielu, droga Amelko, pozdrawiamy Was serdecznie z Polskiego Radia Dzieciom, razem z krasnoludkami, z Filipem i z Kasią. I wracam do maila. Poprosimy o jakąś piosenkę. Jesteśmy w Choczewie po całym dniu atrakcji nad Soliną. Mamy nadzieję zatem, że atrakcje były warte tego, by się wybrać właśnie tam na wakacje. Aha, no i jeszcze nas pozdrawiacie. Tutaj pan Rafał nas pozdrawia z całą rodzinką. Pozdrawiamy Was również serdecznie i słuchajcie, słuchajcie, to będzie nie lada gratka, bo razem z Filipem na żywo wykonamy specjalnie dla Was taki utwór, że po prostu tylko można słuchać, wzruszać się i śpiewać razem z nami. Także mam nadzieję, że Kasia też się popłacze ze wzruszenia, bo to ze specjalną dedykacją dla niej, ale także dla naszych radiosłuchaczy, dla Nataniela i dla Amelii. Zaśpiewamy utwór Wolnej Grupy Bukowiny i zagramy, bo Filip jest wspaniałym gitarzystą. To jest nasz znakomity, utalentowany wydawca, nie tylko w świetnie wydaje audycję, ale śpiewa, gra i jeszcze tańczy. I kiedyś będzie, ja Wam obiecuję, namówię Filipa, żeby kiedyś zatańczył, ale jak będzie już audycja tańczona. A teraz razem z Filipem śpiewamy i gramy fragment utworu Bez Słów, Wolna Grupa Bukowina, czas start, to właśnie my.

0: ze specjalną dedykacją dla Nataniela i Amelki. Pozdrawiamy serdecznie. Filip, a kiedy będzie kolejny śpiewnik turystyczny?
1: Już za tydzień, w czwartek o godzinie 10.
0: Pamiętasz, jakie piosenki będziemy śpiewać i jakie piosenki będziemy wyszukiwać?
1: Za tydzień trochę się zmoczymy. Będziemy szukali dobrych piosenek na wycieczki kajakowe.
0: Zapraszamy już dzisiaj i dziękujemy za dzisiejszą audycję. Jacek Zawada, Filip Górski. Do usłyszenia.

Brygada czarna myśli rozjaśnia, a list twój sam się czyta, że można go śpiewać za oknem.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak, odpalamy wrotki i startujemy z radiowymi półkoloniami w Polskim Radiu Dzieciom, rzecz jasna.

Witam, witam ponownie wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom. Ogromnie się cieszę, że znowu spotykamy się w naszych radiowych półkoloniach i że tak naprawdę to dopiero początek naszego dzisiejszego spotkania i przed nami, skoro to początek, to przed nami jeszcze 3 godziny wspólnej zabawy, rozmów, śmiechu. Och, ależ się będzie działo, tym bardziej, że przygotowałam dla was kilka niespodzianek. Och, tak, tak, tak, tak, tak. Będą oczywiście podróże, będą zagadki, będą ciekawostki z różnych stron świata. No i gdzie się wybierzemy, kogo poznamy, komu się przyjrzymy, tego wam jeszcze nie zdradzę. Musicie po prostu być z nami do godziny 15:00 i wtedy przekonacie się o tym sami. Ale najpierw pytanie dnia, które będzie nam towarzyszyło przez ten cały czas naszego dzisiejszego radiowo-wakacyjnego spotkania. A pytanie to brzmi następująco. Gdybyście mogli zamieszkać w jednej bajce przez tydzień, to którą byście wybrali? No i jak tam? Już zastanawiacie się? Bardzo

jestem ciekawa waszych odpowiedzi. 22 645 2055. Śmiało dzwońcie i dajcie znać, bo myślę, że to mogą być niesamowicie zaskakujące informacje, te, których dowiem się od was na temat tego, w jakiej bajce chcielibyście zamieszkać przez cały tydzień i dlaczego akurat w tej.

0: O tak, powiem wam szczerze, że ja bardzo lubię lato i wiem, że nie jestem osamotniona w tym lubieniu akurat tej pory roku. Myślę, że może mieć to związek z tym, że właśnie latem wypadają wakacje i to całe 2 miesiące wakacji, ależ to jest super czas. Bardzo jestem ciekawa, czy Benjamin też lubi lato? Dzień dobry.
1: Tak, lubię lato.
0: Lubisz lato. A za co lubisz lato?
1: Bo można jechać na wakacje.
0: A, czyli podobny powód jak ten mój. No mówiłam, że nie jestem osamotniona w tym powodzie ulubienia akurat tej pory roku. A propos wakacji, jak mija?

0: Mają twoje wakacje, Beniaminie?
1: Dobrze.
0: Coś się zabawnego wydarzyło przez te ostatnie kilka dni?
1: Nie, tak za bardzo nie.
0: Nie, nic. A gdybyś miał na przykład przeżyć taką szaloną przygodę, to co to by była za przygoda? Jest jakaś taka, która gdzieś tam krąży po twojej głowie, którą chciałbyś przeżyć?
1: Jeszcze trochę się muszę zastanowić.
0: No, bo to wcale nie jest łatwe pytanie, zdaję sobie z tego sprawę. Dobrze, dobrze, to ty się zastanawiaj nad tym, a jednocześnie, ale to dopiero wyzwanie ci dałam, a jednocześnie oczywiście chciałabym się dowiedzieć, gdzie chciałbyś zamieszkać, w jakiej bajce przez cały caluteńki tydzień, gdybyś mógł sobie takie miejsce wakacyjne wybrać?
1: Planeta Skarbów.
0: A Planeta Skarbów to z jakiej to jest bajki?
1: To jest tytuł bardziej.
0: Mhm. No to opowiedz, proszę, bo ja chyba nie znam tej bajki, tej opowieści. To jest książka? To jest film? Co to jest?
1: To jest jakby taki bajkofilm jakby.
0: Rozumiem. I co tam się dzieje? Co jest takiego fajnego na tej planecie, że właśnie tam chciałbyś się przenieść?
1: Bo są różne tam galaktyki, jedna planeta, gdzie jeden chłopak mieszka. No i później, bo tam jakby była historia bardziej o piratach tam, albo takich bardziej kosmicznych piratach.
0: Kosmiczni piraci, no to rzeczy, powiem ci szczerze, że to zaczyna rzeczywiście brzmieć na takie przygodowe wyzwanie. Okej, czyli tam mamy kosmicznych piratów. Kogo jeszcze możemy spotkać, będąc na tej planecie przez cały tydzień?
1: Można jeszcze spotkać jednego kolegę tego chłopaka, no, który był cyborgiem.
0: Mhm. Czyli takim, można powiedzieć, robotem, półrobotem,
1: tak.
0: Prawda?
1: Mhm. Tak.
0: Czyli też można tak zawrzeć takie nietypowe przyjaźnie.
1: Tak.
0: No, myślę, że to też jest fajny powód. A taki trzeci powód, dlaczego warto właśnie tam się wybrać, to jaki byś dał?
1: No bo też, bo oni lecieli takim statkiem na Planetę Skarbów, bo tam ten chłopak jakoś tam kulę znalazł i tam jakby mapę.
0: Ach, czyli w tej opowieści im się udało dotrzeć do tej Planety Skarbów, czy nie?
1: Tak, ale wszystkie te łupy tych piratów jakoś zginęły, bo to była zaprojektowana ta cała planeta, że to jest cała pułapka.
0: Wow! No to teraz zrobiło się jeszcze bardziej interesująco. I co, przez przypadek poszli nie w tę stronę albo dotknęli czegoś, czego nie trzeba i ta pułapka nie pozwoliła im zdobyć tego skarbu?
1: Bo oni lecieli, byli tam jakby co tam latali, ale to naprawdę byli piratami. Ten cyborg był kapitanem. Jak się teraz już tak, to jak oni wchodzili do tego, to się zapadło ziemię. Niektórzy tam się pyknęli, a niektórym się udało przeżyć.
0: No powiem ci szczerze, że z twoich opowieści rzeczywiście ta Planeta Skarbów wydaje się niesamowicie ciekawym miejscem na spędzenie całego wakacyjnego tygodnia, a jednocześnie takim trochę niebezpiecznym.
1: Tak.
0: No, trzeba by było chyba mieć też odpowiednie przeszkolenie, by móc się tam udać. Jak myślisz?
1: Tak.
0: Na przykład jak unikać różnych sytuacji albo

0: jak nie wdawać się w konflikty z kosmicznymi piratami. Albo jak nie złościć cyborga. No to mogłoby być bardzo, bardzo ciekawe. I tak nawet sobie pomyślałam, że aby spędzić tydzień, taki wakacyjny tydzień na planecie skarbów, to najpierw trzeba by było odbyć miesięczne szkolenie.
1: Tak.
0: No to już w ogóle byłoby istne szaleństwo, ale ciekawe. A poza tym jesteśmy cały czas teraz osobami, które poruszają się w krainie wyobraźni i fantazji, więc jak najbardziej nic tutaj nie stoi na przeszkodzie naszych nawet najbardziej szalonych pomysłów. Powiedz mi proszę, Benjaminie, jakie masz jeszcze przed sobą wakacyjne plany?
1: Pojechać z babcią na wakacje nad morze.
0: Fajnie.
1: Jechać z rodzicami do Krakowa.
0: Cudownie. Bardzo, bardzo fajne plany. Pamiętaj o smoku wawelskim, tak? Jak rozmawialiśmy.
1: Tak.
0: No, dobrze, dobrze.
1: Ja pamiętam, że ja powiedziałem o kapitanie Haku, to ja ten sam.
0: Tak, no właśnie dlatego...
1: Ten sam człowiek.
0: Tak, dlatego właśnie powiedziałam, że pamiętaj o smoku wawelskim, tak jak się umawialiśmy, tak, żeby tam go nasłuchiwać,
1: tak.
0: Co do ciebie szepczę. Bardzo się cieszę, że jesteś z nami podczas tegorocznych wakacji, pomimo najróżniejszych wyjazdów, rozjazdów, spotkań i zabaw, które ci towarzyszą. No i powiem ci szczerze, że tak, Planeta Skarbów, myślę, że na mojej liście miejsc, gdzie na tydzień mogłabym się przenieść, na pewno się znajdzie. A teraz oczywiście czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Na pewno panią, moją całą rodzinę i cały świat, Krasnolud i całe Polskie Radio Dzieciom.
0: Super pozdrowienia, bardzo pięknie dziękuję za te, które dla mnie akurat przesłałeś. W imieniu krasnoludków również pięknie dziękuję. W ogóle słuchajcie, wy sobie tego nie wyobrażacie, ale tutaj takie nasze stanowisko jest wyklejone prawie całe już takimi żółtymi karteczkami, na których właśnie pozdrowienia od słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom zapisuję dla naszych krasnoludków radiowych. I oni je oczywiście czytają i przyklejają tutaj z powrotem, więc już zaczyna mi troszeczkę brakować miejsca, ale to fajnie, bo to oznacza, że pamiętacie o nich cały czas i oczywiście krasnoludki jak najbardziej również was wszystkich także bardzo serdecznie pozdrawiają. Ja cały czas zapominam o przekazaniu tych pozdrowień, ale oczywiście jak najbardziej we waszą stronę te pozdrowienia również płyną. Benjaminie, wszystkiego najlepszego, udanych, wspaniałych wakacji, cudownych uśmiechów, pogody, no i oczywiście mnóstwa przygód. Tobie życzymy i do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa!
1: Pa, pa!

0: Nowy Targ, moje miasto.
1: No i proszę, proszę, wracamy do Was i to nie wracam sama, a w towarzystwie Kajtka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz mi proszę, Kajtku, skąd do nas dzwonisz?
2: Z Gdyni nad Morzem.
1: No to wspaniałe miasto. Miałam kiedyś możliwość mieszkania tam przez kilka lat. Powiedz proszę, jaka pogoda dzisiaj w Gdyni?
2: Taka średnia, bo właśnie jadę nad morze, ale teraz jeżdżam na stacji.
1: A powiedz mi proszę, jak w ogóle mijają tobie te wakacje? Radośnie, czy raczej byś coś tam poprawił w nich?
2: A, bardzo fajnie.
1: No to super! A co najfajniejszego do tej pory się wydarzyło?
2: A najfajniejsze było to, że najpierw nie pojechałem do hotelu.

0: Jedno tylko od razu nad morze.
1: Wow, no to rzeczywiście prosto, ale z trasy czy z dworca? Jak przyjechałeś nad morze?
0: Samochodem.
1: Czyli prosto z trasy fru od razu nad morze?
0: Tak.
1: Ekstra. No i takie trzy elementy związane z polskim morzem, które od razu rzuciły ci się w oczy, to co to były za rzeczy? Albo stworzenia?
0: Muszle.
1: Muszle, super.
0: Miałam też okazję znaleźć muszle małże i takiego zawijastego ślimaka morskiego.
1: Wow, no to wspaniałe wakacyjne skarby już udało ci się złowić. Ekstra. No muszle tak zdecydowanie się kojarzą z morzem, więc jak najbardziej. Co jeszcze udało ci się od razu wypatrzeć? A takie latające nad plażą stworzenia?
0: Mewy.
1: Były?
0: Były.
1: No i co tam jeszcze udało ci się zobaczyć? Takiego typowo
0: nadmorskiego. Zobaczyłam, że w tej mufli ślimaka była inna mufla zaklinowana.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: Wow, no to prawdziwy skarb udało ci się znaleźć. Fantastyczne, świetne przygody. I to zobacz, od samego początku, dopiero co dotarłeś wówczas w tej swojej opowieści, prawda, nad morze i od razu ile fantastycznych rzeczy ciebie spotkało. Świetnie, a ile jeszcze przed tobą. Oho, ho. Ja bardzo proszę, żebyś co jakiś czas się do nas odzywał i opowiadał, co jeszcze się wydarzyło niezwykłego podczas twoich wakacji, dobrze?
2: Pewnie, że tak, tak? Przepraszam bardzo, mama się wtrąca, dopowiada. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, ale ja wiem doskonale, że takim cichym marzeniem wszystkich rodziców naszych drogich słuchaczy jest czasami też odpowiadać na nasze pytanie i z nami porozmawiać, więc jak najbardziej oczywiście również się uśmiechamy do rodziców, do opiekunów, do pani mamy, aktualnie Kajtka, która również tutaj z nami jest po drugiej stronie linii telefonicznej, więc drodzy rodzice, oczywiście śmiało również możecie zabierać głos w naszych dyskusjach. Kajtku, to jesteśmy umówieni, tak?
0: Tak.
1: Świetnie. Ale ja słyszałam, że ty chciałbyś się również podzielić z nami informacją co do miejsca, takiego bajkowego miejsca, w którym chciałbyś przez tydzień pomieszkać. Gdzie to by było?
0: W bajce Lego Ninjago.
1: A trudno się tam dostać?
0: No tak.
1: Trudno.
0: Bo tam trzeba dużo walczyć z innymi wojownikami. Ale też masz swoje smoki i tornada.
1: A, wow, znowu kolejna taka kraina trochę fantazji, troszkę grozy. Ale powiedz mi, czy trzeba zatem mieć dobrą kondycję albo być na przykład ekspertem lub chociażby trenować jakieś sztuki walki?
0: Tak, dużo sztuk walki trzeba trenować.
1: Mhm. A ty znasz jakąś sztukę walki?
0: Tornado Air Jitsu.
1: Wow! A co to za sztuka walki? Pierwszy raz o niej słyszę.
0: Trzeba zrobić skok i obrót, żeby wywołać tornado Air Jitsu.
1: No powiem ci, że podoba mi się. Podoba mi się. Jak to było? Skok, obrót i to tornado w jaki sposób się wywołuje?
0: No, zaczyna się kręcić wokół ciebie.
1: Tak po prostu.
0: Ale... I przez nie możesz latać.
1: Niesamowite. Ale czy to oznacza, że trzeba mieć w sobie jakąś ukrytą moc?
0: No, ma się dużo mocy.
1: Mhm.
0: I najlepsze jest to, że można się zamieniać w smoka.
1: Samemu?
0: Ale... Nie tak normalnie, bo trzeba mieć wokół siebie dużo ninja, wojowników.
1: Ale istnieje taka możliwość, że mogłabym zamienić się w smoka?
0: No w ninja to na pewno.
1: Ale ekstra, słuchaj, to ja też bym chciała na taki wakacyjny tydzień tam wybrać się do tej krainy, bo już oczami swojej wyobraźni zaczęłam widzieć siebie jako smoka,

0: I to jeszcze takiego właśnie wywołującego tornado, ogniste tornado. Och! Zdarzają się tam takie tornada ogniste?
1: Tak. A, jeden wojownik, który jest mistrzem powstającego smoka i też jest mistrzem ognia.
0: Mhm. To on tak potrafi?
1: No, i też jest tam mistrz lawy, czyli kol.
0: Ja myślałam, że wpadłam na pomysł czegoś niezwykłego, a tymczasem okazuje się, że w tamtej krainie to jest całkowicie normalne.
1: Tak.
0: Ha. A ty chciałbyś mieć jakąś taką specjalną moc? Umiejętność?
1: Tak. Ale najlepsze jest to, że masz dużo smoków i niektóre mają 3-4 głowy, nawet 2.
0: Wow. No właśnie, bo smoki też bywają różne, zgadza się?
1: Tak.
0: One potrafią wyglądać w najróżniejszy sposób, są prezentowane, przedstawiane, mają różne umiejętności, no i też różne charaktery, prawda? Bo mamy smoki wodne, smoki latające, bardzo, bardzo ich jest dużo. A jakich jest najwięcej w tej krainie?
1: A smoków jakich jest najwięcej?
0: Mhm.
1: A tych ninja, którzy się zamieniają w smoki.
0: Aha, rozumiem, tych jest najwięcej. I właśnie w takiego wojownika zamieniającego się w smoka chciałbyś też przez tydzień się zamienić, by móc w tej krainie sobie pomieszkać?
1: No.
0: Fajny
1: i też
0: pomysł.
1: Najlepsze jest to, że jeden smok najlepszy, ultra złoty smok, ma 4 głowy. Jedna jest czerwona, druga jest niebieska, trzecia jest czarna, a czwarta jest zielona.
0: I te kolory coś oznaczają? Te głowy, każda ma jakąś inną umiejętność?
1: Tak, ta czarna ma moc lawy.
0: O, super.
1: Czerwona ma moc ognia.
0: Mhm.
1: Niebieska ma moc wody.
0: Świetnie. I ta czwarta?
1: A zielona, najmniej istniejąca, to moc zielonej energii, która jest najmocniejsza.
0: Fajne, bardzo mi się to podoba, słuchaj, ekstra, bardzo takie niespotykane, niesamowite i taka, myślę, że też kraina, do której gdybyśmy chcieli się wybrać, to wcześniej musielibyśmy się jednak trochę przygotować, prawda?
1: Tak, bardzo dobrze się wyszkolić.
0: Właśnie, albo przynajmniej odrobinę. No i przede wszystkim też trzeba by było zaznajomić się z tymi najróżniejszymi smokami, z tymi wojownikami, żeby wiedzieć, z kim można się zaprzyjaźnić, a kogo lepiej unikać. Bo pewnie nie są takie osoby, których lepiej unikać w tej krainie.
1: Tak, bardzo dobrze.
0: Otóż to, no też mi się właśnie tak wydawało. Więc podróż fantastyczna, ale także wymagająca przygotowania. Bardzo ci pięknie, Kajtku, dziękuję za te opowieści. Ta kraina też zdecydowanie trafia na moją listę niezwykłych, nietypowych i magicznych miejsc, które chciałabym kiedyś odwiedzić, nawet podróżując tylko w mojej wyobraźni. A teraz czas oczywiście na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Mamę, tatę i mojego młodszego brata Julka i Zosię, która niedługo przyleci. Moją ciocię, drugą ciocię i mojego wujka i drugiego. Jaczka, drugiego ciocię, mam się drugą babcię.
0: Co tam takiego zabawnego się wydarzyło? Też chcę się pośmiać, opowiadaj. No słuchaj, super pozdrowienia. My się oczywiście do nich wszystkich przyłączamy, jak najbardziej ciebie także bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przymiłych, kolorowych

Piknik i zespół Piff Paff to jest ta piosenka, która przed momentem pojawiła się w naszych radiowych półkoloniach. Troszeczkę się teraz rozmarzyliśmy, leżąc sobie na łące, spoglądając na chmury, na niebo, na lecące po nim ptaki oraz na te kwiaty, które również na łące znajdują się i wystarczy tak naprawdę tylko obrócić głowę w lewo lub w prawo i zobaczymy cały po prostu gąszcz takich przepięknych kwiatów. No oczywiście fajnie jest leżeć sobie na łące, kiedy jest ciepło, kiedy jest słońce, kiedy rzeczywiście no, ta pogoda jest trochę przyjemniejsza niż na przykład ta, która aktualnie znajduje się czy to w Gdyni nad morzem, czy to w Warszawie, ale wiecie co, my już chyba kilkukrotnie to ustalaliśmy, że tak naprawdę wszystko jest tylko i wyłącznie zależne od naszego punktu widzenia. No i oczywiście od waszych ustaleń z rodzicami, z opiekunami czy dziadkami, bo jeżeli na przykład dziadkowie nie lubią spacerować w deszczu, no to wiadomo, że lepiej sobie taki spacer odpuścić. Ale jeżeli na przykład lubią spacerować

0: zaplanować sobie, kiedy jest taki delikatny deszczyk, no to myślę, że warto ich namówić na taki wspólny spacer, bo może to dać super przygody i niezapomniane wspomnienia dla was wszystkich. A poza tym, kiedy pada deszcz, no to też można odkryć stworzenia, które na przykład nie pokazują się, kiedy świeci słońce, albo różne ciekawe miejsca, albo w ogóle to, co się dzieje z przyrodą, z otaczającym nas światem, kiedy pada deszcz. Ha, no właśnie. Dlatego czasami nie ma co się zamykać w domu, tylko trzeba próbować odkrywać najróżniejsze rzeczy bez względu na to, jaka pogoda nam towarzyszy. A wiecie, co ja bym chciała, by teraz nam towarzyszyło? Zabawa. Dlatego zapraszam was do naszej wspólnej zabawy.
1: Wakacyjna zgadywanka.
0: Tak, do zabawy pod tytułem Wakacyjna zgadywanka. A ponieważ mamy czwartek, to dzisiaj króluje kategoria zabawa. Tak, to nie był przypadek, to nie był przypadek. Tym razem szukamy wakacyjnej zabawy, którą podejrzewam, że większość z was, chociaż raz miała okazję się w nią bawić z rodziną albo przyjaciółmi. No i oczywiście malutka podpowiedź, czyli to, z czym ta zabawa mi się kojarzy. A kojarzy mi się ona ze słowem szukanie. Co to może być za zabawa, która kojarzy się ze słowem szukanie? To jest pytanie właśnie do was. 22 645 20 55.

0: wakacyjna zgadywanka.
1: O, właśnie tak nazywa się nasza zabawa, do udziału w której właśnie teraz Was zapraszamy. Wakacyjna zgadywanka, dzisiaj kategoria zabawa i pierwsza podpowiedź się pojawiła, to słowo szukanie. Za moment będzie kolejna podpowiedź, ale najpierw Wasze propozycje. Jako pierwszy dodzwonił się Bruno. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Co tam u Ciebie słychać, Bruno?
2: Fajnie. Właśnie jadę do Łodzi.
1: I co będziesz robił w Łodzi?
2: Pojechałem z mamą na 600 urodziny Łodzi.
1: Ach, cudownie, czyli
2: Łodzi.
1: Będziecie świętować urodziny tego miasta?
2: Tak.
1: Ale

0: Super. I masz już jakieś upatrzone atrakcje, wydarzenia, na które się wybierzecie?
1: Tak, to ja z mamą na basen do Aquapark.
0: No proszę, myślę, że to jest świetny pomysł. Świetny pomysł, taki wakacyjny, letni, idealny.
1: Pojadę z mamą do ET1.
0: Ach, wiem, co to jest za miejsce. Tam jest bardzo dużo ciekawych atrakcji i takich jeszcze mniejszych miejsc, które można zwiedzać. Super pomysł, też mi się bardzo podoba. I co jeszcze będziesz robił? Pewnie będziecie sobie spacerować, prawda, też łódzkimi alejkami, bo to jest
1: jeszcze
0: bardzo ładne miasto.
1: Mam pójść na na ulicę, na Pasaż Róży.
0: Ale fajnie, super, bardzo się cieszę. Powiem ci szczerze, że to jest naprawdę świetny pomysł. Ja zresztą Łódź też odkryłam całkiem niedawno, to znaczy ja wiedziałam, że takie miasto istnieje, ale odkryłam w sensie właśnie zwiedzania całkiem niedawno i byłam zaskoczona tym, jak ładne to jest miasto, ile tam jest ciekawych rzeczy i miłych ludzi dookoła. Także bardzo fajny wakacyjny pomysł zrealizowaliście z mamą. To życzę super przygód i samych przemiłych wspomnień. Ale zanim przygody w Łodzi, to najpierw twoja propozycja w naszej wakacyjnej zabawie. Bruno, jak może brzmieć nazwa zabawy, która kojarzy się ze słowem szukanie?
1: Chowam.
0: To zaraz sprawdzimy, czy to jest ta zabawa, której my dzisiaj szukamy. No akurat tej zabawy dzisiaj nie szukamy, ale to jest zabawnie mi wyszło, prawda? Że podpowiedź szukanie i czy my tej zabawy szukamy. No jakaś taka mi tutaj wyszła zakręcona sytuacja. Bruno, kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Całe polskie radio dzieciom, mamę, tatę, kuzynów i dziadków.
0: No i my się do tych pozdrowień oczywiście przyłączamy. I ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Koniecznie zadzwoń, koniecznie daj znać, jak już wrócicie z Łodzi, jak będziecie w drodze powrotnej, to opowiesz mi, co tam ciekawego zobaczyłeś, jakie przygody ciebie spotkały, no i oczywiście, co najbardziej ciebie zaskoczyło, dobra?
1: Proszę panią, bo w sobotę wracam, to mogę w sobotę zadzwonić.
0: No to ja myślę, że spokojnie możesz też zadzwonić na przykład do poranka, bo rzeczywiście radiowych półkolonii w sobotę nie będzie, ale za to poranek prowadzi Jacek i on z pewnością też wsłucha się w te wszystkie twoje przygodowe historie. Okej?
1: Tak.
0: No i świetnie. Pozdrawiamy serdecznie, do usłyszenia. Pa, pa, pa. I łączymy się od razu z Piotrkiem. Cześć!
2: Hej!
0: Skąd do nas dzwonisz?
2: W jakim jesteśmy miejscu? Jesteśmy dzwonię za Gruziąca na autostradzie.
0: Czyli z samochodu dzwonisz.
2: Tak, tak.
0: Z podróży, ale super. Wracacie z wakacji czy jedziecie na wakacje?
2: I wracamy i jedziemy, bo jedziemy teraz do babci.
0: Mhm. I co będziecie robić u babci? Ja mam, Piotrze, mam taką ogromną prośbę, żebyś wyłączył radio, wyciszył je, to wtedy na pewno będzie nam się lepiej rozmawiało i nie będzie pogłosu. O, chyba już się wam udało, co? Co planujesz robić u babci?
2: Odwiedzimy zoo.
0: O, proszę. Świetny pomysł. A masz, powiedz mi, a masz jakieś swoje takie ulubione, ukochane zwierzę, które koniecznie chcesz odwiedzić, będąc w zoo?
2: To tak.
0: I co to za zwierzę?

0: Lew.
1: Lew. Ale super. No, kiedy ja byłam ostatnio w zoo, to lew był schowany, nie pokazał mi się, więc nie miałam okazji oglądania lwa, czy też lwów, ale może tobie się uda. Będę trzymała mocno kciuki, bo to rzeczywiście są bardzo ciekawe, bardzo interesujące i przepiękne zwierzęta. Piotrze, a powiedz mi, czy ty lubisz się bawić?
0: Tak.
1: To ja się bardzo cieszę, bo właśnie dzisiaj w wakacyjnych zgadywankach to kategoria zabawa króluje. No i poszukujemy takiej zabawy, która dzisiaj kojarzy się nam między innymi ze słowem szukanie. Jaka jest twoja propozycja?
0: Chowany.
1: Mhm. No to mogę już sprawdzić. I to nie jest ta odpowiedź, której poszukujemy. Zresztą przed momentem Bruno też dał podobną propozycję, więc szukamy dalej tej zabawy, która dzisiaj w wakacyjnych zgadywankach się znajduje. Spokojnie, natomiast nie masz co się martwić, bo za moment będzie kolejna podpowiedź i kto wie, może to właśnie ona nakieruje ciebie na nazwę tej zabawy, której poszukujemy. A teraz czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
0: Całą swoją rodzinę.
1: Super.
0: Kolegów, koleżanki, całą swoją klasę. Kuzynów. Swojego młodszego brata.
1: Mhm. Czy kogoś jeszcze dopisujemy do tej listy?
0: Nie.
1: Zatem my oczywiście do tych wszystkich pozdrowień się przyłączamy i ciebie także pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. I zostań z nami, bo po godzinie 13 kolejna podpowiedź, więc myślę, że ona będzie tą kluczową i rozwiąże się cała zagadka związana z tym, jakiej zabawy poszukujemy. Do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
0: Do widzenia.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Radiowe półkolonie.
3: Tak, wszystko się zgadza. Trwają radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom. Trwa także nasza zabawa pod tytułem...
2: Wakacyjna zgadywanka.
3: Dzisiaj rządzi kategoria zabawa i poszukujemy w związku z tym takiej zabawy, która kojarzy się ze słowem szukanie. I dodzwonił się do nas Kacper ze swoją propozycją. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Kacprze, ile masz lat?
4: 5.
3: I skąd do nas dzwonisz?
4: Polski.
3: Z Polski, a z którego miejsca dokładnie?
4: Wrocław.
3: I jaka tam pogoda dzisiaj u was?
4: Deszczowa.
3: Czyli tak jak w pozostałych częściach Polski. No dobrze, powiedz mi proszę, czy ty lubisz się bawić?
4: Tak.
3: A masz swoje ulubione zabawy?
4: Chowany.
3: Coś jeszcze?
4: Ślepiec.
3: A co to za zabawa? Nie znam jej. Opowiesz?
4: Ktoś zamyka oczy i daje ręce do przodu i goni kolegów i wtedy i to jest jak wyberek, tylko z zamkniętymi oczami.
3: Ach, takie podobne do ciuciu babki. No, to też ciekawa zabawa. Rzeczywiście fajna. I jaka jeszcze? W jaką jeszcze się bawisz często?

0: Chowany.
1: Mhm, czyli chowany i ten ślepiec a la ciuciu babka. To są twoje dwie ulubione zabawy.
0: I jeszcze strzała.
1: Wow, a tej zabawy to chyba nie znam. Opowiesz?
0: Trzeba budować strzała.
1: A! Ale ta strzała zbuduje się na czas? Czy po prostu tak. Najbardziej szalona konstrukcja wygrywa?
0: Mhm.
1: No to która wersja?
0: Chowan.
1: Która wersja zabawy w szałas? Ta na czas, czy ta najbardziej szalona?
0: Ta najbardziej szalona.
1: Ach, no i teraz wszystko jasne, bo rzeczywiście taki szałas można zbudować z najróżniejszych rzeczy, które znajdziemy w domu, prawda? Z taboretów, z poduszek, z kocy. Co jeszcze zdarzyło ci się użyć
0: do budowy?
1: Z patyków. Mhm. No, to też może być jak najbardziej coś pożytecznego, zwłaszcza jeżeli buduje się szałas w ogrodzie albo na dworze, prawda? A jeżeli chcemy w domu zbudować, no to rzeczywiście krzesła, taborety są tymi sprzętami, które najbardziej nam się przydadzą. Powiedz mi proszę, Kacprze, jak brzmi propozycja zabawy, której my dzisiaj możemy poszukiwać w naszych wakacyjnych zgadywankach?
0: Ciepło-zimno.
1: Ciepło-zimno, już sprawdzam. To nie jest ta zabawa, której dzisiaj szukamy, ale tak jak mówiłam przed godziną 13, za moment będą kolejne podpowiedzi i myślę, że one naprowadzą Was dokładnie na ten tytuł zabawy, której poszukujemy. A jak Twoje wakacje?
0: Fajne.
1: Jakieś przygody już za tobą?
0: Tak.
1: A chciałbyś nam opowiedzieć o jakiejś przygodzie wakacyjnej?
0: Nie.
1: A jeszcze jakieś podróże przed tobą?
0: Tak.
1: No i gdzie się wybieracie?
0: Nie wiem.
1: No to jak jakiś fajny pomysł wpadnie tobie do głowy, albo jak ustalicie wspólnie, gdzie jeszcze się wybieracie podczas tegorocznych wakacji i będziesz miał ochotę się z nami podzielić tą informacją, to koniecznie do nas zadzwoń. A teraz poproszę o twoje pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
0: Babcie.
1: No jasne, jak babcia ma na imię?
0: Mary.
1: I jakie danie najpyszniejsze na świecie gotuje?
0: Ciastka.
1: Cudowne ciastka od babci, to jest zawsze pychotka. No, oczywiście babcię jak najbardziej serdecznie pozdrawiamy i ciebie również, Kacprze, pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. Życzymy wspaniałych wakacyjnych przygód i do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa. A ja obiecałam Wam kolejną podpowiedź i oto ona. Będzie to słowo strzałki. Mamy zatem dwie podpowiedzi dotyczące naszej zabawy we wakacyjnych zgadywankach, której poszukujemy. Szukanie i strzałki. 22 645 2055. Jeżeli macie jakiś pomysł, dzwońcie.

0: zgadywanka.
1: To jest właśnie ta zabawa, która aktualnie gości w radiowych półkoloniach. Poszukujemy zabawy, która może się kojarzyć z takimi słowami jak szukanie i strzałki. Z kolejną propozycją dodzwoniła się do nas Natalka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I jak tam, Natalko? Dzień ci mija?
2: Dobrze.
1: Coś się zabawnego wydarzyło?
2: Nie.
1: A może coś strasznego?
2: Nie.
1: A coś pysznego ciebie spotkało?
2: Śniadanie.
1: I co to było takiego pysznego?
2: Płatki czekoladowe.
1: No, to jest całkiem smaczne. A gdybyś miała takie śniadanie marzeń, to co by wówczas znalazło się na twoim talerzu?
2: Łyżki z truskawkami.
1: No to rzeczywiście idealne na wakacje śniadanie marzeń. Powiedz proszę, Natalko, jaka jest...

0: twoja propozycja zabawy, której możemy dzisiaj poszukiwać w naszych wakacyjnych zgadywankach?
1: Podchody.
0: Czy jest to zabawa w podchody? Już sprawdzam. No brawo, brawo. Fanfary, oklaski w twoją stronę właśnie powędrowały, bo to jest ta zabawa, której poszukiwaliśmy. Czy ty lubisz się bawić w podchody?
1: Tak.
0: A kiedy ostatnio miałaś okazję się w to pobawić?
1: W tamtym roku.
0: I z kim się bawiłaś?
1: Z przyjaciółmi z kolonii.
0: A czy mogłabyś wyjaśnić naszym słuchaczom, na czym dokładnie ta zabawa polega?
1: Jedna drużyna zostawia ślady na drodze, a druga drużyna idzie za tymi śladami i
0: dokładnie.
1: Można na przykład ich mylić,
0: tak,
1: nie znaleźli.
0: Tak, świetnie to wyjaśniłaś, dokładnie. Tutaj są takie ukryte wskazówki, są też zadania do wykonywania, prawda? To wszystko ma nas doprowadzić do jakiegoś celu. Tutaj dwie drużyny się mylą nawzajem, ale właśnie nie tylko dwie, bo może być tak naprawdę i więcej drużyn, jeżeli jest więcej ochotników. No, bardzo dużo zabawy, radości daje ta gra w podchody. Polecasz naszym słuchaczom?
1: Tak.
0: No i ja też się pod tym poleceniem podpisuję. Natalko, informacja dla ciebie, to właśnie dzisiaj w tej zabawie do zdobycia był nasz radiowy upominek i wędruje on w związku z tym w twoje rączki, także super, że postanowiłaś do nas zadzwonić ze swoją propozycją, bo po pierwsze okazało się, że rzeczywiście to gra w podchody, zabawa w podchody była tą zabawą, której dzisiaj poszukiwaliśmy w wakacyjnych zgadywankach, a po drugie dlatego, że nasz radiowy upominek właśnie do ciebie powędruje w związku z właściwą odpowiedzią. Natalko, a jak tam plany wakacyjne na pozostałą część wakacji?
1: Jadę w góry. Razem z moimi kuzynami.
0: I gdzie dokładnie?
1: W Bieszczady.
0: Ale super. Fantastycznie. Jesteś już przygotowana na ten wyjazd?
1: Jeszcze nie.
0: A jak myślisz, jakie rzeczy są niezbędne, kiedy jedzie się latem w góry?
1: Dobre ubranie.
0: Mhm.
1: I dobry humor.
0: To prawda. Ten to powinien być pakowany jako pierwszy, nie tylko w trakcie wakacyjnych podróży, ale w trakcie każdej podróży mam takie wrażenie. Świetnie. I coś jeszcze byś trzeciego dorzuciła?
1: Przekąski.
0: O, tak. No super. No za te propozycje to ja ci bardzo dziękuję, bo ja jestem łasuch pierwsza klasa i bardzo szybko znikają przekąski z mojego plecaka wyprawowego. I później często jest tak, mogę ci uchylić rąbka tajemnicy, że pytam pozostałych członków naszej wyprawy, czy ktoś może ma jakieś przekąski, bo moje się już skończyły, więc och tak, przekąski również zdecydowanie warto by pojawiały się w naszych walizkach, plecakach, czy też torbach, które pakujemy na nasze podróże. Natalko, gratulacje ogromne i jeszcze oczywiście pytanie, kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Mam ochotę pozdrowić mamę, tatę, całą moją rodzinę i cały świat.
0: Super pozdrowienie. Och, pięknie, dziękuję. My się oczywiście do tych pozdrowień przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy wszystkiego najlepszego, cudownych, udanych wakacji i wspaniałej wakacyjnej pogody i słońca. Do usłyszenia, pa, pa, pa.
1: Do widzenia.

Polskim Radiu Dzieciom trwa audycja radiowa Półkolonie. Tak, tak, spędzamy wspólnie ten wakacyjny czas do godziny 15. Jestem dzisiaj z wami i jeszcze mnóstwo zagadek i zabaw zostało razem z Kasią przeze mnie przygotowanych właśnie z myślą o tym wspólnym czasie, który przed nami. Oczywiście no, kilka zabaw już także za nami, ale spokojnie, jeżeli macie ochotę w nasze wakacyjne zgadywanki jeszcze się pobawić, to jutro oczywiście także między godziną 12 a 15 w radiowych półkoloniach będziecie mieli tak.

taką możliwość. A teraz możliwość dla wszystkich miłośników kina, ponieważ mam zaproszenia na film Ekipa Zwierzaków. Zaproszenia te można wykorzystać w sieci kin Cinema City i Helios między 24 lipca, czyli

Przede wszystkim trzeba do nas zadzwonić pod numer telefonu 22 645 2055, a po drugie odpowiedzieć na nasze pytanie dnia. Tak, tak, tak, bo ja dopiero dwie krainy sobie wynotowałam i to zaostrzyło mój fantazyjny apetyt i bardzo chętnie jeszcze w różne takie miejsca bym się udała. Jakie miejsca? No już mówię, oczywiście te związane z naszym pytaniem dnia, które brzmi następująco. Gdybyście mogli zamieszkać w jednej bajce przez tydzień, to którą byście wybrali? Którą bajkę byście wybrali na to, by w trakcie wakacji, na przykład przed tydzień, móc tam zamieszkać? Jakie miejsce w tej bajce jest takim, które bardzo chętnie byście odwiedzili? 22 645 2055 to numer telefonu do Polskiego Radia. Dzieciom śmiało z niego korzystajcie, jeżeli macie ochotę otrzymać od nas zaproszenia na film Ekipa Zwierzaków.

0: No, z tymi marzeniami to jest w ogóle fajna sprawa, ja wam powiem szczerze. Zwłaszcza, że marzenia mogą być najróżniejsze, dotykać najróżniejszych aspektów, dziedzin naszego życia. I tych takich bardziej realnych, i tych takich nieco bardziej fantazyjnych. No naprawdę, marzenia są super. I powiem wam szczerze, że ja bardzo lubię sobie codziennie znaleźć taki moment w ciągu dnia, właśnie który poświęcam tylko na marzenia. Ciekawa jestem, czy Jerzy też tak robi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć Jerzy, powiedz proszę, czy ty też lubisz marzyć?
1: No.
0: A pamiętasz swoje ostatnie marzenie, które wpadło ci do głowy?
1: Polecieć na księżyc z moim jednym ciapkiem.
0: Ja tak chciałam się zapytać, czy udało ci się je zrealizować, ale rozumiem, że jeszcze czekasz na realizację tego marzenia. Jeszcze trochę potrzeba czasu, żebyś mógł na księżyc polecieć z Jerzykiem ciapkiem. Chociaż, tak. Wiesz, w wyobraźni albo w śnie, to może już tam byłeś. Byłeś?
1: No nie, jeszcze nie.
0: Jeszcze nie. No to wiesz co, to ja mam taką propozycję dla ciebie dzisiaj przed snem. Tak mocno, mocno o tym myśl, jak startujesz rakietą z ciapkiem właśnie na księżyc i kto wie, może w ten sposób zaprosisz taki sen do siebie i to ci się przyśni. Słuchaj, jak tak się zdarzy, jak rzeczywiście będziesz miał taki sen, to ja bardzo proszę koniecznie do mnie zadzwoń i mi o nim opowiedz, dobra?
1: Dobra.
0: Świetnie, bardzo się cieszę. A dzisiaj rozdajemy zaproszenia na film Ekipa Zwierzaków i ja rozumiem, że ty bardzo chętnie byś takie zaproszenia od nas otrzymał. Zgadza się?
1: No to... bo ja wcześniej już dzwoniłem na zaproszenia, bo chcę z mamą, z bratem i z tatą pojechać.
0: No i wcale się nie dziwię, że chcecie się rodzinnie wybrać na ten film, bo skoro ekipa zwierzaków, to i ekipa rodzinna do kina powinna zmierzać. Tylko wiesz, jest jedna sprawa, trzeba odpowiedzieć na moje pytanie, okej?
1: Okej.
0: A brzmi ono następująco. Gdybyś mógł zamieszkać w jednej bajce przez taki wakacyjny tydzień, to którą bajkę byś wybrał?
1: SpongeBob.
0: W SpongeBobie chciałbyś zamieszkać. No tak. No, okej, dobra, rozumiem. Ale powiedz mi, dlaczego akurat tam?
1: No bo lubię SpongeBoba.
0: No to tak, to też rozumiem, ale jaką przygodę chciałbyś tam przeżyć?
1: Nie wiem do końca.
0: No to trzeba troszeczkę się zastanowić. Jaką przygodę mógłbyś przeżyć w towarzystwie SpongeBoba kanciastoportego, z tego co pamiętam?
1: Bym poszedł na meduzowe pole z Patrykiem i SpongeBobem łapać meduzy.
0: O, no widzisz, proszę bardzo. I od razu już się pojawił ten obraz w mojej wyobraźni, jak tam biegniesz, ale rozumiem, że na taką wyprawę razem z ciapkiem byś się wybrał.
1: No.
0: No, oczywiście. Słuchaj, ale ciapek umie oddychać pod wodą?
1: No.
0: Podczas takiej wyprawy to rozumiem, że każdy też zdobywa specjalne umiejętności i zarówno ty, jak i ciapek dalibyście sobie z tym radę bez problemu.
1: No.
0: No i to rozumiem. A słuchaj, a gdybyś na przykład miał taką możliwość, żeby SpongeBob do naszego świata trafił, to gdzie byś go zabrał? Co chciałbyś mu bardzo pokazać?
1: Morze.
0: Nad Polski... Tak?
1: No, jak wygląda Bałtyk. No bo on nie wie, jak wygląda plaża.
0: Ale super pomysł. No rzeczywiście, bo on mieszka pod wodą i to, co jest nad wodą lub w okolicach wody, jest dla niego mało znane, więc rozumiem, że na takie plażowanie byś go zabrał.
1: No.
0: I co tam byście razem robili na tej plaży?
1: Kopalibyśmy dołki.
0: Zbieraliby

0: lepiliście też muszelki?
1: No.
0: Lepili jakieś zamki z piasku?
1: No, mogliśmy by.
0: A czy ty lubisz taką zabawę w zakopywanie się w piasku?
1: Lubię.
0: O, to może jeszcze taka zabawa jest fajna, ja też ją bardzo lubię, zwłaszcza jak ten piasek jest taki cieplutki, och, to można się też ogrzać, chociaż nie wiem, czy też to odkryłeś, że w momencie, kiedy zakopuje człowiek człowieka w tym piasku, to się robi zimno.
1: No wiem, bo jest mokry piasek.
0: Tak, dokładnie. Tak na zewnątrz taki cieplutki, fajny, milutki, a tutaj proszę bardzo, jak się w nim zakopiesz, to się nagle robi zimno. Jerzy, oczywiście jak najbardziej potwierdzam. Zaproszenia na film Ekipa Zwierzaków w twoje rączki wędruje, także gratulacje ogromne z mojej strony. Bardzo mi się podoba pomysł bajkowej wyprawy na cały tydzień, w którą nas zapraszasz. On również wędruje, rzecz jasna, na moją listę niesamowitych, niezwykłych wakacyjnych podróży. A teraz czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Całą moją rodzinę, całą polskiego dziecko, panią klasną ludzi, całą moją klasę, panią nauczycielkę mojej klasy, no i ciapka.
0: Super pozdrowienia, bardzo pięknie dziękujemy za te w naszą stronę skierowane i my oczywiście Ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy, życzymy udanych, przemiłych, fantastycznych wakacji, no i oczywiście czekam na telefon po Waszej przygodzie w kinie, bo jestem niesamowicie ciekawa, która z przygód ekipy zwierzaków najbardziej się Tobie podobała, dobra?
1: Mhm.
0: Super, do usłyszenia zatem, pa, pa, pa.
1: Pa, pa.
0: Ale jest z nami jeszcze Ola. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Olu, czy ty lubisz chodzić do kina?
2: Tak.
0: A dlaczego lubisz chodzić do kina?
2: Bo jest fajnie, jest film, przyjemnie.
0: Tak. A wiesz, dlaczego ja najbardziej lubię chodzić do kina?
2: Nie.
0: To ja ci powiem, oczywiście, jeżeli jesteś ciekawa, bo są tam super przekąski. Na przykład popcorn, albo nachosy, albo jakieś inne przekąski, które można sobie zaserwować i właśnie oglądając film czy też bajkę na takim dużym ekranie po prostu chrupać. No bo przecież w kinie można chrupać, prawda?
2: Tak.
0: Można. W teatrze nie można, no to tam to nie, zdecydowanie. Ale w kinie jak najbardziej jest to możliwe. Rozumiem również, że bardzo chętnie wybrałabyś się na ekipę zwierzaków.
2: Tak.
0: No to ja bardzo chętnie te zaproszenia Tobie wręczę, tylko najpierw poproszę o odpowiedź na nasze dzisiejsze pytanie dnia. Gdzie chciałabyś zamieszkać przez cały wakacyjny tydzień, w jakiej bajce, gdybyś mogła sobie taką podróż zafundować?
2: H2O.
0: H2O, kropla, jak dokładnie brzmi ten tytuł?
2: Bo H2O wystarczy kropla.
0: O, właśnie, właśnie, dokładnie. Wiedziałam, że tam coś jest z tą kroplą. Czy ja dobrze pamiętam, że to jest historia trzech koleżanek, które są syrenami?
2: Tak.
0: No, to rzeczywiście super przygoda w towarzystwie takich syren. Bo rozumiem, że przez ten tydzień ty też byś była syreną.
2: Tak.
0: Ekstra. A powiedz mi, czym przez cały dzień może się taka syrena zajmować?
2: Na pewno pływaniem, ukrywaniem tego, że jest syreną.
0: A dlaczego syrena musi przed ludźmi ukrywać, że jest syreną?
2: Na pewno dlatego, żeby nie trafiła do jakiegoś laboratorium.
0: Gdzie tak ciekawscy ludzie chcieliby ją badać?
2: Tak.
0: A jakie ma specjalne, niesamowite umiejętności syrena? Myślisz, że jakieś posiada?
2: Tak. Na przykład w bajce jedna ma moc wody.
0: Czyli tak potrafi zarządzać tymi właśnie kroplami różnymi. Aha. No, jakie tam jeszcze dziewczyny mają umiejętności?
2: Druga ma moc robienia pary z wody.
0: Czyli też związane z wodą, tak. Ale tutaj bardziej pary, czyli na przykład może spowodować, że mgła się stanie?
2: Tak.
0: O.
2: Wszystkie moce

0: są związane z wodą.
1: No tak, no to nawet ma sens, powiem ci. Szczerze. No, a trzecia umiejętność trzeciej koleżanki, trzeciej
0: syreny? Zamrażanie wody.
1: Fajne. A jaką ty miałabyś zdolność?
0: Ja chyba też bym chciała wody mieć.
1: No, no, no, ale jaką?
0: Umieć też na wodę, no.
1: Może na przykład... Och, wiem! Mogłabyś z wody tworzyć taką bańkę, która pozwalałaby, no bo ty jesteś syreną, to byłabyś syreną, to potrafiłabyś oddychać pod wodą, ale gdybyś na przykład chciała swoje ludzkie koleżanki zabrać pod wodę, to mogłabyś takie baloniki z wody tworzyć, takie bąbelki, w których byłoby powietrze i dzięki temu one mogłyby również z tobą pływać pod wodą. Co ty na to?
0: Tak, to też by była fajna, bo...
1: Fajna, nie? Albo zwierzaki na przykład. Masz zwierzęta swoje?
0: Tak.
1: A jakie masz zwierzątko w domu?
0: Dwa koty.
1: O, to na przykład takim kotom takie bąbelki byś zrobiła i mogłabyś się zabrać pod wodę. Ale to by była przygoda. Super.
0: Musiałabym je całe zakryć bąbelkami. Tego co wiem, koty nie za bardzo tą wodę lubią.
1: No, masz rację. Tak, faktycznie. To nie tylko na głowę dla takiego kota bąbelek by się przydał, ale faktycznie na całe ciało. To słuszna uwaga. Zdecydowanie. Olu, oczywiście w twoją stronę teraz wędrują brawa, fanfary, oklaski, a w związku z tym i potwierdzenie, że zaproszenie na ekipę zwierzaków w twoje rączki wędruje. I oczywiście zaproponowana przez ciebie kraina również trafia na naszą listę niezwykłych wakacyjnych miejsc, które warto odwiedzić, nawet jeżeli to jest podróż tylko w krainie naszej wyobraźni. Olu, kogo masz ochotę pozdrowić?
0: Moją całą szkołę, moją rodzinę, moich przyjaciół, moją wychowawczynię i panią z radia, wszystkie panie z radia. I syreny.
1: Super pozdrowienia, bardzo pięknie dziękuję za te w naszą stronę wysłane i my oczywiście zresztą do wszystkich się przyłączamy i ciebie, Olu, także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Udanych, przemiłych, cudownych, fantastycznych wakacji tobie życzymy i do usłyszenia niebawem i również liczę na twój telefon po obejrzeniu ekipy zwierzaków.
0: Dobrze.
1: Świetnie, do usłyszenia, pa, pa, pa.
0: Dziękuję, do widzenia.

0: Wiecie co? Tak sobie pomyślałam, że skoro przed momentem podróżowaliśmy po tych różnych krainach, to może teraz wybierzmy się w podróż w związku z naszą zabawą. Zabawą pod tytułem...
1: Następny przystanek.
0: Zaczynamy następny przystanek, naszą super podróżniczo-wakacyjną zabawę. Pakujemy walizki i ruszamy w kolejną podróż. A tym razem przeniesiemy się do miejsca, och, wspaniałego, cudownego, takiego, które wygląda jak z pocztówki. Nie zdradzę wam na razie nic więcej na ten temat, bo już od razu chciałam się wygadać, co tam dokładnie możemy zobaczyć, spotkać, jak wygląda to miejsce, ale może lepiej zrobię to w formie naszych podpowiedzi. A miejsce, do którego dzisiaj was zapraszamy, to jedna z greckich wysp. Całkiem niezła podpowiedź, co? No, też mi się tak wydaje. Moi drodzy, 22 645 20 55 to numer telefonu, z którego koniecznie musicie skorzystać, jeżeli macie jakiś pomysł, co to za grecka wyspa, na którą możemy się udać w ramach naszej zabawy. Następny przystanek.

0: kolejny przystanek.
1: No właśnie, właśnie. Jaki będzie ten następny przystanek? Mam nadzieję, że pomożecie mi go odkryć. Dokąd się dzisiaj wybieramy w naszej zabawie? To jest pytanie, które kieruję w waszą stronę 22 645 20 55. To natomiast jest nasz numer telefonu, z którego koniecznie powinniście skorzystać, jeżeli macie jakąś propozycję, jakiś pomysł, co to za miejsce. A do tej pory udało mi się wam podpowiedzieć, że jest to wyspa, która znajduje się w Grecji. No to dorzucam do tego jeszcze fakt, że wspominałam o tym, że miejsce to wygląda jak z pocztówki, zwłaszcza w związku z tym, co tam możemy zobaczyć. A znajdują się tam białe domki z błękitnymi dachami i można oglądać przepiękne, wspaniałe, niezwykłe zachody słońca, które przyciągają ludzi z całego świata, co zresztą powoduje, że jest to jedno z najczęściej fotografowanych miejsc na świecie. No, tylko jakie to miejsce? Jaka to wyspa? Jeżeli macie jakiś pomysł, śmiało zadzwońcie.

Następny przystanek to jest nazwa zabawy, która aktualnie gości w naszych radiowych półkoloniach. Poszukujemy miejsca, które myślę, że zdecydowanie w takim naszym podróżniczym planie mogłoby się znaleźć podczas wakacji. A co wiemy na temat tego miejsca, którego poszukujemy? Troszeczkę już wiemy. Wiemy, że jest to wyspa, która znajduje się w Grecji. Występują tam takie charakterystyczne białe domki z błękitnymi dachami i że jest to jedno z najczęściej fotografowanych miejsc na świecie. Tylko co to za miejsce? No to jest pytanie właśnie, które kieruję w waszą stronę. No i proszę, proszę.

0: Mamy? Śmiałki? Nie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Marysia się do nas dodzwoniła ze swoją propozycją. Bardzo jestem ciekawa, jak brzmi ta twoja propozycja? Co to za miejsce, Marysiu, według ciebie?
1: Santorini.
0: No to zaraz zobaczymy, czy to jest to miejsce. Brawa, brawa, fanfary, oklaski w twoją stronę teraz wędrują. Tak, to jest to miejsce, dokąd dzisiaj się wybieramy w naszej zabawie. Powiedz proszę, czy ty miałaś okazję tam być kiedyś?
1: Byłam w Grecji, ale nie w Santorini.
0: A czy w takim wypadku Grecja według ciebie to jest kraj, który warto odwiedzić?
1: Tak.
0: A dlaczego?
1: To jest piękne i dużo kotów. Jedzenie.
0: Dobre jedzenie, dużo kotów i piękny kraj. Ja myślę, że to jest bardzo dobra polecajka i taka, która zdecydowanie mogłaby się w przewodnikach i poradnikach podróżniczych pojawić, bo gdybym ja coś takiego usłyszała, to uwierz mi, byłabym w stanie natychmiast spakować walizki i pojechać na urlop w Grecji. Powiedz mi, czy ty przypominasz sobie może taki obrazek właśnie z Santorini, takie białe domki, niebieskie dachy?
1: Tak, przypominam.
0: Ach, czyli od razu to skojarzyłaś?
1: Tak.
0: No jasne, tak mi się właśnie wydawało, że to jest bardzo taki charakterystyczny element, jeżeli chodzi o to miejsce, ale ciekawa jestem, czy wiedziałaś w ogóle o tym, że Santorini jest pozostałością takiego ogromnego wulkanu? Wiedziałaś?
1: Tak, to wiedziałam.
0: To wiedziałaś, no to super. A wiedziałaś, że z tym miejscem także wiąże się legenda związana z Atlantydą?
1: Nie.
0: No to jest w ogóle super historia właśnie o takiej greckiej Atlantydzie, czyli właśnie takiej niesamowitej wyspie, niesamowitym miejscu, które, no, istnieje tylko w legendach, taka jest prawda, i które zostało zniszczone właśnie przez wulkan, zatonęło, ale ponoć gdzieś tam w głębinach morskich fal się znajduje ukryte przed wzrokiem ludzi mieszkających ponad falami, czyli przed nami. No i czeka na odkrycie. Kto wie, może tak się uda, może nie. Ponoć w każdej legendzie jest ziarnko prawdy, więc istnieje prawdopodobieństwo, że rzeczywiście taka wyspa istnieje. Jeżeli to się potwierdzi, to ja bardzo chętnie bym się tam wybrała, powiem ci szczerze. A ty?
1: Też.
0: No to słuchaj, to będę trzymała kciuki, żeby nam się udało wybrać na Atlantydę, jeżeli rzeczywiście ona istnieje. Marysiu, kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Mamę, tatę, dwie siostry, ciocię, wujka, kuzynkę, przyjaciół i całe Polskie Radio Dziecią i Krasnoludki.
0: Bardzo dziękuję, pięknie dziękuję za pozdrowienia dla całej naszej redakcji i oczywiście dla naszych radiowych krasnoludków. Rzecz jasna, za moment na żółtej karteczce te pozdrowienia od ciebie dla nich zanotuję. Do pozostałych pozdrowień oczywiście się przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, fantastycznych, kolorowych wakacji. Do usłyszenia, pa, pa, pa!
1: Do usłyszenia, pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoci apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
2: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
2: Smoki Miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
2: O, i jeszcze spakuję kanapeczkę.
0: Autopromocja.
3: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.

No i proszę, proszę, godzinę 14 przywitaliśmy już 5 minut temu, a to oznacza, że rozpoczęła się trzecia część naszego wakacyjno-radiowego spotkania w radiowych półkoloniach. No i przypominam oczywiście nasze pytanie dnia. Gdybyście mogli zamieszkać w jakiejś jednej wybranej przez siebie bajce, tak przez tydzień wakacyjny, to którą bajkę byście wybrali, które miejsce i dlaczego właśnie to? Jeżeli chcielibyście się podzielić z nami swoimi pomysłami, to śmiało dzwońcie 22 645 20 55.

0: Gdybyście mogli zamieszkać w jakiejś wybranej przez siebie bajce, tak przez wakacyjny tydzień, to którą byście wybrali i dlaczego właśnie tę bajkę? To jest nasze dzisiejsze pytanie dnia i postanowiła na nie odpowiedzieć Natalka. Cześć Natalko, witam Cię ponownie.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę, w jakiej bajce chciałabyś przez tydzień zamieszkać?
1: Barba papier.
0: O, a co to za bajka?
1: Tam, gdzie są takie kolorowa rodzinka i tata mrózowy, on się nazywa Barba Papa, tak jak ta bajka. I te ludki są kolorowe, ale to jest w ogóle, to jest fajne, bo one nie mają nic kremowego, tylko jakieś inne tam kolory. I fajna rzecz jest taka, że że mieszkają pod lasem.
0: Aha, no.
1: Tam jest taka ścieżka prowadząca do lasu i mogą tam sobie chodzić.
0: I pewnie przeżywać najróżniejsze przygody.
1: Tak, a jeden tam Barbaficzek to jest czerwony, on ciągle jeść.
0: Tak cały czas woła.
1: I co jeść, a Barbaficzek jeść. I jeszcze do tego sport. To się wiąże z Barbaficzkiem.
0: O proszę, no to jest całkiem, powiem ci, no tak... logiczne, no bo skoro uprawia dużo sportu, to też potrzebuje wielu kalorii, więc sporo je, no. I jakie tam jeszcze ciekawe postaci się pojawiają?
1: Barba Bella.
0: Mhm.
1: Barba Mama.
0: Barba Lesio chyba jest też, prawda?
1: Barba Litka. I jeszcze chyba był ktoś, ale już zapomniałam.
0: I jeszcze chyba jest Barba Lala.
1: Tak.
0: Barba Lala, prawda? Ona

0: To ona uwielbiała, pamiętasz?
1: Nie.
0: Muzykę chyba.
1: No tak.
0: Dlatego także la la la, Barbalala. Mhm. A Barbalesio uwielbiał chyba zwierzęta.
1: Tak.
0: Tak, tak, tak.
1: Mieli słonia w domu.
0: Tak, ale...
1: Pamiętam taki odcinek.
0: Ale to nie był taki zwyczajny słoń.
1: Nie, to znaleźli go na zimie.
0: No właśnie. O, wiesz co, jeszcze jedna postać. Pamiętam, że bardzo mnie zaciekawiła. To był Barba Błysk.
1: No.
0: Pamiętasz go? On był niebieski i był miłośnikiem nauki i wynalazków.
1: Tak.
0: Mhm. No to jest rzeczywiście bardzo ciekawa bajka, w ogóle bardzo ciekawa rodzinka. I rzeczywiście spędzenie z nią takiego wakacyjnego tygodnia mogłoby być niezwykle ciekawe, bardzo interesujące i myślę, że inspirujące. A ty miłośniczką czego chciałabyś zostać mieszkając z taką rodzinką przez tydzień? To nie jest łatwe pytanie, ja wiem. No ale na przykład, co sprawia ci największą radość? Czy tak jak Barbalitka lubisz książki, czy jak Barbalala muzykę, czy może jak Barbalesio zwierzęta?
1: Nie jestem taka jak Barbalesio. Jest taka jedna tam dziewczynka, która była fioletowa, no.
0: Fioletowa to była Barbabella i ona była miłośniczką piękna.
1: Ja chyba jestem tymi dwoma, bo mam całą skrzyneczkę z pięknościami i już mi się tam nie mieszczą.
0: To byłabyś takim połączeniem koloru fioletowego i pomarańczowego.
1: I żółtego.
0: Ojejku, no to myślę, że to byłby bardzo ciekawy, jedyny w swoim rodzaju kolor, który by ciebie prezentował właśnie jako takie połączenie miłośniczki zwierząt, piękna i książek. No bardzo ciekawe, bardzo fajne, bardzo mi się podoba. Powiedz mi proszę, Natalko, jakie przygody miałabyś z tymi bohaterami?
1: Mogłabym chodzić do lasu.
0: Mhm. Tak, i w tym lesie, przeglądając różne atlasy ze zwierzętami, szukać pięknych okazów.
1: No i jeszcze tam widziałam taki odcinek, gdzie znaleźli mi jakiś starożytny zamek, który był zniszczony.
0: Och, no. To jeszcze tutaj elementy historii się pojawiają u ciebie.
1: Tak. No i to jest mam taki odcinek, taki, który, od historii ludzi, a potem był, że Barba Płatła wyrósł pod ziemią kwiatek. Najpierw był małą kuleczką, zaczął się powiększać. I nagle wyskoczył z pod ziemi.
0: O, potem proszę.
1: Potem znalazł go Franek, taki chłopiec. I tak zaczęło się od przygody Barba Papy. I potem jeszcze miał mamę, Barba Mama i Barba Dzieci. I do tego jeszcze każdy... Gdy dziecko było w innym kolorze i oni i potem i właściciel to ten to on i to on Barba Papę dał wsadził do klatki i on mieszkał w klatce i potem jak Barba Papa się uwolnił i ugasił pożar, bo wtedy jeszcze do tego, bo też było takie
0: co... Wiesz co, Natalko, ja tak sobie myślę, że nie zdradzajmy może naszym słuchaczom, jak ta historia się zakończyła. Niech sami obejrzą i sprawdzą, co? Bo tutaj no. Całą bajkę zaraz opowiesz, a...

0: Ona jest rzeczywiście bardzo zabawna, bardzo śmieszna, więc tak sobie myślę, że teraz jeszcze koniecznie muszę się ciebie dopytać, czy chciałabyś kogoś jeszcze dopisać do swoich pozdrowień?
1: Cały świat i panią.
0: Bardzo pięknie, dziękuję. Słuchaj, Natalko, my oczywiście także ciebie bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Dziękuję za polecajkę kolejnego fantastycznego, niesamowitego miejsca, do którego można się udać podczas wakacji. Wszystkiego najlepszego, przemiłego, cudownego dnia i do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
1: Dziękujemy.
0: Ale zaraz, zaraz, bo chyba jeszcze jedna propozycja za moment się pojawi. Dzień dobry, Gabrysiu.
2: Dzień dobry.
0: Witam cię bardzo serdecznie. A gdzie ty nas zabierasz na cały tydzień wakacji?
2: Do Miraculum Biedronki Czarnego Kota.
0: O, no proszę, proszę, to tutaj trochę zagadek, trochę tajemnicy, trochę złoczyńców, tak?
2: Tak, już jestem na 6. sezonie chyba, bo oglądam wszystko od 1. sezonu do 6. wszystkie odcinki po kolei.
0: Naprawdę? A w jakim języku oglądasz te bajki?
2: No po polsku, bo jestem Polką.
0: No ja rozumiem, rozumiem, bo kiedyś, wiesz co, powiem ci szczerze, że ja też szukałam tych odcinków, ale znalazłam tylko w oryginalnym języku, czyli po francusku. No i stwierdziłam, że w takim wypadku nie pozostaje mi nic innego, niż po prostu nauczyć się języka francuskiego. Ale jeżeli tobie się udało znaleźć po polsku, to może twoje rozwiązanie jest jednak troszkę prostsze. A powiedz proszę mi, Gabrysiu, jakie przygody chciałabyś razem z Biedronką i Czarnym Kotem przeżywać?
2: Chciałabym zostać na pewno Miraculum i pomagać im pokonywać złoczyńców.
0: No dobra, a jakim superbohaterem byś została?
2: Ja bym chciała zostać lisicą.
0: Wow, fajny pomysł. A ty wiesz, że chyba nie ma takiego superbohatera, który jest lisicą, z tego co mi się wydaje?
2: Był.
0: Gdzie?
2: To był Miraculum Trix, tak się nazywała ten Miraculum.
0: No tak, to jest właśnie rozmawiać z ekspertką, tak? I ta lisica, jak ona wyglądała? Bo ja widocznie to przegapiłam.
2: Lisica? Ona wygląda tak, miała takie uszy lisa, była pomarańczowa. Jej atrybut to był flet, a jej moc to było stworzenie iluzji.
0: Super! I ty właśnie, właśnie takie podobne umiejętności chciałabyś mieć. Ale gdybyś miała sobie swoją bohaterkę wymyślić, taką, w którą ty, Gabrysia, byś się zamieniła, wędrując tam na tygodniowe wakacje.
2: Na razie nie mam pomysłu.
0: Ale myślę, że tak mi się wydaje, że za chwilkę wskoczy tobie do głowy taki pomysł, bo jesteś chyba niezwykle dziewczynką z rozwiniętą, fantastyczną wyobraźnią. I tak sobie w ogóle myślę, że tak kroczek po kroczku możemy wspólnie do tego dojść. Na przykład, jakie zwierzę lubisz najbardziej?
2: Koty.
0: Ach, no ale słuchaj, to jak jest czarny kot, to może będziesz biały kot?
2: No, na przykład czarny kot był złoczyńcą, biały kot.
0: A widzisz, widzisz, czyli proszę bardzo, jak szybko udało nam się taką postać znaleźć. Tym bardziej, że wydaje mi się, że białego kota przecież tam nie ma.
2: Nie ma.
0: O, proszę bardzo! I ty byłabyś tą postacią niesamowitą i wyjątkową. Ale fajnie, a jakie miałabyś umiejętności?
2: No kotaklizm już jest zajęty. No to może na przykład...
0: No?
2: Takie, że na przykład rzucałabym futrem i hipnotyzowałabym przeciwników tym
0: wow.
2: futrem.
0: Wow! No powiem ci, że wymyśliłaś. To naprawdę nieźle. To mógłby być bardzo fajny odcinek. Jak kiedyś znajdziesz czas, może podczas właśnie tegorocznych wakacji, to ja ci proponuję napisać takie właśnie opowiadanie albo nagrać na dyktafon takie opowiadanie lub też narysować.

0: zareagować właśnie, kiedy w jednym z odcinków pojawia się biały kot, którym jesteś i jakie przygody możesz z Biedronką i czarnym kotem przeżywać. Myślę, że to mogłaby być naprawdę bardzo, bardzo ciekawa historia. A jak... Proszę?
1: Proszę dalej mówić.

0: M. Gabrysiu, kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Mamę, siostrę, tatę, Polskie Radio Dzieciom, Radiową Świetlicę, Krasnoludki, Misie Michasia i Smoka Adasia, koleżanki, moją panią nauczycielkę, jest drugą moją panią nauczycielkę od tańc i to chyba tyle będzie.
0: Super pozdrowienia, bardzo fajne pozdrowienia. My się oczywiście do nich przyłączamy i ciebie, Gabrysiu, także serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, cudownych, fantastycznych wakacji z wyobraźnią i fantazją w tle, bo tego ci nie brakuje. No i oczywiście ja tutaj Miraculous wpisuję na listę wakacyjnych miejsc, do których można się udać. Dziękuję ci pięknie za rozmowę. Wszystkiego najlepszego. Pa, pa, pa.
1: A przepraszam?
0: Tak?
1: A dostanę te bilety na ten film?
0: Który?
1: Ten Ekipa Zwierzaków. Tam o 13 słuchałam i były właśnie rozdawane bilety za te za zagadki właśnie.
0: Ja myślę, że jest taka możliwość, jak najbardziej. Proszę cię, nie rozłączaj się po naszej rozmowie. Do usłyszenia, pa, pa, pa.
1: Pa, pa.
2: Nie cierpię cię.
3: To się jeszcze okaże.

0: Ale jest jeszcze jedna zabawa, do udziału w której zapraszamy Was codziennie od poniedziałku do piątku między godziną 12 a godziną 15. I nazywa się ona...
1: Bajkowy detektyw.
0: O, właśnie tak. Codziennie tropimy najróżniejsze bajkowe rzeczy, tytuły, postaci albo piosenki. No i dzisiaj, tym razem właśnie podczas tej odsłony bajkowego detektywa, tropić będziemy niezwykłego bohatera.

Pera, którego myślę wielu z was na pewno bardzo dobrze zna. Posłuchajcie uważnie wszystkich moich podpowiedzi, bo każda z nich przybliży was do rozwiązania. A oto i one. Bohater, którego dzisiaj poszukujemy, mieszka w miejscu, które doskonale kojarzy się z Francją. Ma wiernych przyjaciół wśród ptaków i choć wygląda inaczej niż inni, ma bardzo dobre serce. Którego bohatera bajkowego mam na myśli? Jeżeli macie jakąś propozycję, to śmiało zadzwońcie do nas 22 645 20 55.

0: W radiowych półkoloniach trwa zabawa.
1: Bajkowy detektyw.
0: Dzisiaj tropimy bajkowego bohatera. No i dodzwoniła się do nas Natalka. Witam cię ponownie, Natalko.
2: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę, jak brzmi twoja propozycja? Jakiego bohatera bajkowego my poszukujemy dzisiaj?
2: Zwonnik z Notre Dame.
0: No to sprawdźmy, czy te wszystkie podpowiedzi, które przed momentem się pojawiły, czy one tutaj nam się zgadzają. Dzwonnik z Notre Dame, ta postać, pamiętasz może, jak on miał na imię?
2: Quasimodo.
0: Mhm. I w jakim miejscu on mieszkał? Czy to miejsce kojarzy się z Francją?
2: Katedrze Notre Dame.
0: No to chyba kojarzy się z Francją, prawda?
2: Tak.
0: No, też mi się tak właśnie wydaje. Czy miał wiersz?

0: jedynych przyjaciół wśród ptaków?
1: Tak.
0: Mhm. No i czy wyglądał trochę inaczej niż ludzie?
1: Tak.
0: Troszkę inaczej wyglądał, ale miał dobre serce, prawda?
1: Tak.
0: No, to wszystko nam się tutaj pięknie zgadza, no ale sprawdźmy na wszelki wypadek, czy rzeczywiście to jest ta postać. No brawo, brawo, brawo. Oczywiście, tak, Quasimodo, czyli dzwonnik z Notre Dame, który choć wyglądał nieco inaczej, to miał bardzo dobre serce, miał wspaniałych przyjaciół i mieszkał w katedrze Notre Dame na dzwonnicy, dlatego, że kim on był? Dzwonnikiem. Dokładnie, jak tytuł bajki zresztą wskazuje. Ty widziałaś tę bajeczkę?
1: Tylko oglądałaś piosenkę.
0: No to jak będziesz miała czas i ochotę, to ja polecam tobie naprawdę bardzo serdecznie obejrzeć całą bajkę, na przykład podczas tegorocznych wakacji, bo zdecydowanie warto, jest ona przepiękna i ma rzeczywiście również przepiękne piosenki, w które warto się wsłuchać. Natalko, super, pięknie dziękujemy za wspólną zabawę. Powiedz mi tylko jeszcze, jaki masz plan na ten dzień? Co będziesz robiła dzisiaj po południu?
1: Jedę do domu i jeszcze nie wiem, co będę robiła.
0: I jeszcze niespodzianka, co tam na ciebie czeka. No i super, niespodzianki też są fajne, zwłaszcza w wakacje. Takie niespodzianki mogą się okazać naprawdę atrakcyjne. Bardzo dziękuję za wspólną zabawę i pozdrawiam cię serdecznie. Życzę udanego, cudownego, kolorowego dnia. Pa, pa, pa!
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Do widzenia, a nawet do usłyszenia. I wiecie co, moi drodzy, mam dla was taką również niespodziankę, bajkową niespodziankę. No bo to, że nasz bajkowy detektyw podbił wasze serca, to nie ulega żadnej wątpliwości i niespodzianką żadną nie jest. Codziennie dzwoniąc do nas udowadniacie, że jesteście po prostu ekspertami w temacie bajek, co ogromnie nas cieszy i mnie. I Kasię oczywiście, która tutaj razem ze mną wymyśla najróżniejsze postaci, bajki, piosenki, o które możemy was pytać. No i tak pomyślałyśmy sobie, że dzisiaj w naszym detektywistycznym bajkowym biurze będziemy tropić jeszcze dwa dodatkowe bajkowe elementy. Tak, tak, do godziny 15 zostajemy w bajkowym świecie i tak nie będziemy tropić bohatera, więcej żadnego nie, ani tytułu bajki, ani nawet bajkowych piosenek nie będziemy tropić. Co zatem w takim wypadku przyjdzie nam tropić jako bajkowym detektywom? Otóż, moi drodzy, poszukamy magicznych przedmiotów oraz niezwykłych miejsc, które znamy z bajek. No a dzięki temu sprawdzimy, czy i tym razem uda wam się rozwikłać każdą naszą bajkową zagadkę z naszymi bajkowymi podpowiedziami. No to zaczynamy od bajkowego przedmiotu. Co to będzie za przedmiot? No to pytanie do was. Przypominam numer telefonu 22 645 2055. To jest numer telefonu tutaj do Studia Polskiego Radia Dzieciom, do naszych radiowych półkolonii. Koniecznie zadzwońcie, jeżeli macie propozycje, co to może być za magiczny, bajkowy przedmiot, o który pytam. A oto moje podpowiedzi. Przedmiot ten wykonany jest ze szkła i pomógł odnaleźć on pewną dziewczynę, która była jego właścicielką, a który to przedmiot został przez nią zgubiony. Co to za niezwykły bajkowy przedmiot, którego poszukujemy? Jeżeli macie jakiś pomysł, śmiało zadzwońcie.

0: bajkowy detektyw.
1: O tak, zamieniamy się teraz w bajkowych detektywów, a właściwie to pozostajemy w krainie bajkowych detektywów, bo już jedna bajkowa zagadka została przez nas rozwiązana, ale dzisiaj podwyższamy sobie poprzeczkę naszą detektywistyczną i w tym niezwykłym bajkowym biurze, w którym gościmy, tropimy bajkowy przedmiot. Właśnie, tylko do kogo on należał, jak się nazywał, to jest wasze zadanie. No i proszę, proszę, jest i propozycja. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witam, witam serdecznie, droga Matyldo. Powiedz proszę, jak według ciebie nazywa się ten magiczny przedmiot, którego my poszukujemy?
2: Pantofel.
1: No to sprawdźmy, z jakiej bajki ten pantofelek może pochodzić?
2: Kopciuszka.
1: I do kogo on należał?
2: Do Kopciuszka.
1: I był wykonany ze szkła?
2: Tak.
1: No to tutaj by nam się wszystko zgadzało, że rzeczywiście, że ze szkła, że należał do dziewczyny, tylko jeszcze moja podpowiedź była taka, że ona go zgubiła. I rzeczywiście tak było?
2: Tak.
1: Kiedy Kopciuszek zgubiła swój pantofelek?
2: Zgubiła go po schodach.
1: Ale gdzie ona gdzieś szła?
2: Tak, bo ona szła na bal. Jak wybiła jednego drzwina, to ona uciekła ze balu i zgubiła pantofla.
1: Ach, czyli ona zgubiła ten pantofelek nie jak szła na bal, tylko jak wracała, jak wybiła godzina 12, bo to dokładnie o północy, tak, musiała uciekać. A dlaczego ona musiała uciekać z tego balu?
2: No bo wtedy ona się zamieni w takiego Kopciuszka, który sprząta ten

0: dom.
1: Ach, no tak, bo tutaj pojawia się jeszcze matka, wróżka matka chrzestna, tak, która jej sprezentowała magiczną suknię i o tej północy ten czar miał prysnąć i miała znowu mieć swoją taką brzydką sukienkę. No, słuchaj, no według tych twoich opowieści to tutaj wszystko by nam się zgadzało, zatem sprawdzamy. Super, fantastycznie. Widzę, że tutaj magiczny przedmiot nie stanowił żadnego wyzwania dla naszych słuchaczy, szczególnie dla Matyldy. Zatem gratulacje moje ogromne w twoją stronę teraz wędrują razem z fanfarami, brawami i oklaskami. No i muszę się zapytać, czy ta bajka Kopciuszek jest taką, którą lubisz, do której często wracasz?
0: Tak.
1: No, ja też ją bardzo lubię i doskonale pamiętam z dzieciństwa. I chyba jest warta polecenia, prawda? Też mi się wydaje. I zarówno w formie książeczki, jak i bajki, czy też filmu, też z pięknymi piosenkami. Matyldo, czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
0: Moją siostrę, moją drugą siostrę, moją mamę, mojego tatę, mojego dziadka, moją babcię, i moją ciocię i moją kuzynkę.
1: Super te pozdrowienia, fantastyczne. Bardzo pięknie, dziękuję, nisko się kłaniam za te życzenia. My i, oczywiście, tak? I kogoś jeszcze?
0: I najbardziej ulubioną przedmiotką jest Kopciuszek.
1: O, jak miło. My się oczywiście do wszystkich twoich pozdrowień, Matyldo, przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanego, wspaniałego, przepięknego dnia, cudownych wakacji i do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
0: Pa.
1: No to co? Myślę, że damy radę z jeszcze jedną zagadką. W końcu obiecałam wam, że poszukamy wspólnie również magicznego, niezwykłego miejsca, które myślę też doskonale jest wam znane z bajek. A oto moje podpowiedzi dotyczące tego miejsca, bajkowego miejsca, którego teraz będziemy poszukiwać jako bajkowi detektywi. W miejscu tym mieszka gromadka bardzo ciekawych zwierzaków. Wśród nich jest miś, jest osiołek, tygrysek, prosiaczek. Oni wszyscy mają wspaniałe przygody i cudownego przyjaciela o imieniu Krzyś. Jakiego bajkowego miejsca poszukujemy? To pytanie do was. 22 645 20 55.

Och, historia Kopciuszka jest naprawdę przepiękną historią bajkową. Ja bardzo lubię do niej wracać, ale historia, która związana jest z naszą

0: kolejną zagadką, a właściwie miejsce, bo to miejsca poszukujemy, to też jest opowieść, do której bardzo chętnie wracam. Ciekawa jestem, czy również Zosia lubi sięgać po tę bajkę. Dzień dobry, Zosiu.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę, to miejsce, którego my poszukujemy, jak myślisz, z jaką bajką jest związane?
1: To miejsce związane jest z Kubusiem Puchatkiem.
0: No, to zaraz się o tym przekonamy. A jak się nazywa to miejsce?
1: Tumilowy Las.
0: No to zaraz, sprawdźmy. Czy rzeczywiście mieszka tam miś?
1: Tak.
0: I jak on się nazywa?
1: Kubuś.
0: Ach, no to ten tytułowy, okej. Okay. Czy mieszka tam osiołek?
1: Tak.
0: I jak on się nazywa?
1: Kłapouchy.
0: A prosiaczek też tam jest?
1: Oczywiście.
0: A tygrysek?
1: Też.
0: I jeszcze ktoś tam jest z nimi?
1: Kangurzyca z kangurzonkiem.
0: Ach, ta kangurzyca z maleństwem, to prawda, prawda. I jeszcze sowa. Sowa mądra
1: tak,
0: głowa. No
1: tak.
0: Ale tu w moich podpowiedziach pojawiło się jeszcze, że oni wszyscy przyjaźnią się z Krzysiem, to prawda?
1: Tak.
0: No to słuchaj, no wynikałoby z tego, co mówisz, że rzeczywiście, że tym poszukiwanym bajkowym miejscem przez nas jest Stumilowy Las z Kubusia Puchatka. Sprawdzamy.
1: Dziękuję, dziękuję, dziękuję, dziękuję.
0: Super, fantastyczne, brawo, oklaski, fanfary w twoją stronę. Możesz się oczywiście kłaniać i machać do wszystkich swoich fanów i miłośników za tę prawidłową odpowiedź, bo rzeczywiście mam takie wrażenie, że niewiele osób wie, jak nazywa się to miejsce, w którym mieszka Kubuś Puchatek, a ty doskonale sobie z tym poradziłaś. I co? I lubisz tę historię? Lubisz wracać do Kubusia Puchatka? Znasz zresztą najróżniejsze te przygody, w które można się wczytać albo które można oglądać?
1: Tak.
0: A masz jakąś swoją ulubioną?
1: Mam, ale zapomniałam.
0: No, bo bardzo dużo jest tych przygód i to zarówno właśnie w książce, jak i w tych bajkach, które są w formie filmów. A ty wolisz oglądać Kubusia Puchatka czy czytać?
1: Czytać.
0: Czytać. O proszę, no to faktycznie jest też bardzo, bardzo ciekawe. Ja przyznam się szczerze, że nawet pokusiłam się o przeczytanie Kubusia Puchatka w oryginale, czyli w języku angielskim. To było niezłe wyzwanie, ale polecam tobie, jeżeli znasz ten język albo się go uczysz, by w przyszłości spróbować przeczytać właśnie w oryginale Kubusia Puchatka. Jest to super, niesamowita przygoda, no i taka naprawdę, którą warto przeżyć. Zosiu, a jak twoje wakacje?
1: Dobrze.
0: Wszystko zgodnie z planem?
1: No, tak.
0: No to super, to ja bardzo się cieszę. To oczywiście teraz czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Pozdrawiam mojego tatę, który zajmuje się moim kotem. Pozdrawiam Laurę i Julka. I wszystkich, i cały świat, i całe Polskie Radio dzieciom. I to byłby koniec.
0: Bardzo pięknie dziękuję za te pozdrowienia w naszą stronę skierowane. Oczywiście do wszystkich pozdrowień się przyłączamy. I ciebie, Zosiu, także bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, cudownych, fantastycznych wakacji. I super, że się z nami pobawiłaś. No i wielu, wielu wakacyjnych przygód także tobie życzymy. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia, do widzenia, a nawet do usłyszenia. Moi drodzy, bardzo pięknie dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą zabawę, za te najróżniejsze nasze radiowo-wakacyjne przygody, które przeżywaliśmy wspólnie. Powolutku kończymy nasze spotkanie, ale widzimy, a właściwie słyszymy się ponownie już jutro punktualnie o godzinie 12. Jak zawsze będą goście, będą zagadki, będą podróże, mnóstwo wakacyjnych niespodzianek. Dlatego pamiętajcie, by o godzinie 12 włączyć Polskie Radio dzieciom, bo wówczas spotykamy się w radiowych półkoloniach. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak, do usłyszenia. Pa, pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Tego lata otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
2: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: się już. To państwo wybaczy. Z biegiem dni nawet bałwan pojmie, że sen życia gdzieś jest. I gdy wreszcie znów długich lat to żyje tu, nic mnie już nie zmrozi, nawet taki szczęścia odzez. Gdzieś sens odnajdę, kiedy będę starszy. Po co stresik, nie potrzeba hec i scen. Takim się oddaję snom, że gdy skroń przypruszy szron i będę starszy, to wtedy wszystko będzie miało sens. Jakoś tak.
1: Kręcisz, kochanieńka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
2: Czy cię nie nęci jego chód?
3: Czy zniechęcił, bo coś plutł?
4: Czy też wpływ miał na to stóp, na twój kształt?

0: Ej, zmieńcie może temat, dobra? Przyszliśmy z o wiele poważniejszą sprawą.
1: No to powiedz mi, kochanienka,
2: czy ostro, ostro, ostro masz?
3: Że nie ma manier, chłopak masz.
4: I tak.

0: Polskie Radio Dzieciom.
1: Wiesz, Zosia, szyszki to nie jest coś, co pasuje do królewskiej piżamówki. Ach, przecież już ci to tłumaczyłam. Ale chyba muszę to zrobić jeszcze raz.

0: znasz ten czar?
1: Tylko ty to potrafisz. Ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć. Moją historię każdy zna o księciu K.

0: Bajeczki, bęty, słowa.
1: Nie udawaj, siedzi blisko ciebie tuż. Głosem nie rozpieszcza cię, ma coś jednak fajnego. I już nie wiesz skąd, czujesz dziwny prąd, całować chciałbyś ją.

0: szczęśliwe są wolne ryby, gdy kręcą się pośród fal. W akwarium za szklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze ani nie piecze, a później

0: to promocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Iza Żukowska, witam was. Obok mnie jest już Kazia, a zatem...
3: Zaczynamy spacer z Kaziem. Witajcie.
2: Dzisiaj jesteśmy w Warszawie. Zapraszamy was na przechadzkę po miejscach, które może są trochę mniej znane, bowiem dzisiaj nasza trasa spacerowa będzie wiodła Skarpą Warszawską.
3: Dziś będziemy spacerować w miejscach, które chociaż znajdują się w samym sercu Warszawy, to są w dużej części zielone.
2: Skarpa Warszawska to wyjątkowe miejsce. Kiedyś Wisła płynęła znacznie bliżej dzisiejszego lewobrzeżnego centrum, ale przez wieki koryto rzeki przemieściło się, u stóp skarpy powstało Powiśle. Dzisiaj możemy, idąc parkami i zieleńcami, przespacerować się szlakiem, który ciągnie się od Zamku Ujazdowskiego z Parkiem Agrykola u jego stóp aż do Nowego Miasta.
3: Ale my zaczynamy na ulicy Prusa.
2: Tak, my zaczynamy na ulicy Prusa, ulicy, którą dojdziemy do Parku Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, czyli dawnych ogrodów Frascati. Minęliśmy właśnie budynek, w którym znajduje się dzisiaj Teatr Studio Buffo. Kiedyś mieściła się warszawska siedziba organizacji IMCA.
3: IMCA to skrót od angielskiej nazwy Związek Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej.
2: Organizacji założonej w Wielkiej Brytanii jeszcze w XIX wieku. Budynek przetrwał działania wojenne i po wojnie mieszkał w nim Leopold Tyrmand, jeden z najlepszych pisarzy opisujących Warszawę. Autor powieści Zły, której akcja rozgrywa się w stolicy. Zresztą równolegle do ulicy Prusa biegnie pasaż Tyrmanda.
3: My idziemy ulicą Prusa, który też był bardzo związany z Warszawą.
2: Prus był kronikarzem Warszawy XIX-wiecznej. Jej wspaniale przedstawiony obraz znajdziemy w jego powieści Lalka. Ale o Warszawie tej dawnej przeczytamy także w kronikach Prusa.
3: Dotarliśmy już do parku.
2: Skręcamy w lewo i będziemy kierować się na północ, zgodnie z nurtem Wisły. Wiesz, że historia tego miejsca zaczyna się już w 1779 roku. Wtedy wytyczono tutaj pierwszą aleję. Dzisiaj to Aleja na Skarpie. Gdybyśmy poszli prosto, dotarlibyśmy nad samą Wisłę, idąc terenami parku, który w latach 50. XX wieku został nazwany Parkiem Kultury i Wypoczynku. A kiedyś znajdowały się tutaj ogrody należące do posiadłości, którą zaraz obejrzymy.
3: Do tego kamiennego domu, który przed nami stoi?
2: Nie, to znacznie młodszy budynek, willa Bohdana Pniewskiego.
3: Bohdan Pniewski to był znany warszawski architekt.
2: Zaprojektował między innymi budynek, w którym dzisiaj ma swoją siedzibę Polskie Radio Dzieciom.
3: Naprawdę? Nie wiedziałem.
2: Bohdan Pniewski zaprojektował budynek, z którego nadaje nasze radio w latach 50. Na początku lat 60. pracował nad rozbudową zniszczonego w czasie wojny budynku Teatru Wielkiego. Jest także autorem wielu innych budynków, które stoją do dziś w Warszawie. Ten kamienny dom przed nami to willa, którą zbudowano według jego projektu i w której zamieszkał w latach 30. Architekta i jego rodzinę wysiedlono z niej już na początku wojny, a w czasie Powstania Warszawskiego trwały tutaj zacięte walki. Podobno w połowie lat 60., gdy Bohdan Pniewski zmarł, a willę zakupiła Polska Akademia Nauk, na marmurowej posadzce znaleziono ślady krwi, których nie można było usunąć. Przeprowadzono

0: No, specjalistyczne badanie i potwierdzono, że to ślady pochodzące z czasów II wojny światowej. Wiemy, że to krew nieznanego z nazwiska powstańca, który ostrzeliwał stąd niemieckie czołgi atakujące od strony Sejmu, czyli od południa.
1: O, po drugiej stronie alejki jest zupełnie inny budynek.
0: To tak zwany Biały Pałacyk na Frascati. Powstał pod koniec XVIII wieku. Dzisiaj razem z willą Pniewskiego należy do Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk.

0: okładką nad ulicą Książęcą przeprawiliśmy się na drugą stronę ruchliwej ulicy, która prowadzi ze Śródmieścia na Powiśle. Jesteśmy teraz na tyłach Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum Narodowego.
1: Trudno uwierzyć, że to sam środek Warszawy.
0: Mówiłam ci, że Skarpa Warszawska to wyjątkowe miejsce. To unikat, bo takiej skarpy nie ma żadna inna europejska stolica.
1: I naprawdę doszlibyśmy nią aż do Nowego Miasta?
0: Aż do Cytadeli, chociaż w kilku miejscach nie jest tak zielono jak tutaj w parku.
1: Ale po drodze jest kilka bardzo ruchliwych ulic.
0: Nad Książęcą jest Kładka. Przed nami most Poniatowskiego, przejdziemy pod nim, a tymczasem minęliśmy parkową aleję, którą nazwano imieniem Stanisława Lorenca.
1: Kim był Stanisław Lorenc?
0: Od 1936 roku był dyrektorem Muzeum Narodowego. Razem z prezydentem Polski Ignacym Mościckim i prezydentem Warszawy Stefanem Starzyńskim otwierał gmach muzeum, które istnieje do dzisiaj. Gdy 17 września 1939 roku w Zamek Królewski uderzyły pierwsze pociski, grupa pracowników Muzeum Narodowego z profesorem Lorencem na czele z narażeniem życia przenosiła dzieła sztuki z płonącego budynku do podziemi muzeum.
1: Przeżył wojnę?
0: W czasie okupacji pełnił funkcję komisarza ochrony dóbr kultury. W strukturach państwa podziemnego piastował stanowisko odpowiadające rangą wiceministrowi kultury. Zajmował się prowadzeniem dokumentacji niemieckich rabunków i opisywaniem zniszczeń. Zajmował się inwentaryzacją zniszczeń, przygotowywaniem materiałów do powojennej rewindykacji, czyli odbioru zrabowanych dzieł i planów odbudowy polskiej kultury. Kiedy upadło Powstanie Warszawskie, wynegocjował z Niemcami możliwość ewakuacji części szczególnie istotnych dla dziedzictwa polskiej kultury przedmiotów ze zrujnowanej stolicy. Rozpoczęte jesienią 1944 roku działania przeszły do historii jako akcja pruszkowska.
1: A co stało się z nim po wojnie? Wrócił do Muzeum Narodowego?
0: Był jego dyrektorem aż do stanu wojennego.
1: To profesor Stanisław Lorenc jest bardzo ważną postacią w naszej historii.
0: To on także w dużej mierze sprawił, że mamy dziś w Warszawie Zamek Królewski.
1: No tak, zamek Niemcy wysadzili w powietrze i po wojnie zamku nie było aż do końca lat 70.

0: Jesteśmy teraz na tyłach ulicy Foksal.
1: Ale stąd widok na całe Powiśle i Pragę.
0: Wiesz, że właśnie tutaj odbył się pierwszy w Warszawie lot balonem?
1: Dokładnie z tego miejsca?
0: Dokładnie.
1: Wiem, że pierwszy lot balonem odbył się we Francji pod koniec XVIII wieku.
0: Twórcami tego pierwszego bezzałogowego balonu z papieru byli dwaj bracia z zawodu papiernicy.
1: Joseph i Jacques Montgolfier.
0: W tym samym 1783 roku nastąpił pierwszy załogowy lot, chociaż pierwszymi lotnikami były owca, kogut i kaczka, które znalazły się na pokładzie.
1: Jak łajka w kosmosie.
0: Nie było wiadomo, jaki wpływ na żywe organizmy będzie miała podróż powietrzna. Kiedy okazało się, że zwierzęta przeżyły, na balonowy podbój przestworzy ruszyli ludzie.
1: A kiedy balon wystartował stąd, ze skarpy?
0: Polacy bardzo szybko dołączyli do pionierów awiacji. 12 lutego 1784 roku w Warszawie wzleciał w powietrze model balonu o średnicy 1 metra, który był napełniony wodorem i uwiązany za pomocą 180-metrowej linki. W tym samym miesiącu w Krakowie dokonano próby z balonem papierowym, wypełnionym gorącym powietrzem. Pierwszy w Polsce lot balonu załogowego odbył się natomiast 10 maja 1789 roku. Właśnie stąd z ogrodu Foksal w obecności króla Stanisława Augusta Poniatowskiego wystartował aerostat pilotowany przez Francuza Jean-Pierre Blancharda. Balon wzniósł się na wysokość 2000 metrów, a po 45 minutach wylądował w Białołęce.
1: Ciekawe.
0: Tymczasem doszliśmy do jednego z najważniejszych miejsc na muzycznej mapie Warszawy.
1: Skwer Bohdana Wodiczko.
0: Jesteśmy na tyłach Uniwersytetu Muzycznego imienia Fryderyka Chopina. Obok jest Zamek Ostrockich i Centrum Chopinowskie. A Bohdan Wodiczko był pierwszym dyrygentem i dyrektorem Orkiestry Filharmonii Narodowej. Dzisiaj jest tutaj cicho. Słychać tylko śpiew ptaków. Ale gdybyśmy przyszli tutaj innego dnia, usłyszałbyś, jak bardzo muzyczne jest to miejsce.
1: Pewnie z okien Uniwersytetu Muzycznego słychać ćwiczących studentów.
0: Tak, o każdej porze roku, nawet zimą, można tutaj posłuchać darmowych koncertów.
1: Muzeum Fryderyka Chopina mieści się w Zamku Ostrockich, a z zamkiem związana jest jedna z warszawskich legend.
0: Legenda o złotej kaczce.
1: Dawno, dawno, dawno temu w Warszawie żył sobie młodzieniec imieniem Lutek. Był szewczykiem, pracował w jednym z zakładów na Starym Mieście. Był bardzo ubogi. Wieczorami często przesiadywał w gospodzie i słuchał opowieści starszych mieszkańców. Nieraz wyobrażał sobie, jak to jest być dzielnym wojakiem na polu bitwy lub też bogatym kupcem podróżującym po dalekich krajach i zwiedzającym świat. Pewnego wieczoru usłyszał cichą rozmowę majstrów.
0: O czym mówili?
1: O tym, że w podziemiach Zamku Ostrockich na tance można spotkać złotą kaczkę, która może uczynić człowieka bogatym. Jednak w podziemiach zamku można zabłądzić i nie mieć możliwości powrotu na powierzchnię. Wielu już próbowało znaleźć cudownego ptaka, ale nikt nie powrócił z wyprawy.
0: Co zrobił Lutek?
1: Od razu postanowił

0: i pójść do podziemi zamku i poszukać złotej kaczki. Wyjście łatwo było znaleźć, a potem już wcale nie było łatwo. W podziemiach było bardzo ciemno, zimno i wilgotno. Lutek bardzo długo krążył po korytarzach, najpierw w poszukiwaniu złotej kaczki, a potem szukając drogi powrotnej.
1: I co, znalazł ją?
0: Gdy już prawie całkiem stracił nadzieję na odnalezienie jednego czy drugiego i ledwo stał na nogach ze zmęczenia, nagle znalazł się w wielkiej komnacie o wysokim sklepieniu zdobionym złotem. Prawie całą komnatę wypełniały jezioro, a po nim pływała złota kaczka.
1: Odezwała się do Ludka ludzkim głosem.
0: Odnalazłeś mnie, więc zasłużyłeś na nagrodę. Uczynię cię bogatym. Weź tę sakiewkę, w środku jest 100 złotych dukatów. Kup sobie co tylko chcesz, ale pamiętaj, że musisz wydać wszystko w ciągu jednego dnia. Nie wolno ci się z nikim podzielić tymi pieniędzmi. Jeśli nie spełnisz tych warunków, czar pryśnie i znów będziesz musiał zarabiać na chleb ciężko pracując. Lutek chwycił sakiewkę i ruszył z powrotem. Po drodze myślał o tym, co zaszło. Tym razem korytarze wydawały mu się jaśniejsze i prostsze, więc szybko dotarł na górę.
1: Lutek musiał być bardzo szczęśliwy.
0: Najpierw poszedł na rynek i kupił wszystkie smakołyki, na jakie kiedykolwiek miał ochotę. Potem udał się do krawca, ubrał się w najdroższy strój ozdobiony szlachetnymi kamieniami i złotem, a także w skórzane trzewiki ze złotymi ostrogami. Następnie poszedł do najlepszej, przy tym najdroższej gospody i zamówił w niej najwystawniejsze dania. Wiele osób próbowało mu się przypodobać, licząc na jakiś datek od tak bogatego młodzieńca. Jednak Lutek nikomu nie dał ani grosza. Po południu kupił najwspanialszego konia u jubilera. Zamówił złoty pierścień z największym brylantem. Słońce chyliło się ku zachodowi. Powoli dzień się kończył, a Lutek miał w sakiewce jeszcze połowę dukatów. Sklepy powoli zamykano, a na jedzenie Lutek już nie mógł patrzeć. Zastanawiał się, na co jeszcze może wydać pieniądze, gdy tuż obok siebie usłyszał cichy głos. Szlachetny panie, wspomóż starego żebraka. Wojna zabrała mi wszystko, co miałem.
1: I co, Lutek pomógł biedakowi?
0: Chłopcu serce się ścisnęło na ten widok. Nie myśląc wcale o obietnicy danej złotej kaczce, Lutek sięgnął do kieszeni, do biedakowi garść dukatów. W chwili, gdy wręczył je żebrakowi, tuż obok rozbłysło jasne światło i pojawiła się księżniczka, zaklęta do domu złotą kaczkę. Nie spełniłeś moich warunków, zawsze będziesz biednym szewcem, krzyknęła, po czym rozpłynęła się w powietrzu. Lutek wcale się nie przestraszył i spojrzał na zadowolonego staruszka, który oddalał się w kierunku starego miasta. I dobrze, pomyślał Lutek, pieniądze nie dają szczęścia, jeśli nie można się nimi z nikim podzielić. Nie mógłbym tak żyć, bo nigdy nie byłbym naprawdę szczęśliwy. Mimo gruźb księżniczki, Lutek znalazł sobie porządną pracę, a że był bardzo pracowity, dorobił się sporego majątku. Żył dostatnio, wspierał biednych i cieszył się szacunkiem otoczenia. Zamek Ostrogskich nadal stoi na warszawskiej tamce. O złotej kaczce zaś nigdy więcej nie słyszał, a dziś przypomina o niej jedynie pomnik na placu przed zamkiem i ta piękna legenda.

gdy rysuję kota w butach. Kredki bardzo cieszą się, lubią wchodzić w świat fantazji, kolorami bawić mnie. Kiedy siadam z pustą

każde miejsce w moim domu lubi takie rysowanie. Ściana cieszy się, że teraz chce na

0: kolejną kładką przeszliśmy nad ulicą Tamka.
1: Skąd pochodzi jej nazwa?
0: Kiedyś na Skarpie Warszawskiej było wiele strumieni, które spływały do Wisły. Tereny były często podmokłe, do czego nawiązują dzisiejsze nazwy różnych warszawskich ulic. Właśnie Tamka jest jedną z nich. Nazwa pochodzi od Tamy, która istniała na płynącej tędy rzeczce.
1: Rzeka płynęła tu, gdzie jest ulica?
0: Mniej więcej. Idziemy teraz w miejsce, gdzie kiedyś była sadzawka z dwoma wyspami.
1: Tutaj, przy skarpie,
0: weszliśmy na ulicę Dynasy. Dzisiaj to spokojna, prawie podmiejska uliczka. Na mapie Warszawy pojawiła się dopiero w latach 30. XX wieku, czyli jakieś 80 lat temu. Wcześniej były tutaj tereny sportowe, które tętniły życiem. Wyobraź sobie, łódki na stawie, który zimą zamieniano w lodowisko. Tor kolarski, najsłynniejszy w Warszawie. I rotunda, w której odbywały się przedstawienia teatralne. Trudno uwierzyć, że to wszystko istniało tutaj, prawda?
1: Tak, nie ma ani toru, ani stawu, ani przedstawień teatralnych.
0: Co więcej, właśnie tutaj na Dynasach robiono pierwsze w Warszawie filmy.
1: Naprawdę? Ani w jakiejś hali?
0: Kiedy zaczęły powstawać pierwsze filmy, w Warszawie nie było jeszcze żadnej hali zdjęciowej. Filmowcy przyjeżdżali tutaj, rozwieszali trzy prześcieradła, stawiali kilka mebli i jeśli świeciło słońce, można było kręcić.
1: A jak padał deszcz?
0: A jak padał deszcz, trzeba było wszystko pozwijać, pookrywać i czekać, aż przestanie padać. Bo nie było ani hali zdjęciowej z dachem, ani lamp, które potrzebne były do dobrego oświetlenia. Więc żeby kręcić, potrzebna była ładna, słoneczna pogoda.
1: To niezłe mieli początki.

0: Ulicą Dynasy dotarliśmy do Parku Kazimierzowskiego.
1: Jego nazwa pochodzi od Pałacu Kazimierzowskiego, który stoi na skarpie.
0: Park rozciąga się u podnóża pałacu, który dzisiaj należy do Uniwersytetu Warszawskiego, a powstał dla żony króla Zygmunta III Wazy, Konstancji.
1: Ale nazwę zawdzięcza królowi Janowi Kazimierzowi,
0: który bardzo lubił to miejsce. Tutaj zmarła też jego żona Ludwika Maria Gonzaga. Po jej śmierci król abdykował i opuścił pałac.
1: Pewnie kojarzył mu się ze zmarłą żoną.
0: Wtedy pałac wyglądał trochę inaczej. Do głównego wejścia, które znajdowało się na pierwszym piętrze, prowadziły piękne schody w stylu renesansowym. Pałac przebudowano, gdy

0: Król Stanisław August postanowił umieścić w nim szkołę rycerską, a w 1816 roku budynek stał się siedzibą Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Obok mieściło się Liceum Warszawskie, mieszkała też rodzina Fryderyka Chopina.
1: To może Chopin przychodził do parku Kazimierzowskiego?
0: Tak, wiemy, że bardzo chętnie, chociaż za jego czasów

0: 60.
1: Mam nadzieję, że posłuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz.

0: No, Teodorku, nadstaw ucha.
1: Już nadstawiam.
2: Zupy. Wywar z lizaków, maku ciut do smaku, barszcz i dżem, rosołek skóry plus konfitury, grzybowa i krem, żurek z landrynek, do tego dodatki, pączki, pomadki i czelokatki.
0: Czekoladki.
2: Jestem pewien, że już słuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz już za kilkanaście lat. Z apetytem będziesz jadł dania, jakich nie znał świat, więc nadstawiaj dalej ucha.
0: No, Teodorku, słyszysz?
2: Na drugie. Sznycel na raczkach, lukrowana kaczka, gęś i drops.

0: marmolatki.
1: A na deser zjeść można baraninę z rożna.
2: Idąc alejkami Parku Kazimierzowskiego na Powiślu, dotarliśmy do najbardziej zakręconej ulicy Warszawy.
3: Karowa. Oto w szpitalu pracowała jako położna moja prababcia.
2: Naprawdę?
3: A ten ślimak rzeczywiście jest bardzo zakręcony.
2: Dzisiaj ulica Karowa kojarzy nam się przede wszystkim z pięknym wiaduktem, który oddano do użytku w 1905 roku. Ale kryje się tutaj kilka ciekawych historii. Po pierwsze, nazwa. Wiesz, dlaczego Karowa jest Karową?
3: Nie.
2: Jeszcze w XIX wieku wywożono tędy odpadki, wszelkie nieczystości, których w mieście, wtedy rozciągającym się przede wszystkim na skarpie, a nie u jej podnóża, wywożono wozami, bo nie było przecież samochodów, a te wozy nazywano karami.
3: I stąd ta nazwa?
2: Tak, uliczka była wąska i cuchnąca, a dodatkowo od strony krakowskiego przedmieścia znajdowała się brama, na której zresztą stała figura syrenki.
3: Dzisiaj odbywa się tu jeden z etapów rajdu warszawskiego.
2: A kiedyś pokazywano tutaj wielką panoramę. Pamiętasz panoramę racławicką we Wrocławiu?
3: Pewnie. Taki obraz 3D z czasów, kiedy nie było telewizji ani kina. Warszawa też miała swoją panoramę?
2: Tutaj przy ulicy Karowej zbudowano wielką rotundę, żeby pokazać obraz Golgota, Jana Styki.
3: On malował też panoramę racławicką.
2: Razem z Wojciechem Kossakiem kierował całym zespołem, który w sumie namalował 4 XIX-wieczne panoramy. Golgota trafiła właśnie na Karową. Potem wystawiono tu i inne panoramy, ale moda na nie szybko minęła, bo pojawił się nowy wynalazek, który wszystkich zafascynował.
3: Kino, a co stało się z rotundą?
2: Istniały tu różne teatry. Był moment, kiedy warszawiacy mogli przychodzić do rotundy, żeby pojeździć na wrotkach.
3: Wrotki? To takie stare rolki.
2: Dużo cięższe i dużo wolniejsze niż dzisiejsze rolki. Ale to były czasy, gdy urządzenia, które skonstruował człowiek, nie osiągały jeszcze takich prędkości jak dzisiaj. Zatem i wrotki mogły być wolniejsze, były za to wielką atrakcją.
3: Jaka ta Warszawa była inna, a minęło tylko 100 lat.
2: Trochę. Ponad 100 lat temu oblicze zmieniła ulica Karowa. Głównie dlatego, że stanął tutaj luksusowy, elegancki hotel Bristol.
3: Jego właścicielem był pianista i późniejszy premier Polski Ignacy Jan Paderewski.
2: Hotel istnieje do dzisiaj. W czasie II wojny światowej był dostępny tylko dla Niemców. Przetrwał okupację i powstanie. W latach 80. był długo zamknięty i już nie przypominał tamtego wspaniałego hotelu sprzed lat. Ale dzisiaj jest znowu jednym z najlepszych hoteli w Warszawie. I znowu zatrzymują się w nim najsłynniejsi goście. No ale tymczasem dotarliśmy już na szczyt skarpy. Po jednej stronie ulicy Karowej stoi Bristol, a po drugiej jest dzisiaj skwer.
3: Skwer księdza Jana Twardowskiego.

0: Twardowskiego. Ksiądz Twardowski był rektorem kościoła sióstr Wizytek, gdzie głosił kazania dla dzieci.
1: Kościół Wizytek znajduje się w głębi skweru, a bliżej krakowskiego przedmieścia, właściwie na rogu krakowskiego przedmieścia i ulicy Karowej, stoi pomnik Bolesława Prusa.
0: Tego samego, od którego zaczęliśmy dzisiejszy spacer?
1: Tego samego, kronikarza Warszawy i autora książki Lalka. Sklep pana Wokulskiego, bohatera Lalki i mieszkanie jego przyjaciela Ignacego Rzeckiego mieściły się kilka kroków stąd, po drugiej stronie ulicy, tam, gdzie dzisiaj jest księgarnia, zresztą nosząca imię Bolesława Prusa. W czasach, gdy żył Prus, w tym miejscu też znajdowała się księgarnia. Natomiast tutaj, na rogu Karowej i krakowskiego przedmieścia, mieściła się redakcja, w której pracował Prus i w której drukował swoją powieść w odcinkach.
0: Fajnie, fajnie, że można pomyśleć, że to, o czym czyta się w książkach, jest naprawdę. Że tamta Warszawa, chociaż wygląda zupełnie inaczej, to nie tylko legenda, bo ciągle chodzimy jej ulicami.
1: My, pod pomnikiem kronikarza Warszawy, człowieka, który nigdy jej nie opuszczał, Bolesława Prusa, kończymy dzisiejszy spacer z Kaziem.
0: Jeśli jesteście w Warszawie albo przyjedziecie tutaj z wizytą, wybierzcie się na spacer z Skarpą Warszawską.
1: A dziś mówimy już...
0: Do usłyszenia!

pomoże. Bucio, gdy z nią bawił gdzieś na łące, ją zostawił. Ale przecież on nic nie wie, znowu spał na jakimś drzewie. Może Tekla ją schwyciła, owinęła w szprąg pajęczy. Nie na skrzypcach dziś ćwiczyła, nawet Filip za nią ręczy. Może Żuczek nieuważnie zamknął biegę.

Wszystkie martwią się zwierzątka i dziedziownica, i Biedronka. Trzeba wysłać ekspedycję. Mrówki wyślą swą policję. Niech wyruszą choćby zaraz i przeczeszą okolice. Sprawdzą każdy kąt w tym lesie. Trzeba znaleźć na psotnicę. Niech pod kości zajrzą kwiatek. Sprawdzą nawet pod kamieniem. Niech przełożą się, bo wszyscy smutni są szalenie. Lecz nie martwcie się, bo Maja sprytną ma.

czasu szmat, bo 100 lat stoi w sercu Paryża oberża. Kto choć raz tutaj wpadł, nie mógł oczu

przystojniaczek z karty dań. W każdą niedzielę, czy słońce, czy chmury,

0: promocja.
1: Tego lata otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
2: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
3: Radio Dzieciom.

może mnie zaskoczyć? Chyba nie.

0: Dajcie nam jeszcze!
1: Autopromocja.
2: Czemu w studni woda dudni?
3: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
4: A burczy bas na pewno burczy basem?
5: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
6: A co jeszcze w audycji?
2: Ciekawe wydarzenia.
3: Wartościowe książki.
7: I niepowtarzalne nagrody.
5: Posłuchamy też opowieści.
8: Usłyszymy dawne melodie.
3: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
2: I z wami.
5: Na wakacyjną wędrówkę po świecie.

0: mieście dawnej wsi. W każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają Jolanta Kossakowska,
1: Monika Gigier,
0: Patrycja Cisz,
2: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
4: Autopromocja.
5: Minęła godzina 18, już nawet minutę temu minęła 18, a pogoda jest idealna na czytanie.
4: Letnie poczytanki.
5: W każdy czwartek o tej porze spotykamy się pod regałem wypełnionym książkami od sufitu do podłogi, albo odwrotnie, jak kto woli, od podłogi aż po sufit, żeby czytać, żeby słuchać, żeby rozmawiać o książkach. Dzisiaj też nie będzie inaczej. Będą zagadki, będą fragmenty znanych wam książek i na pewno pojawi się kilka nowych tytułów. Podrzucimy wam jakieś nowe książkowe poczytajki do wakacyjnego plecaka, bo przecież wakacje to jest idealny czas na książki. Renata Żuchowska, czytelniczka znakomita, Justyna Majchrzak, książkowa smakoszka. A jak wy byście się nazwali? Co? Macie jakiś pomysł? Może jest jakiś wielki pożeracz książek wśród was? Albo jest jakaś książkomaniaczka, która chciałaby takie imię przybrać sobie na przykład na drugie albo na trzecie. Ania Książkomaniaczka na przykład. Zgłaszajcie się do nas, czytelnicy i czytelniczki. Zaczynamy zapisy do klubu książkomaniaków i możecie sobie wybrać jakąś piękną nazwę, jakieś piękne imię związane właśnie z książkami. Można do nas telefonować. Zgłoszenia w ten sposób tą drogą przyjmujemy. 226452055 albo można do nas mailować, jak kto woli. dzieci@polskieradio.pl. No to co? Startujemy!

0: przez kałuże. Hop, hop. Dzisiaj przez Warszawę przeszło przynajmniej kilka ulew, mniejszych i większych. Nie wiem, czy się zanosi, czy będzie znowu padać. Bardzo możliwe, bo taka pogoda panuje dzisiaj w całym kraju, a ja słuchając tej piosenki od zespołu Mamy Śpiewamy, od razu przypomniałam sobie książkę, w której jednym z przedmiotów bardzo ważnych jest parasol. Ta książka to Różne rzeczy Hilarego, Joanny Kulmowej. Ach, jak dawno do tej książki nie zaglądałam. Nie wiem w ogóle, gdzie ona jest. Gdzie ona się podziała? Nie mam pojęcia, gdzie są te różne rzeczy. W każdym razie parasol był tam bardzo ważny. A książkomaniacy tak mają, że wiele spraw kojarzy im się książkowo.
1: Letnie poczytanki.
0: A na dobry początek naszego dzisiejszego zadeszczonego, dżdżystego raczej spotkania będzie wizyta w pewnej dolinie, tak żeby się troszeczkę ogrzać. Tę dolinę, aha, już coś wam świta, prawda? Tę dolinę zamieszkują różne dziwne stworzenia, mniejsze i większe. Niektóre wiążą sobie kokardki na ogonach. Inne czeszą grzywki, jeszcze inne wędrują z plecakiem, no i przychodzą i odchodzą. Oczywiście te wszystkie stworzonka duże i małe spotkamy w cyklu książkowym. A jedna z tych książek z cyklu opowiada o samym środku bardzo upalnego lata. No i dobrze poczytać sobie o takim gorącym dniu, kiedy za oknami wiatr i deszcz i temperatura nie przekracza 20 stopni. No to co? Macie ochotę na wizytę w tej dolinie? Czyta Krystyna Brążewska.
2: Słońce dzień po dniu świeciło prosto na dolinę ukrytą pomiędzy wzgórzami. Wszystkie małe żyjątka skryły się w swych chłodnych mieszkaniach w ziemi. Ptaki umilkły.
3: Mamusiu, wymyśl dla nas jakąś zabawę. Jest tak gorąco.
2: Zauważyłam to już, kochane dzieci, odpowiedziała mama. Czy nie moglibyście przenieść się na parę dni do jaskini? Tam jest chłodniej, a poza tym moglibyście pływać sobie w morzu i bawić się, nie przeszkadzając nikomu. Czy będziemy mogli także sypiać w jaskini? Oczywiście. I nie wracajcie, zanim się nie uspokoicie. Ach, jakież to było emocjonujące, móc na dobre zamieszkać w jaskini. Pośrodku ubitej z piasku podłogi postawili lampę naftową. Potem każdy wykopał sobie dołek, odpowiadający jego kształtom i pozycji, w której sypiał. Prowiant podzielony został na 6 jednakowych porcji. Składał się z budyniu rodzynkowego, dżemu z dyni, bananów, świnek z marcepanu i kaczanów kukurydzy oraz z naleśników na dzień następny. Słońce zachodziło czerwone, wypełniając grotę ciepłym światłem. Wszyscy z budyniem rodzynkowym w brzuszkach czuli się pogodnie usposobieni. Ale gdy zmierzch wkradł się do jaskini, ogarnął ich jakiś dziwny nastrój.
0: Nieźle się tam urządzili, prawda, w tej jaskini. Ta lampa naftowa i te dołki w ziemi wygrzebane tak dla każdego oddzielnie, żeby wygodniej im było spać. No i te naleśniki, które zawsze miałam ochotę zjadać, kiedy czytałam tę albo inną książkę z tego cyklu. A co to za książka? Kto z was rozpoznał tę dolinę i tych bohaterów i tę mamę, która zgodziła się na taki kilkudniowy, samodzielny pobyt w jaskini i jeszcze zachęcała swoje dzieci, żeby po prostu się kąpały w morzu, jak będą miały na to ochotę. Co to za miejsce? Co to za książka? I kto jest bohaterem tej książki? Te stworzonka duże i małe rozpoznaliście? 22 645 20 55 to jest

Chciałbym mieć taką sieć, by w nią wpleść życia treść, by nią kraść księżycowe światło albo róż rannych złóż. Taką sieć chciałbym mieć, by w nią wpaść i nie wypaść łatwo. Chciałbym trwać, żeby znać zapach łąk, czułość rąk, w ustach mieć kosmyk twoich włosów, dłonie spleść, oczy.

Chciałbym dać ci jasne sny, ranne mgły, wonne bzy, nocne ćmy, ptaki i zwierzęta, letni sad, świat bez wad, stary płot, ptasi lot, wszystko co pamięć zapamięta. W pustych drzwiach staje Bach, strząsasz rąk, daje ton, gra nam pieśń na sopelkach lodu. Pragnąłbym znaleźć rym, śpiewać z nim słońca, hymn, sławić cud.

bariabapam. Chciałbym mieć taką sieć, schwytać w nią nudę złą, blaskiem ją rozpromienić w jasność, potem nieść dobrą wieść, zmienić lęk w piękny dźwięk, taką sieć chciałbym mieć na własność. Mógłbym też, jeśli chcesz, w strofach skryć życia nić, wtedy już zawsze będziesz ze mną. Może świat za 100 lat będzie trwał, tak bym chciał złowić go.

0: Dzisiaj łowimy słuchaczy, tych wszystkich słuchaczy, którzy kochają książki, którzy lubią książki, którzy rozpoznają te książki, których fragmenty będą pojawiać się w audycji Letnie Poczytanki. Do godziny 20 jesteśmy razem z wami i tytułów będzie moc, więc uwaga, uwaga, można się zaopatrzyć w mały notesik i mały długopis albo ołówek i skrzętnie sobie notować te wszystkie tytuły, o których będziemy tutaj rozmawiać, bo kto wie, może przyda się większy zapasik książek, jeśli lato będzie chłodniejsze i deszczowe. Ciekawa jestem, jaka pogoda dzisiaj u Jurka, który do nas zadzwonił. Cześć Jurku, dobry wieczór.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Ja mówię zawsze dobry wieczór, wiesz, jakoś tak po 18:00 coś mi się tak wydaje, że już wieczór, a tymczasem masz rację, jasno za oknem, więc jaki tam wieczór, jeszcze dzień. Jaki dzień u ciebie dzisiaj był i jest, Jurku? Pogodny?
1: U nas było deszczowo.
0: No coś ty, mieszkasz w Warszawie?
1: Nie, w Bytomiu.
0: A proszę, czyli na Śląsku też padało. Gdzie jeszcze pada? Odzywajcie się do nas, słuchacze. Zgadzasz się, Jurku, że taka deszczowa pogoda jest fajna w czasie wakacji?
1: No, ja lubię deszcz.
0: Ja też. A co robisz, kiedy tak pada za oknami?
1: Gram na PS-ie.
0: A, grasz. A myślałam, że powiesz, czytam książki.
1: No, też coś, mama mi kupiła jakąś szajkę.
0: Aha.
1: I też sobie czytałam właśnie kawałek.
0: O, świetna książka. A wiesz, że Kociej Szajki jest już kilka tomów? Tak, tak.
1: Mama mówi, że wiem.
0: No, skoro ma...

0: Mama tak twierdzi, to na pewno wiesz. Oczywiście, że tak. Agata Romaniuk, cykl książkowy o kociej szajce, pisze i wena jej nie opuszcza, bo ta kocia szajka się rozrasta w książki. Zresztą tak jak ta książka, której fragmentu posłuchaliśmy chwilę temu, tego fragmentu, w którym bohaterowie książki dostali pozwolenie od swojej mamusi, żeby zamieszkać przez kilka upalnych dni w jaskini, gdzie będzie im cieniście i chłodno. Rozpoznałeś tych bohaterów, Jurku?
1: Nie wiem. Albo muminki, albo dzieci z Bulejwy.
0: Muminki, tak. To były te stworzonka, które wiążą sobie czasem kokardki na ogonie, a czasami czeszą grzywki. Pamiętasz, jak się nazywali bohaterowie muminków? Przynajmniej kilkoro może z nich pamiętasz.
1: Łuczyki.
0: Był.
1: Muminek.
0: Był. Tak.
1: Panna Migotka.
0: Też. A panna Migotka miała brata, który nazywał się po prostu...
1: Muminek.
0: Migotek. Była panna Migotka i Migotek. To było rodzeństwo, a Muminek był swoją drogą. Ktoś tam jeszcze ci przychodzi do głowy?
1: No tata Muminka, mama Muminka, Mimpla, mała Mim.
0: No, znasz ich doskonale. I jeszcze... Świetnie, a ta postać, która wszystkich napawała strachem?
1: Buka.
0: Buka. Tak, była taka Buka. Którąś z postaci lubisz szczególnie, Jurku, spośród tej gromadki?
1: Ja chyba Włóczykija najbardziej lubię.
0: No to jesteś moim bratem. Ja też lubię Włóczykija. W tym zielonym kapeluszu, z plecakiem na ramionach, który tak przychodzi latem, a odchodzi jesienią, kiedy pierwsze liście zaczynają spadać z drzew. Właśnie jest pełnia lata, Włóczyki jest na miejscu, można słuchać jego opowieści z drogi i można słuchać, jak gra na harmonijce. To jest instrument, na którym potrafi pięknie grać Włóczyki. No, cieszę się bardzo, Jurku, że znasz tę książkę i że znasz jej bohaterów. Masz tę książkę na półce albo którąś z książek Tove Jansson?
1: Mam.
0: To może...
1: Lato Muminków i Opowiadania z Doliny Muminków.
0: O, tak. Też te dwie książki mam u siebie. Wśród opowiadań mam jedno swoje ulubione. Może dzisiaj nawet do niego sięgnę. Kto wie, jak wrócę z radia do mojego domu i usiądę pod moim regałem z książkami. A tobie życzę, drogi czytelniku, nie wiem, czy masz jakieś swoje specjalne imię, jako można cię nazwać jakoś jako czytacza? Nie wiem, jesteś pożeraczem książek, Jurku, albo...
1: Nie mam takiej ksywy, książkowej.
0: Może sobie wymyślisz coś. Nie musisz zaraz, teraz, tylko może tak ci się urodzić za jakiś czas. Ja się nazywałam na dzisiejszy wieczór książkowa smakoszka. Niekoniecznie kokoszka, ale smakoszka, bo lubię smakować książki. Tak się je zajada, jak landryny na przykład, albo herbatniki. Te książki można wsuwać. No, jakby ci coś do głowy przyszło, miałbyś ochotę jakoś się nazwać i nam o tym powiedzieć, to zapraszamy. A teraz już cię wpisuję, Jurku, na listę książkomaniaków. Co ty na to?
1: Okej.
0: Dobrze, niech będzie. Klub książkomaniaków już otworzył swoje drzwi, swoje podwoje 20 minut temu, więc można się zapisywać. Pozdrawiam ciebie serdecznie i pozdrawiam mamę, bo jak sądzę, pani mama też jest czytelniczką.
1: Tak, oczywiście.
0: Cieszymy się w takim razie, że w naszym gronie są i zupełnie dorośli, i zupełnie młodzi książkomaniacy. No i co, w takim razie piosenka będzie muminkowa. A ja wam mówię do zaczytania i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Letnie poczytanki.
1: Zebraliśmy się dzisiaj pod regałem z książkami i tak sobie podczytujemy to tamto, to owo jeszcze. O, teraz słuchajcie, sięgnęłam po kolejną książkę. No, dość wysoko stała i powiem wam, że ma pożółkłe strony, przetartą okładkę. Widać, że zaglądano do niej nie raz, nie dwa, nie 10 razy pewnie też. No nic dziwnego. Pierwsza część tej książki ukazała się jeszcze przed wojną. To był 1934 rok. Za granicą się ukazała w tym roku, a w Polsce niewiele później, bo już w 1938 roku pojawiła się w księgarniach w przekładzie na język polski i już polskie dzieci mogły zaprzyjaźniać się z jej bohaterką. I od tamtej pory powstały na podstawie tej książki i filmy, i musicale, no bo jest wiele osób, które tak jak ja lubi przenieść się na ulicę Czereśniową do Londynu. Coś wam to mówi? Ta nazwa? No, to w takim razie zabieram was tam teraz.
2: Pokój dziecinny jest na górze. Proszę za mną.
3: Janeczku, ona wjeżdża na górę po poręczy.
4: O!
2: Dzieci. Oto jest wasza nowa opiekunka. Powiedzcie dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
2: A to są bliźnięta.
5: Przyjmuję posadę.
2: No, to doskonale. Zostawiam panią z nimi.
3: Jak ty tu przyszłaś? Wyglądało zupełnie, jakby cię przywiał wiatr.
5: Bo tak było.
4: Co za dziwna torba.
5: Dywanikowa.
3: Do noszenia dywanów?
5: Nie, zrobiona jest z dywanika.
4: Jest pusta?
5: Jak to nic?
4: A to?
5: O.
4: Fartuch? Mydło? Szczotka do zębów? Szpilki do włosów? Perfumy? Gdzie to wszystko było?
3: I składany fotelik. Ależ... Ja sam widziałem, była zupełnie pusta.
5: I proszę, pastylki od bólu gardła.
1: Co jeszcze się mieściło w tej dywanikowej torbie? Pamiętam, że tam było też składane łóżko, żeby gdzieś mogła spać ta nowa niania bohaterów naszej książki. No i były tam oczywiście eleganckie garsonki i kapelusiki, które bardzo lubiła ona zakładać na swoją elegancko ufryzowaną głowę i pończochy czarne i granatowe i buciki elegancko wyszczotkowane, wypastowane i wybłyszczone. Także kiedy słońce wyjrzało zza chmur, to mogło przeglądać się w czubkach tych pantofelków. Jak się nazywa ta właścicielka zadartego nosa, ciętego języka? O, ona potrafiła się odgryźć i potrafiła rzucać różne kąśliwe uwagi i dywanikowej torby, która właśnie wprowadziła się do pokoju dziecinnego przy ulicy Czereśniowej 17. Taki był dokładny adres tego domu w Londynie. Czekamy na wiadomości. Może ktoś zna tę bohaterkę z książki albo z adaptacji filmowej. No, piosenki też się pojawią w tej godzinie z tego filmu.

0: To Mille Voci zabrało nas coraz dalej. Taki był właśnie tytuł tej piosenki. A 226452055 dzwonią do nas stale jacyś książkomaniacy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Czy jesteście książkomaniakami?
1: Staramy się czytać jak najwięcej.
0: No to jesteście we właściwym miejscu i we właściwej porze, o właściwej porze. Dzień dobry, pani mamo, to pewnie mama naszych słuchaczy. Czy są z panią Ola i Leo?
1: Dzień dobry, Ola to ja i jest ze mną Leo.
0: A, bardzo nam miło w takim razie, że jesteście w takim dwuosobowym, ale bardzo miłym, czytającym gronie. Przed chwilą pojawiła się scenka z pewnego domu, domu londyńskiego. Dom mieści się przy ulicy Czereśniowej 17 i właśnie do pokoju dziecinnego, w którym mieszkają, uwaga, Janeczka, Michaś, Basia i Jaś, bliźnięta, weszła ich nowa opiekunka. Bardzo niezwykła postać, która będzie zabierała te dzieciaki na spacery i do parku, i do różnych dziwnych, tajemniczych miejsc, w których

0: będą działy się cuda, cuda. Czy z czymś wam się kojarzy ta opowieść? Rozpoznaliście książkę?
1: Mnie się skojarzyła z Mary Poppins, ale szczerze mówiąc nie pamiętam dokładnie tej postaci, a ta książka jeszcze przed Leo.
0: O, to zazdroszczę Leo w takim razie, że będzie miał dopiero możliwość poznać przygody Mary Poppins, tym bardziej, że jak to często bywa z dobrymi książkami i dobrymi przyjaciółmi, na pierwszej części się nie kończy, tylko jest cały cykl opowieści o Mary Poppins, a świetnie pani rozpoznała, pani mamo, właśnie o Mary Poppins chodziło, o tę niezwykłą guwernantkę, nianię. Będzie pani miała okazję przypomnieć sobie te historie.
1: A my właśnie wracamy z biblioteki, także następnym razem zdecydowanie ta książka znajdzie się na naszej liście.
0: Koniecznie. Pierwszy tom zatytułowany jest po prostu Mary Poppins, a potem Mary Poppins wraca, Mary Poppins na ulicy Czereśniowej, Mary Poppins otwiera drzwi. No i jest co czytać. I tak jak mówię, bardzo wam zazdroszczę tej przygody. A ile Leo ma lat?
1: 7.
0: 7. To już czytasz sam, Leo, czy na razie jeszcze
1: tak.
0: Wolisz? Tak? No to świetnie. I co w tej chwili u ciebie w czytaniu? Powiesz?
1: Na razie w aucie już mam jedną książkę.
0: No, tak to jest, jak się z biblioteki wraca. Od razu się wyciąga pierwszą książkę.
1: O architekturze.
0: Książka o architekturze? O, to poważne dzieło. Czy to jest taka książka dla dzieci o architekturze?
1: Trochę tak, trochę nie.
0: A mógłbyś przeczytać, kto napisał tę książkę? To od razu ją sobie znajdę i zobaczę, co to za pozycja. Jest tam na okładce imię i nazwisko autora albo autorki?
1: Książka nazywa się Monumentalne cuda i rekordy architektury.
0: O, to na pewno są tam różne wspaniałe budynki ze wszystkich kontynentów. Monumentalne. Dobrze, zapisałam sobie w takim razie. Wciągam tę książkę na listę książek do czytania, do oglądania. Oj, coś mi się wydaje, że to jest akurat taka pozycja, z której różnych rzeczy można się dowiedzieć, nauczyć.
1: Tak.
0: Mhm, i potem tak błysnąć.
1: Jest 1001 informacji.
0: O nie! Ciekawa jestem, jak długo będziecie je czytać. A gruba ta książka jest, Leo?
1: Duża, ale gruba jest.
0: A, czyli dużego formatu. No tak, jak trzeba takie budynki narysować, to wymagane są takie duże strony. Większe pewnie niż kartka rozmiaru A4, tak podejrzewam.
1: Tak.
0: No to w takim razie przyjemnej lektury wam życzę, pani mamo i Leo. Bawcie się dobrze, oglądając te ilustracje i czytając o tych budowlach. A następnym razem bardzo szczerze polecam książkę o przygodach Mary Poppins. Przypomnę jeszcze, że autorką tego cyklu powieści, który, proszę bardzo, jak dawno powstał, prawie 100 lat temu już urodziła się Mary Poppins, literacka bohaterka, napisała ten cykl Pamela Travers. A teraz będzie, uwaga, uwaga, piosenka dla wszystkich, którzy są tak jak Leo w samochodzie, jadą może z biblioteki albo skądś inąd. To będzie piosenka z filmu Mary Poppins w wykonaniu Julie Andrews, A Spoonful of Sugar. A ja wam bardzo dziękuję raz jeszcze za rozmowę i za rozpoznanie naszej bohaterki. I do zaczytania, do poczytania.
2: You find the fun, and snap, the job's a game. And every task you

0: Julie Andrews, która niezrównanie wcieliła się w postać Mary Poppins, zaśpiewała piosenkę A Spoonful of Sugar, czyli łyżeczka cukru.
1: Letnie poczytanki.
0: Przez całe wakacje właśnie o tej porze zachęcamy Was do sięgnięcia po książki. To mogą być zupełnie nowe pozycje książkowe. Tak jak Leo przed chwilą pochwalił się, że wraca z biblioteki z zupełnie nową książką o architekturze, z której dowie się 1001 ciekawostek właśnie na temat monumentalnych budynków na całym świecie. Ale można też w czasie wakacji odnawiać pewne książkowe znajomości i wracać do miejsc, które już znacie i do bohaterów, których poznaliście jakiś czas temu i pewnie polubiliście, skoro sięgacie po raz kolejny po tę książkę. Byliśmy już w Dolinie Muminków, odwiedziliśmy dom przy ulicy Czereśniowej 17, a teraz odwiedzimy pewną wioskę, a dokładniej Parów, nieopodal tej wioski. Nie wiem, czy znacie to słowo Parów. Parów. To nie jest wielka parówka. Nie, nie, nie. To nie ma nic wspólnego z kolacją. Ani rów, z którego ktoś właśnie wraca do domu i mówi Parów, Parów. Nie, nie, nie. Parów to jest rodzaj dolinki. Na zboczach tej dolinki rosną krzaki, rosną drzewa, stąd na dnie Parowu jest cieniście i chłodno. No, idealne warunki na lato, zwłaszcza kiedy upalnie jest, bo jak deszczowo, tak jak dzisiaj, no to może na dnie Parowu zbierać się z kolei woda i takie bajorka powstają i potem trzeba poczekać,

0: aż słońce te Bajorka osuszy. Macie ochotę sprawdzić, co tam się dzieje na dnie tego parowu, kto tam się bawi i w co? Opowiada Anna Skaros.
1: Anna i ja mamy na wiosnę jeszcze jedno ulubione miejsce. Jest nim głęboki parów. Są tam dwie skrzynki po cukrze, na których siedzimy. Wokół parowu rośnie czeremcha. Rośnie tak gęsto, gęsto wokoło, że mamy zupełnie jakby zieloną salę z liści. Siedzimy tam dość często, bo gdy czeremcha kwitnie, słońce świeci i woda szumi dookoła nas, to jest tam doprawdy bardzo przyjemnie. Witaj w moim zielonym pałacu, zawołałam. O mój zielony pałacu, o moja szumiąca rzeko, mówiła Anna takim głosem, jaki ma wtedy, gdy tylko ona i ja się bawimy. I ja też mówiłam, o mój zielony pałacu, o moja szumiąca rzeko. Narwałam gałęzi czeremchy i wpięłam sobie we włosy. Wówczas Anna zrobiła to samo. O moje białe, białe kwiaty, powiedziałam i pomyślałam, że teraz Anna powie to samo. Ale ona zrobiła inaczej. O moje białe, białe króliki, zawołała. Jakie znów króliki? Zapytałam. Moje zaczarowane króliki. I Anna opowiedziała mi, że ma w swym zielonym pałacu złotą klatkę z dwoma małymi zaczarowanymi królikami. Wówczas usłyszałyśmy głośny śmiech za krzakami. Stali tam Brytta, Lasse, Bosse i Olle. A Lasse wzniósł oczy do nieba i wołał. O mój zielony pałacu! O moja szumiąca rzeko! O moje białe, białe króliki! Wykrzyknął Bosse.
0: No i się tak przedrzeźniali z dziewczynami ci chłopcy. No właśnie, bo tam całkiem spora gromadka mieszka w tej książce, z której pochodził właśnie ten fragment, który przeczytała dla was w letnich poczytankach Anna Skaros. No to gdzie byliśmy? W jakiej książce bawiły się te dwie dziewczynki, a chłopcy je przedrzeźniali? Kto poda tytuł? Na pewno go znacie. Bo zdaje się, że tę książkę czyta się chyba w drugiej klasie szkoły podstawowej, a potem można w trzeciej i w czwartej, a jak ktoś bardzo, bardzo polubi tam wracać, to można nawet być piątoklasistą i też sięgnąć po tę książkę. Jaki jest jej tytuł? 226452055. Czekamy z Renatą na słuchacza Książkomaniaka.

0: I co ty na to?
1: Jak na lato, oczywiście, ale dopisałabym jeszcze jedną zwrotkę do tej piosenki, którą zaśpiewali Joanna Trzepiecińska i Piotr Frączewski. Będę czytać na ławeczce, po troszeczce, po książeczce. Jakoś tak, żeby czytanie też wpadło do tej piosenki i do planów wakacyjnych. Dzisiaj z książkomaniakami, samymi książkomaniakami rozmawiamy o książkach. Trochę zagadek było, takich klasyków książkowych się kilka pojawiło. Ostatni klasyk dotyczył gromadki dzieci, które mieszkają w jednej wiosce, bardzo malutkiej wiosce. A jak się ta wioska nazywa? Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Co to za wioska?
2: To ja może podam tutaj córkę, żeby odpowiedziała.
1: Proszę bardzo.
3: Dzieci z Bullerbyn.
1: Tak jest, dzieci z Bullerbyn. A tej odpowiedzi udzielił kto? Jak masz na imię?
3: Zosia.
1: Cześć Zosiu, bardzo mi miło. My jesteśmy tutaj książkomaniaczkami, jest Renata, jestem ja, Justyna, a ty jesteś, Zosiu, w towarzystwie swojej mamy, pani Asi. Dobry wieczór, dzień dobry pani Asiu.
2: Dzień dobry.
1: I jeszcze jest jedna dziewczynka, prawda?
2: Tak.
3: Ula.
1: Cześć Ulu, bardzo nam miło, że grono książkomaniaków rośnie. Mogę was wpisać do klubu książkomaniaków? Będziecie jego członkiniami?
2: Oczywiście, jesteśmy od dawna już chyba.
1: No tak, to co tam w czytaniu? To może dziewczyny, gdybyście powiedziały, Ulu, Zosiu, co teraz czytacie w czasie wakacji? Podzielcie się jakimiś tytułami.
3: Ja czytam takie różne książki dla dorosłych, na przykład Zanim wystygnie kawa.
1: Książki dla dorosłych. A ile ty masz lat, Zosiu?
3: 11.
1: Proszę. Rozumiem, że wszystkie książki z biblioteki dla dzieci już przeczytałaś i teraz sięgasz już po te doroślejsze.
3: Tak.
1: O, to naprawdę jesteś czytelniczką znakomitą. Dobrze, a co Ula ma w czytaniu?
2: Co Ula ma w czytaniu? Ostatnio to, co skończyłyśmy, bo Ula mówi, że nie pamięta, to jest taka Biblia dla takich trochę starszych dzieci, Słowo nad słowami. To jest tak pięknie ilustrowane, to nawet dla dorosłych. To takie to Miszcze ostatnio przeczytałyśmy.
3: A kiedyś jeszcze czytałam Pożyczalski.
2: O tak, i Pożyczalski, wszystkie części. Tak.
1: No i co, lubisz tych Pożyczalskich, lubisz tę rodzinkę, Ulu?
3: Tak.
1: Prawda? Tak. Ja próbuję sobie przypomnieć, jak oni się nazywają. Czekaj, tam jest chyba Iga albo Ika.
3: Nie.
1: Nie Ika?
2: To powiedz, Ula, jak się nazywa?
3: Arietta, Dominika i Strączek.
1: Strączek, tak. Tatuś Strączek, prawda?
2: Tak.
1: Och, aż mi się łezka w oku zakręciła, jak ja dawno wpadłam do tych Pożyczalskich, a od czasu do czasu coś mi ginie w domu i myślę, że to chyba ich sprawka, prawda?
2: Tak, chyba tak. U nas też. Muszą mieszkać jacyś.
1: Tak. Czasami czegoś potrzebują i wtedy korzystają z tego, co leży na półce, albo na parapecie, albo na komodzie. Więc jak czegoś szukacie, to pomyślcie sobie życzliwie o Pożyczalskich, którzy prawdopodobnie też w waszym domu mieszkają. Cieszę się, że przypomniałyście mi, dziewczyny, aż tyle tytułów. No tego, o którym wspomniała Zosia, to w ogóle nie znam, Zanim wystygnie kawa, ale zapisałam. Bo my tu mamy taki zwyczaj, że notujemy tytuły książek, czasami autorów, żeby móc potem sprawdzić tę książkę, sięgnąć i przeczytać ją już na własną rękę, tak się mówi, ale chyba na własne oczy. Tak raczej to powinno brzmieć. Bardzo wam

0: Dziękuję dziewczyny za miłą rozmowę. A jeszcze tylko powiedzcie, która z przygód z dzieci z Bullerbyn jest waszą ulubioną? Jakbyście miały wrócić do jednego z opowiadań, to do którego, pani mamo, by pani wróciła?
1: Ja już tak dobrze ich nie pamiętam, bo ja niestety nie miałam tego szczęścia, bo Zosia bardzo szybko nauczyła się czytać i ona sobie Dzieci z Bullerbyn przeczytała sama.
0: O, a to
1: gruba
0: książka.
1: I ona je zna na pamięć, więc może Zosia.
0: Zosiu.
1: Jakąś ulubioną.
2: To chyba jak dzieci wracały ze szkoły, to było takie fajne.
0: A, tak. Tak.
2: A ja wszystko.
0: Wszystko. A ja chyba najbardziej o kawałku kiełbasy dobrze obsuszonej, tak, o której dziewczynki stale zapominały, robiąc zakupy w sklepiku.
1: Tak.
0: I aż sobie śpiewały, o kawałek kiełbasy dobrze obsuszonej, śpiewały sobie, żeby nie zapomnieć o tym kawałku kiełbasy. Dobrze, no dzieci z Bullerbyn też u mnie na półce mieszkają. Sama nie wiem, po co sięgnę, jak wrócę do domu. A życzę wam dobrego i zaczytanego wieczora, dziewczyny. Dziękuję za rozmowę i cieszę się, że jesteście z nami w naszym gronie książkomaniaków.
1: Dziękujemy również.
2: Dziękujemy.
1: I pozdrawiamy.
0: My też pozdrawiamy i do zaczytania, do poczytania. Tym bardziej, że nasza czwartkowa audycja Lecznie Poczytanki jeszcze się nie kończy. Po godzinie 19 będzie u nas gość, a może i dwójka gości. Zobaczymy, czy drugi gość da się zaprosić do studia przed mikrofon. I na pewno stosik książek, który koło mnie leży, och, podwoi się albo nawet i potroi.
3: Lecznie Poczytanki.

0: Autopromocja.
1: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura, kultura, kultura nie śpi, kultura nie śpi.
2: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja.

0: To zespół Gawenda na początek drugiej godziny audycji.
1: Letnie poczytanki.
0: I powiem wam, że nie będziemy zwlekać, tylko od razu przystąpimy do dzieła, czyli do czytania, bo to jest czynność, którą w czwartkowe wieczory wam proponujemy. Oczywiście myślę, że na takie poczytanki wspólne z rodzicami jeszcze przyjdzie czas, no bo za oknami nadal słonecznie. Magdo, ty dopiero co przyszłaś z dworu. Czy to prawda, że już deszcz poszedł precz?
2: Tak, przyprowadziliśmy słońce ze sobą dzisiaj. Tak.
0: Na sznurku? Czy co? Dało się tak,
2: tak
0: zabrać?
2: Tak, jakoś tak się udało, tak. I teraz świeci pięknie.
0: No, właściwy człowiek na właściwym miejscu. Magda Brudnicka, czyli mama Basi czyta, pojawiła się w studiu. Powiem wam, że przyniosła ze sobą stosik książek. Jakaś torba chyba, albo plecak.
2: Plecak. Tak, był plecak ciężki.
0: O, ale jest też Basia. Basia została w reżyserce, czyli córka naszego gościa, Magdy Brudnickiej, a Magda jest pedagogzką, bajkoterapeutką i promotorką czytelnictwa. Jak się zostaje promotorką czytelnictwa?
2: Aha, to bardzo ciekawe pytanie w sumie. Na pewno z pasji przede wszystkim. Przede wszystkim z pasji. I te książki w zasadzie były ze mną od zawsze i mam wrażenie, że taką promotorką czytelnictwa byłam już jako dziecko, jako nastolatka później, a w momencie, gdy już się urodziła moja córka, to rzeczywiście te książki dla dzieci grały mi w duszy i bardzo często znajomym mamom polecałam właśnie książki, które my czytamy i w ten sposób można powiedzieć, że już takie pierwsze kroki jako promotorka czytelnictwa stawiałam. Natomiast parę lat temu zdecydowałam się założyć blog oraz media społecznościowe i to był taki moment, w którym to wszystko nabrało jakichś takich bardziej konkretnych ram.
0: I rozmachu.
2: I rozmachu, tak. I tak się toczy do dzisiaj.
0: To w takim razie na początek, zanim zaczniesz polecać nam książki, które dzisiaj przyniosłaś w plecaku wypchanym,
2: tak,
0: to powiedz, Magdo, czy jest jakaś książka z twojego dzieciństwa, do której albo lubisz wracać, albo którą po prostu mogłabyś swojej córce albo już podsunęłaś, albo mogłabyś jej podsunąć i powiedzieć, czytaj, to jest moja ukochana lektura.
2: Tak, i to pewnie nie jedna taka książka.
0: Ale może jedną wybierz z tego stosiku swoich ukochanych.
2: Jedna taka, którą jeszcze nie czytałam z Basią i Basia chyba sama też tej książki jeszcze nie czytała, to jest

0: Tajemniczy ogród. To jest książka, która bardzo mi gra w sercu i jest ze mną cały czas. Faktycznie dawno do niej nie wracałam i super, że mam okazję sobie teraz o niej przypomnieć, bo chętnie do niej ponownie sięgnę. I może właśnie faktycznie to będzie dobra okazja, żeby z córką do Tajemniczego Ogrodu zajrzeć.
1: Autorką tej książki jest Frances Hodgson Burnett. Ja też tę książkę czytałam, ale powiem ci szczerze, że nie bardzo lubiłam tę główną bohaterkę. Ja bardzo lubiłam Dicka.
0: O!
1: Dick był moim ulubieńcem z tej książki. A za tą panną Mary, kapryśnicą...
0: Była specyficzna. To prawda.
1: Jak ktoś lubi takie charakterki, to na pewno w tej książce oprócz pięknego, tajemniczego ogrodu i niezwykłych sekretów, które on w sobie zawierał, to znajdzie też właśnie taką dziewczynkę, która potrafiła tupnąć nogą.
0: Tak. O takich dziewczynkach też mam książki dzisiaj w sumie też.
1: To może od takiej książki zaczniemy. Co to za książka?
0: To jest książka Dagfrid. Dagfrid, córka wikinga. To już jest w zasadzie seria francuskich twórców. Córka wikinga jest pierwszym tomem i jest właśnie książką z dużą dawką humoru, a przede wszystkim książką, która trochę przełamuje stereotypy właśnie o dziewczynkach, bo ta córka wikinga nie ma zamiaru wiązać sobie warkoczy w takie buły dookoła głowy.
1: Nosić wianków pewnie na
0: Nie, kwiatów. Absolutnie. Nie lubi ryb w ogóle, co jest bardzo trudne, zwłaszcza, że jej mama ciągle serwuje suszone ryby, nawet w formie sushi, ale niestety Dagfrid tego odmawia. Najchętniej właśnie wybrałaby się w morskie podróże, albo na jakieś polowania, podbijała jakieś nowe kontynenty, no a niestety, no jako córka wikinga powinna zajmować się domem i niekoniecznie jej się to podoba. Jeśli mogę, nawet bym zacytowała kawałek.
1: Proszę bardzo.
0: Mam na imię Dagfrid. Tak, wiem, brzmi okropnie. Wszystkie moje koleżanki mają na imię Solveig albo Astrid. Jestem córką wikinga. Życie córki wikinga nie jest zbyt skomplikowane. Rodzisz się, a potem wyrastają ci jasne włosy. Jak tylko włosy robią się długie, zaplatają ci je w dwa warkocze. Kiedy warkocze robią się bardzo długie, zwijają ci je po bokach głowy i wyglądasz, jakbyś na uszach miała dwie buły. Następnie zakładają ci coś w rodzaju okropnie długiej sukienki, która plącze się między nogami i nie pozwala biegać po skałach, ani wsiąść do łodzi i wyruszyć na odkrycie Ameryki. I mniej więcej w takim charakterze jest utrzymana cała seria. Plus dowiadujemy się tutaj dużo o rodzinie Dagfrid, o jej mamie, o tacie, bardzo specyficznym wikingu, który z kolei ma chorobę morską, więc to też jest nietypowe. Bardzo fajna seria i bardzo poręczna. Niestety nie mogę jej tutaj pokazać.
1: Ale rzeczywiście, to jest taki formacik, który zmieści wam się do bocznej kieszonki plecaka.
0: Śmiało, oczywiście. Myślę, że właśnie w sam raz na takie wakacyjne podróże.
1: Ile stron ta książka? Czekaj, ja zgadnę. 27? 35?
0: Blisko, już mówię. 36.
1: O jedną się pomyliłam. A wikingowie teraz są, uwaga, teraz są modni w związku chociażby z drużyną narodową, reprezentacją Norwegii, która świetnie sobie radziła podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Niestety do finału nie doszli, nawet do półfinału chyba nie dotarli, natomiast pokazali, co potrafią ci wikingowie, prawda?
0: Tak. No też. I takie córki wikingów myślę, że też wiele by osiągnęły.
1: Magda Brudnicka, mama Basi czyta, dzisiaj gości w naszym studiu. Gdybyście i wy chcieli polecić jakąś swoją książkę, bo Magda będzie jeszcze tych kilka tytułów, które leżą przed nią na stosiku, polecała, to też zapraszamy was do rozmowy. 226452055. Gdyby ktoś miał ochotę się odezwać z naszych słuchaczy, książkomaniaków, to zapraszamy.
0: Oczywiście.

0: To zespół Kuku w Polskim Radiu Dzieciom w audycji...
1: Letnie poczytanki.
0: A dzisiaj czytamy razem z Magdą Brudnicką, która może być znana wam jako Mama Basi czyta. Ale nie tylko Mama Basi i Basia czytają, czyta też Zosia. Halo, dzień dobry Zosiu, cześć.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Troszkę słabo cię słyszymy. Jakbyś mogła mówić bezpośrednio do słuchawki, to będziemy na pewno lepiej słyszały. Halo, halo, jesteś?
2: Jestem.
0: Wspaniale. No to Zosiu, słuchamy twojego polecenia książkowego. Co to będzie?
2: Okej, ja mam kilka takich książek. Mhm. Pierwsza to na pewno jest Lottie Brooks.
0: Magda kiwa głową.
3: Kiwam głową, tak, bo jest mi znany ten tytuł i mojego męża siostrzenica zaczytuje się w Lottie Brooks, także wiem, że jest to fenomen.
0: A mogłabyś trzy zdania, Zosiu, powiedzieć o tej książce, żebyśmy już wiedziały, co to za pozycja?
2: Okej, to jest taka książka o tym, jak żyją nastolatki po prostu. Jest tam kilka typów osób, na przykład jest ta jedna dziewczyna, która jest bogata i po prostu dla niektórych wredna.
0: Aha.
2: Jest taka najlepsza przyjaciółka Lottie, Jess, która po prostu jest best friend forever i po prostu zawsze jej pomaga. No i moje trzecie zdanie, Lottie uwielbia KitKaty i Monster Munch.
0: Mhm. I rozumiem, że czujesz się w gronie tych dziewczynek z serii książek Lottie Brooks jak w gronie dobrych znajomych.
2: Tak.
0: Mm-hmm. No ja mówię
2: tym
0: zawsze...
2: Tym bardziej, że ja jestem w sytuacji Lottie.
0: A,
2: no jest... ja często wyglądam mniej więcej tak samo.
0: No dobrze, to w takim razie jeden tytuł już podałaś i to jest cała seria. Ile tych książek już zdążyłaś przeczytać, Zosiu? Bo widzę, że jest ich... No, przynajmniej kilka.
2: Chyba ich siedem.

0: Mhm.
1: A zdążyłam w niecały miesiąc. Wow. Przeczytać prawie wszystkie.
0: Ojej, to jesteś prawdziwą książkopożeraczką.
1: Tak. Właśnie wczoraj byłam w bibliotece, kupiłam, wzięłam sobie dwie części. Lotki właśnie.
0: I już je przeczytałaś.
1: No, nie, dopiero pierwszą przeczytałam.
0: Mhm.
1: Ale zawsze jak jestem w bibliotece, to biorę limit książek, czyli 10.
0: Ojej, i na jak długo ci wystarcza tych 10 książek?
1: No, czasami do terminu, a czasami nawet przed terminem, czyli na miesiąc.
0: Na miesiąc, tak. No i wakacje, świetny czas, prawda? Nigdzie człowiek nie musi pędzić, od rana do wieczora może czytać, jak tylko ma na to ochotę. A masz jakieś ulubione miejsce, Zosiu, do czytania? Gdzie najbardziej lubisz czytać książki?
1: Zdecydowanie łóżko.
2: A nie zasypiasz wtedy?
1: Nie.
0: No, niektórzy...
1: Nie, ja nie umiem przy książce zasnąć. Ja nie umiem zasnąć, gdy nie doczytam książki. Na przykład kiedyś czytałam jedną książkę, właśnie też Lotti. No i tak się z niej zaczytałam, że czytałam ją do 23.
0: Ojej, to zarwałaś noc, można powiedzieć. Tak to się mówi. Dobrze, Zosiu, to jeden tytuł od ciebie mamy. Jeszcze gdybyś mogła zdecydować się na jedną polecajkę książkową, to co to by było?
1: Kurczę, mam dwie.
0: No to podaj obie. To podaj obie.
1: To pierwsze to jest Zapiski wrednego kota.
0: Mhm.
1: To jest o tym, co myślą koty, ale w takim fajnym stylu.
0: Mhm.
1: Właśnie takie zapiski właśnie z życia kota, taki pamiętnik kota.
0: Napisany kocim pazurem. I z pazurem pewnie, skoro on wredny kot, to pewnie ma pazur ten kot, prawda?
1: Tak, na przykład jest taki właśnie jego jakby takim tatą, jest Henryk, który cały czas się na niego złości. I na przykład mówi, gdzie jest ten wredny kot? A tam potem Marian, czyli kot właśnie, ten wredny, mówi, jaki wredny? Jakim kocie Henryk mówi?
0: Wspaniałe polecenie. Ja jeszcze tylko dopowiem, bo znalazłam informację na temat tej książki, że autorami są Wojciech Cesarz i Katarzyna Terechowicz. Zapiski wrednego kota. To drugie polecenie od Zosi. I jeszcze trzecia książka, Zosiu.
1: To jest odlotowa książka, jak sama nazwa sugeruje. Odlotowe gołębie.
2: Och, znam odlotowe gołębie.
0: To i polecasz też?
2: Z pazurem.
1: Są cudowne.
0: Odlotowe gołębie. One są naprawdę odlotowe?
1: Tak.
0: Nie tylko dlatego, świetne, że fruwają?
1: No, są świetne.
0: Dobrze, sprawdzam odlotowe gołębie. Kto napisał tę książkę? A, widzę. Pożerają niebezpieczeństwo, łapią bandytów, prężą pióra. To są podtytuły książek z tej serii. Andrew MacDonald jest autorem tego cyklu książkowego, bo tutaj też można się nieźle zaprzyjaźnić z bohaterami i śledzić ich losy w kilku kolejnych tomach. Ile już tych tomów przeczytałaś, Zosiu?
1: Zostały mi 3.
0: A, to ty tak liczysz książki, nie ile przeczytanych, tylko ile jeszcze do końca. No bo są takie książki, że człowiek chciałby, żeby nie kończyło się na 5. tomie, żeby jeszcze było kilka dodatkowych. O właśnie, słyszę to w twoim głosie. Zosiu, no wpisuję cię na listę, oczywiście do klubu książkomaniaków należysz, nawet nie zapisana, po prostu jesteś książkomaniaczką, pożeraczką książek i połykaczką. Życzę ci jeszcze wielu, wielu wspaniałych lektur w te wakacje, a czasu przed nami jeszcze jest wspaniale dużo. Morze czasu. I wcale nie trzeba jechać nad morze, żeby sobie poczytać. Pozdrawiamy cię
1: serdecznie. Jeszcze też kocham Tajemniczy Ogród. Czytałam go 7 razy.
2: Naprawdę? To tak. Więcej niż ja na pewno.
1: Znam cały praktycznie na pamięć. Wow.
0: Naprawdę? Pamiętasz, tak, jak się zaczyna pierwsze zdanie z Tajemniczego Ogrodu?
1: Było o tym, że Mary Lennox mieszkała. Coś w tym stylu, ja
0: ale tak, Mary Lennox, tak się nazywała ta dziewczynka. Panna Mary Kapryśnica. Jak to było ten wierszyk? Panno Mary Kapryśnico, rozchmurz...
1: Rozgniewana

0: lico, coś takiego.
1: Rozchmurz zagniewane lico, jakoś tak w tej książce było w wierszyku. No tak, jak się parę razy przeczyta książkę, to potem człowiek prawie potrafi ją zacytować z pamięci. Zosiu, pozdrawiamy cię serdecznie i wspaniałych lektur wakacyjnych. Jakbyś jeszcze miała ochotę do nas się odezwać w tej czy innej sprawie, to zapraszamy. Do usłyszenia.
2: Wszystkiego dobrego.
1: Okay. I pięknego czytania. A w naszym studiu jest też Magda Brudnicka, która też jest czytelniczką znakomitą i tutaj wspólny język z Zosią od razu Magda złapała. Magda przyszła do nas dzisiaj ze stosikiem książek. Już jedna książka została przez nią polecona. A teraz co trzymasz w ręku, Magdo?
2: A teraz mam Myszonka. Myszonek jest propozycją dla trochę młodszych dzieci. Myślę, że tak od trzeciego roku życia, tak bym celowała. To też jest seria, fińska seria o myszonku, o myszce, która doświadcza różnych nowych sytuacji, takich, które też mogą być bliskie każdemu z nas, każdemu dziecku w zasadzie. I mam właśnie przed sobą najnowszy tom tej serii, to jest Myszonek leci samolotem.
1: O, światowiec tego myszonka.
2: Tak, już jeździł pociągiem na różne wycieczki. No, cała seria jest faktycznie bardzo już liczna, ale ona tak naprawdę dotyka właśnie takich bardzo też i przyziemnych sytuacji, chociaż tutaj lecimy samolotem, więc się trochę wzbijemy, więc nie będziemy przy samej
1: odlotowo
2: ziemi.
1: Będzie.
2: To będzie odlotowo, tak. Natomiast ja bardzo lubię tę serię, dlatego że ona oprócz tego, że ma jakąś fabułę, jest tutaj jakaś historia, to właśnie oswaja dzieci z takimi sytuacjami, które mogą być dla nich nowe, nieznane. I tutaj w zasadzie temu myszonkowi towarzyszymy już od samiusieńkiego początku, gdy mama przychodzi o 5 rano i budzi myszonka i mówi właśnie, że no teraz się już zbieramy, za chwilkę będzie taksówka, będziemy jechać na lotnisko. No a przecież wiemy, że bardzo często te loty samolotem są z samego rana i faktycznie się wstaje w środku nocy, gdzie trochę świat też wygląda inaczej. Właśnie myszonek ma okazję temu światu się trochę poprzyglądać, gdy jest jeszcze tak szaroburo na dworze, nikogo nie ma, światła pogaszone. Jest tak zupełnie inaczej. Zobaczyć właśnie świat w takiej perspektywy, o której się jeszcze nie wiedziało do tej pory, więc poza tym, że leci pierwszy raz samolotem, to jeszcze wstaje nad ranem i przygląda się miastu, które jest wymyszonkowane, niewyludnione, tak
1: no
2: bym
1: chyba
2: powiedziała.
1: Tak. Wymyszonkowane. No,
2: tak.
1: Czyli najnowsza część z cyklu opowiadań, opowieści o myszonku. Jaki tytuł nosi ta książka?
2: Myszonek leci samolotem.
1: To w takim razie my lecimy do kolejnej książki, ale to za chwilę. Gdybyście i wy chcieli poczytać razem z nami coś, co wam w tej chwili zalega na stoliku z książkami, to dajcie znać 226452055. A ja przypomnę, że dzisiaj gościem w studiu jest Magda Brudnicka. Mama Basi czyta.

0: Dzisiaj mamy taki specjalny notesik pod ręką i notujemy tytuły książek, które podaje Magda Brudnicka, czyli Mama Basi czyta, i tytuły książek, które podpowiadają nam nasi słuchacze. I teraz powitamy Tymka. Cześć Tymku, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Ile masz lat, Tymku?

0: roku?
1: W październiku kończę 10.
0: Okej, okay, czyli już od dobrych kilku lat samodzielnie czytasz, prawda?
1: Tak.
0: I co chciałbyś...
1: No, od pierwszej klasy.
0: Czyli miałeś pewnie 6 lat, jak zacząłeś czytać pierwsze słowa. 7 lat. No to już sporo książek za tobą przeczytanych. A jakie książki chciałbyś nam polecić?
1: No, seria Szkoła Magicznych Zwierząt.
0: Tak. Znamy. Niedawno nawet gościliśmy autorkę tej serii książek. Przyjechała

0: pamiętam. A ile części już przeczytałeś tej książki?
1: Nie pamiętam.
0: Tyle.
1: Tyle tego przeczytam, że nie pamiętam.
0: No i co, miałbyś ochotę mieć takie magiczne zwierzę, Tymku? Co byś wybrał?
1: No.
0: A co byś...
1: Jakie zwierzę? No to jest według mnie najbardziej pająka.
2: Odważnie.
0: No, powiem ci, że chyba nie było tam takiego, nie owada, bo pająk to pajęczak, ale nie było tam chyba takich owadów ani pajęczaków, prawda?
1: Nie wiem, może są.
0: Nie pamiętam, mam wrażenie, że tam...
1: Nigdy książka nie pokazali, dokładnie to jest w sklepie.
0: Ciekawa jestem, co by na to autorka książki. Może, bo mówiła, że tak powoli się zabiera do zakończenia serii, bo ile może tych zwierząt być i chyba już nowych dzieci nie będzie w tej klasie w Szkole Magicznych Zwierząt, ale gdyby się dowiedziała o tobie, to może by cię tam zaprosiła jeszcze z tym pająkiem.
1: Może.
0: Któż to wie, dobry pomysł. I coś jeszcze, Tymku, chciałbyś nam polecić?
1: Szczerze mówiąc? Nie wiem, chyba nie.
0: No, ale Szkoła Magicznych Zwierząt to zdecydowanie dobry tytuł na wakacje. No. Można by się tak zaczytywać. Chociaż, czy ja wiem, czy na wakacje książka o szkole jest dobrym pomysłem?
1: Jak ja wypożyczam trzy części tej książki, to mi starcza na 2 dni. Mega dobre.
0: Czyli ty też jesteś połykaczem książek. Dobrze, jak ciasteczka, albo jak dropsy, albo jak czekoladowe cukierki połykacie książki, a nas to bardzo cieszy. Tymku, dziękujemy ci bardzo za telefon i za rozmowę i życzymy ci dużo wspaniałych książek do czytania w te wakacje.
1: Do widzenia.
0: Do usłyszenia. A my zostajemy jeszcze w audycji, która nazywa się...
3: Letnie poczytanki.
0: No i sięgamy do kolejnej pozycji ze stosiku, który przyniosła do studia Magda Brudnicka. Magdo, wzięłaś do ręki książkę, która pewnie wielu naszym słuchaczom się spodoba i myślę, że Tymek chętnie by ją poczytał i Zosia pewnie też by znalazła w niej dużo humoru.
2: Myślę, że tak. Zosia myślę, że na pewno, bo wspominała o odlotowych gołębiach, a to też jest trochę taka szalona seria, a ja mam ze sobą Kurze wzgórze. Podtytuł Kaktus zombie atakuje. I ten podtytuł już dużo mówi, że to jest właśnie książka szalona, zwariowana, pełna absurdu i takich naprawdę sytuacji kosmicznych, które no mogą się najwyraźniej urodzić w głowie Becky Blake, autorki, ale myślę, że tak samo i w głowie każdego młodego czytelnika, bo to jest książka, która bawi się wyobraźnią, która bawi się właśnie żartem, która pokazuje sytuacje z po prostu szalonych, najbardziej szalonych snów.
0: Kurze wzgórze zamieszkiwane jest przez kury, czy nie tylko?
2: Nie tylko. Kurze wzgórze zamieszkują ludzie, zamieszkują też i zwierzęta, które mają swoje rozmaite przypadłości albo charakterystyczne cechy, jak to woli. Jest na przykład gryzia i gryzia jest bąkopędną mopsiczką trendseterką.
0: Coś w tym jest chyba. Znam kilka mopsów i mopsiczek i rzeczywiście to tak.
2: Prawda?
0: Tak to jest. Tak.
2: Pasuje, no właśnie. Ale to, co bym też ważnego powiedziała o Kurzym wzgórzu, to, że jest to komiks. Nie jest to standardowa powieść, tylko jest to forma komiksu, która tak samo pobudza wyobraźnię, która uczy logicznego myślenia, łączenia wątków i domyślania się tego, co jest poza kadrami, poza tym, co widzimy tutaj na obrazkach. Ja mam takie wrażenie, że czasami właśnie jak sobie rozmawiam z dorosłymi osobami i mówią mi, że no próbują na przykład czytać jakieś komiksy, ale jest tak ciężko, a w zasadzie to nie wiadomo, o czym to jest i gdzieś odkładają na bok. I tak sobie myślę, że może nam po prostu już dorosłym czasami brakuje tej wyobraźni właśnie, albo spojrzenia trochę z innej perspektywy, a młodzi czytelnicy, jeszcze dzieci, to wydaje mi się, że ta wyobraźnia póki jeszcze tak nie jest taka udoroślona, to ona widzi po prostu więcej. Dlatego to Kurze wzgórze jestem przekonana, że znajdzie wielu czytelników.
0: I czytelniczek.
2: I czytelniczek
0: na pewno.
2: Oczywiście.
0: To polecenie kolejne od Magdy Brudnickiej, która dzisiaj gości w Polskim Radiu Dzieciom, a Magdę możecie znaleźć jako Mama Basi czyta. Magda poleca książki normalnie w sieci i na swoim blogu, a tym razem w studiu Polskiego Radia Dzieciom.

0: No mam nadzieję, że nikomu nie trzeba poprawiać humorów. W końcu to wakacje, wakacyjny wieczór albo bardzo już późne popołudnie, które spędzamy wśród książek, pod regałem z książkami, a razem z nami jest Magda Brudnicka, mama Basi Czyta, która dzisiaj poleca tytuły książek sprawdzone przez siebie, przetestowane, przeczytane i wspaniale opowiedziane. Magdo, zanim sięgniemy po kolejną książkę, powiedz, czy zdarza ci się czytać podczas jedzenia?
1: O, tak, regularnie. Można sobie też wyobrazić, że u nas w zasadzie posiłki jadamy wspólnie przy stole, całą rodziną. Natomiast bardzo często jest tak, że niestety jesteśmy trochę pozakrywani książkami. Naprawdę to tak czasami u nas wygląda. Basia ma swoje standardowe komiksy obiadowe, tak bym je już chyba określiła, bo zazwyczaj do nich wraca. To są komiksy Sisters, jej ulubione, krótkie, to są takie scenki humorystyczne, do szybkiego właśnie czytania, nie wymagające jakiegoś wielkiego skupienia. I to są komiksy, które faktycznie ja najczęściej widzę naprzeciwko przy stole właśnie. I ja także często sięgam po książki podczas jedzenia, tak.
0: Ostatnio nasze studio odwiedził pan Bogdan Gałązka, który jest szefem kuchni i opowiadał o tym, jak Krzyżacy mieszkali na zamku w Malborku i opowiadał, że tam był taki zwyczaj, że wszyscy siedzieli i zjadali swoje posiłki, a jeden zakonnik krzyżacki czytał głośno jakąś książkę i oni słuchali tej książki jednocześnie jedząc i poprosił nas, żebyśmy zrobili taki eksperyment, jak jesteśmy w domu, żeby jeden domownik albo zjadł wcześniej posiłek, albo poczekał z tym posiłkiem i czytał głośno lekturę tym, którzy zjadają, żeby...
1: Piękne. Ewentualnie można sobie włączyć audiobook na przykład, który by towarzyszył.
0: No tak, krzyżacy tego zrobić nie mogli.
1: No szkoda.
0: Ale rzeczywiście my możemy. To można by sprawdzić, na przykład przy dzisiejszej kolacji, takiego posłuchać taki audiobook i zobaczyć, jak ta książka wpada nam do ucha podczas jedzenia.

0: jedzenia.
1: Inspirujące.
0: Tak. I potem jakaś książka będzie nam się już zawsze kojarzyła z kanapkami tak. z serem na przykład.
1: tak.
0: Albo z innymi pysznościami, które zjadacie podczas kolacji. Sprawdźcie sami, jak to może wyglądać. Magdo, a do jakiej książki z twojego stosiku teraz zajrzymy?
1: Teraz chciałabym powiedzieć trochę o Złodzieju Czasu, Łowcy Tajemnic. To jest też zapowiadana seria. Mam przed sobą pierwszy tom. To jest książka Michała Kuźmińskiego. To jest autor głównie książek dla dorosłych. Jest krakowskim pisarzem, dziennikarzem, podcasterem i to jest jego pierwsza powieść dla dzieci. Myślę, że tak od 9 roku życia. I to jest taka już książka z wakacyjnym klimatem, z taką wakacyjną tajemnicą. Jest rodzeństwo, które ląduje właśnie na wakacje na Dolnym Śląsku u swojego wujostwa. Możemy sobie tylko wyobrazić, że ta ciocia jest niezbyt taka chętna chyba do tego, żeby ich gościć, trochę oschła. Wujek jest byłym antykwariuszem, lekko zdziwaczałym. No i przy okazji w trakcie ich pobytu dochodzi do włamania, ale nic nie ginie w tym domu. Więc to jest najbardziej zadziwiające, że po co ktoś się włamywał, skoro nic nie zginęło. No ale pozostaną jakieś tropy. No i jeżeli mamy dwójkę sprytnych i ciekawych dzieci i do tego brak Wi-Fi, no to wiadomo, trybiki w głowie już pracują i te tropy zaczynają się ze sobą łączyć. No i będzie też tytułowy Złodziej Czasu. Przy okazji wpleciona historia powojenna Dolnego Śląska i w ogóle zaproszenie na Dolny Śląsk w zasadzie. Nawet na samym końcu tutaj autor zaprasza do tego, żeby przyjeżdżać na Dolny Śląsk, odkrywać jego tajemnice, poznawać to miejsce, no bo właśnie jest pełne sekretów.
0: Czyli idealna książka dla miłośników tajemnic i tropienia zagadek.
1: Zagadki zdecydowanie, a to dzieci lubią. Zresztą nie tylko dzieci, ja też.

To piosenka bardzo kulturalna Małej Orkiestry Dni Naszych. My możemy dzisiaj tylko powiedzieć, że proszę, oto książki dla was. Książki, które przyniosła do studia Magda Brudnicka, czyli Mama Basi czyta.

0: Na zakończenie przypomnimy jeszcze tytuły tych książek, które wam polecała Magda, żebyście mogli je sobie raz jeszcze zanotować, zapisać, no i jutro skoczyć do biblioteki na przykład po jedną z tych książek. A na zakończenie, Magdo, co to będzie?
1: Trochę inna książka. Od smykałki do profesji fach, że ach. To jest książka, która no, nie ma jakiejś typowej fabuły, natomiast zaprasza nas do tego, żeby poprzyglądać się różnym miejscom, znowu z innej perspektywy, z takiej perspektywy ludzkiej. Mianowicie, żeby poprzyglądać się ludziom tam pracującym, na przykład na lotnisku. I ta książka ma taką ciekawą konstrukcję. O każdym z tych miejsc, każde z tych miejsc jest pokazane w takiej formie ilustracji, rozkładówki. Przyglądamy się konkretnym osobom. Mam teraz przed sobą na przykład właśnie lotnisko.
0: No i kto tam pracuje na lotnisku?
1: Właśnie. Jest dyspozytor lotniczy, jest pan bufetowy w kawiarni, jest pracownica odprawy biletowo-bagażowej, kierownik lotniska, mechanik lotniczy.
0: A Myszonka tam gdzieś widzisz wśród
1: pasażerów? Myszonka właśnie nie widzę.
0: Jeszcze nie dojechali.
1: Jakby tak połączyć te dwie książki, byłoby coś ciekawego. Natomiast później, jak już się przyjrzymy tej rozkładówce, co może trochę czasu zająć, bo jest sporo szczegółów, są postaci. Możemy tutaj oczywiście jakieś historie sobie jeszcze powymyślać. To jest świetna w ogóle wyszukiwanka i nauka koncentracji i skupienia w jednym. No to potem sobie widzimy, że mamy drugą stronę i tam już wybrane konkretne profesje, opisane w dwóch, trzech zdaniach nie więcej, ale wiemy już dokładnie, co robi meteorolog na lotnisku na przykład, tak? Jeżeli rozmawiamy o kwestiach związanych z lotnictwem.
0: Ja tam widzę ilustrację z takim panem, który ma chyba na ręku jakiegoś ptaka dużego.
1: Tak, to sokolnik, który strzeże lotniska przed ptakami, które mogłyby się zderzyć z samolotem. I aby je przepłoszyć, wykorzystuje wyszkolone sokoły i jastrzębie.
0: Kompendium wiedzy o różnych zawodach. Można zastanawiać się przy okazji, w którym zawodzie sprawdzilibyśmy się my najlepiej na świecie.
1: Zdecydowanie tych zawodów tutaj jest kilkadziesiąt blisko, myślę, że nawet setka, tak obstawiam. Nie znalazłam niestety studia radiowego.
0: Właśnie o to chciałam spytać. Trzeba dopisać
1: Tak, to jest aneks. Już kolejne wydanie, więc może, kto wie, jeszcze przy kolejnym trzeba się do wydawnictwa Bajka odezwać, żeby się skontaktowało z twórcami i może jeszcze by się...
0: Podpowiedziało parę miejsc, które jeszcze można rozrysować i opisać.
1: Tak.
0: Wspaniale. Kolejna pozycja, o której opowiada nasz gość, Magda Brudnicka, a my już za chwileczkę przypomnimy wszystkie tytuły i wszystkich autorów. Tylko przypomnę wam, że o tej porze w Polskim Radiu Dzieciom jest audycja...
2: Letnie poczytanki.
0: No to w takim razie wybierzecie do ręki notesik i coś do pisania, a Magda pierwszą książkę przypomina.
1: Tak, jest to Dagfrid, córka wikinga, autorskich twórców Agnes Mathieu Daut i ilustrator Olivier Talek, przekład Ewa Nicewicz, wydawnictwo Tatarak.
0: A ja mam w ręku książkę Kurze wzgórze z tej serii. Napisała ją Becky Blake. A podtytuł tej części, którą do nas przyniosła Magda, nosi tytuł, albo raczej podtytuł brzmi Kaktus zombie atakuje, w przekładzie Jacka Drewnowskiego.
1: Tak, kolejna książka to Myszonek leci samolotem, autorstwa Rika Janti, tłumaczenie z języka fińskiego Iwona Kiuru, wydawnictwo Frajda.
0: A może macie ochotę zajrzeć do opuszczonej, no nie do końca opuszczonej, ale do starej willi, w której mieszkają wujek i ciocia i ich wakacyjni goście, czyli do książki Michała Kuźmińskiego Złodziej czasu, łowcy tajemnic.
1: A jeśli chcemy poznać rozmaite zawody, profesje, czy właśnie... smykałki, którymi możemy się interesować, to Fach, że ach. Książka napisana przez Sylwię Sanca, ilustracje Milan Stary, wydawnictwo Bajka.
0: No to mamy listę lektur na najbliższych kilka dni, albo jak ktoś wolniej czyta, to na najbliższy miesiąc wakacyjny, kiedy można sięgać po książkę i czytać ją o dowolnej porze dnia. Ciekawa jestem, co tam czeka na was do poczytania dziś wieczorem. A naszym gościem była dzisiaj Magda Brudnicka, mama Basi czyta, pedagożka, bajkoterapeutka i promotorka czytelnictwa. Magdo, bardzo ci dziękuję za

0: To Phineas i Ferb. A teraz będzie Marcelinka. Trzecią część książki Kasi Kucewicz przeczyta dla was Mikołaj Wachowski.
1: Książka na wakacje w Polskim Radiu Dzieciom. Marcelinka i wakacyjna przygoda na Mazurach autorstwa Katarzyny Kucewicz. Wydawnictwo Frajda. Czyta Mikołaj Wachowski.
2: Od tamtej pory Marcelinka i Tajfun byli nierozłączni. Dziewczynka często bawiła się z psem i bratem przed domkiem letniskowym. Codziennie z mamą i dziadkiem wybierali się także pohasać nad małym jeziorkiem. Było ciepłe, wręcz upalne lato, więc na plaży odpoczywało sporo innych osób. Niektórzy rozkładali się na leżakach, wystawiając twarz do słońca. Inni, tak jak Marcelinka i mama, siedzieli pod drzewem na kocu. Kolejni, jak Benek z dziadkiem, pluskali się na brzegu jeziora. Chłopiec z dmuchanym kołem wokół pasa i maską nurka wyglądał jak prawdziwy urlopowicz. Ależ on robił hałas! Wrzaskom i okrzykom nie było końca. Benek w wodzie po prostu dostawał bzika. Marcelinka znacznie spokojniej korzystała z uroków wakacji na Mazurach. Wolała siedzieć na kocu, popijać sok pomarańczowy i oglądać album o sowach. Miała też kredki i papier do rysowania, ale nie mogła się skupić. Braciszek co chwilę podbiegał albo krzyczał z wody, albo wciągał wszystkich do zabawy. A przecież nie lubiła za bardzo się moczyć. Troszeczkę tak, ale na pewno nie wskakiwać do wody jak Benio. Jego to jednak kompletnie nie zrażało i uparcie ją chlapał i zaczepiał. Mamo, czemu ona się ze mną nie bawi? Powiedz jej coś! Stękał chłopczyk. Marcelinka miała na uszach słuchawki i nie odpowiadała na utyskiwania brata. Chciała się odizolować od tych pisków, więc w ogóle nie zwracała na niego uwagi. A on wciąż ją drażnił, mimo że mama go strofowała. Benio tak łatwo nie odpuszczał. Krzyczał, biegał, rozrzucał piasek. Zareagował dopiero, gdy dziadek, którego chłopiec zawsze słuchał z uwagą, zawołał: Benek, rak w jeziorze! Jaka tu czysta woda! Uff! Wtedy pobiegł, żeby zobaczyć, jak wygląda ten skorupiak. Marcelinka raki już znała, więc korzystając z okazji, położyła się trochę dalej od zgiełku. Myślała, że będzie sama, ale zauważyła, że przy trzcinach siedzi ktoś w słuchawkach. Zupełnie jak ona! Dziewczynka uśmiechnęła się do Marcelinki. Jeśli chcesz, to usiądź koło mnie. Tylko błagam, nie wrzeszcz. Ja też uciekam przed hałasami. Marcelinka wskazała na Benia. Mój młodszy brat także bardzo krzyczy. Musiałam się tu schować. Mam na imię Nina. Dziewczynki podały sobie ręce i chwilę porozmawiały. Nowa koleżanka przyjechała na wakacje z rodzicami i z młodszym bratem. Głośnym i rozbrykanym, niczym Benek. Ja jestem wyjątkowo wrażliwa. Dużo rzeczy mnie męczy. Nie lubię hałasu i w ogóle, jak jest głośno.

0: Czasami się zamyślam. Na przykład mogłabym godzinami oglądać pływające łabędzie i kaczki. Albo pleść wianki. Też tak mam, przyznała Marcelinka, strzepując piasek z sukienki. W szkole także męczy mnie gwar. Czy mogę z tobą upleść wianek? Oj, i to jak męczy. Nowa koleżanka podała jej wiązkę kwiatków. Mama mówi, że mam za to wielkie serce, powiedziała. Marcelinka czuła się miło w towarzystwie Niny. Jakby przeglądała się w lustrze. Wydawały się takie podobne. Dziewczynki usiadły obok siebie i rozmawiały, plotąc białe wianuszki. Widzisz, co tam jest? Zapytała Nina, wskazując na wysepkę na środku jeziora. To królestwo łabędzi. Jak to królestwo łabędzi? Naprawdę? Tak, ta wysepka jest magiczna. Jest cała porośnięta wysokimi roślinami, a na środku stoi drzewo. Próbowałam tam podpłynąć statą, ale niestety trzciny są tak wysokie, że nie da się zobaczyć nic konkretnego. A swój dom mają tam łabędzie. Tak, bardzo chciałabym zobaczyć ich królestwo, zawołała Marcelinka. Na pewno jest tam pięknie. Łabędzie to wspaniałe ptaki. Tak, i podobno mieszka tam sam czarny łabędź, ich król, ale rzadko się pojawia. Czarny łabędź? Marcelinka wytrzeszczyła oczy ze zdziwienia. Och, jaki on musi być wspaniały! Tak, też bym chciała go zobaczyć. Nina się rozmarzyła. Obie dziewczynki patrzyły na wysepkę na środku jeziora, zachwycone myślami o królestwie łabędzi, któremu przewodzi czarny przywódca stada. Wieczorem, kiedy mama usypiała Benia, Marcelinka wybrała się z dziadkiem i Tajfunem do pobliskiego gospodarstwa po świeże mleko. Szli polaną i patrzyli w górę. Dziadek pokazywał jej wielki i mały wóz. Niebo było całe upstrzone gwiazdami. Piękne. Wszędzie cykały świerszcze. Było upalnie, ale przyjemnie. Dziadku, czy to możliwe, że po tutejszym jeziorze pływa czarny łabędź? Zapytała dziewczynka, nie odrywając wzroku od nieba. Raczej nie, to nie Australia, odparł dziadek, który dość dobrze znał się na ptakach. Marcelinka posmutniała. Czyli wyspa na jeziorze to nie królestwo łabędzi, burknęła. Prędzej wyspa komarów, roześmiał się dziadek. Wejdziemy do pani Jadzi po mleko. Pani Jadzia bardzo się ucieszyła na widok dziewczynki. Ale wyrosłaś, zawołała, ściskając ją mocno. Oj, Marcelinka nie lubiła takich czułości, całowania i przytulania z obcymi osobami. Zawsze ją to krępuje i często robi krok w tył. Zwykle mama przychodzi z odsieczą i chroni ją przed wylewnością innych, ale tym razem dziewczynka była zdana na siebie. Miło panią widzieć! Uśmiechnęła się i wykonała kroczek do tyłu. No niech cię wyściskam, dziecko! Zawołała pani Jadzia, wyciągając ręce. Nie trzeba, dziękuję. Odparła stanowczo dziewczynka. Rzadko mówiła takim tonem, przeważnie była bardzo uprzejma. Sąsiadka zmarszczyła brwi, ale uszanowała granice Marcelinki. To może kanapka z miodem lipowym? Z własnego ula? Nie pogardzimy, wtrącił się dziadek, jakby się obawiał, że Marcelinka odmówi ponownie. Tak, poproszę, dziewczynka się uśmiechnęła. Pani Jadzia ukroiła dwie pajdy chleba i posmarowała miodem. Patrzyła, jak się zajadają. Jest tu pewna dziewczynka, Nina. Też tak nie lubi się przytulać. Te dzieciaki dzisiaj. Pokręciła głową. Marcelinka z uśmiechem stwierdziła, że poznała Ninę rano i bardzo się polubiły. Mam takie pytanie, ośmieliła się zapytać. Czy to możliwe, że po jeziorze pływa czarny łabędź? Pani Jadzia wytarła ręce w fartuch. Toć chyba, że tak. Pływa tam przy wysepce, ale czy ktoś go widział z bliska? Może to tylko legenda. Ja na przykład nie widziałam, jednak mój mąż twierdzi, że to piękny ptak. Czarny z czerwonym dziobem. Marcelinka wytrzeszczyła oczy. Czyli jest szansa, że czarny łabędź, król wyspy, istnieje naprawdę.
1: Był to fragment książki wydawnictwa Frajda, Marcelinka i wakacyjna przygoda na Mazurach, autorstwa Katarzyny Kucewicz. Czytał Mikołaj Wachowski. Na kolejny fragment zapraszamy za tydzień.
2: No właśnie, w audycji Letnie Poczytanki w czwartkowy wieczór Mikołaj Wachowski przeczyta wam kolejny, trzeci już fragment tej książki. A tymczasem mam nadzieję, że lista wakacyjnych lektur

dzięki dzisiejszemu spotkaniu została uzupełniona i będzie to czytać w te wakacje. Renata Żuchowska, Justyna Majchrzak, to Poczytania do Zaczytania.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Karol Dickens. Świerszcz za kominem. Część piąta. Czyta Patryk Bartoszewski. Zagłębiona w zamyśleniu pani Piri Bingle nie ruszała się z miejsca, zapomniawszy o herbacie i Janie. Choć ją tenże przyzywał i nożem uderzał w stół, aby ją zmusić do oprzytomnienia. Na koniec wstał i wziął Dot za rękę. Wtedy spojrzała na niego z roztargnieniem, ale zaraz otrząsła się z zadumy i zajęła swoje miejsce przy stole, śmiejąc się z roztargnienia. Lecz już nie po dawnemu. Jej dźwięczny śmiech brzmiał teraz zupełnie inaczej. Świerszcz też zamilkł. Pokój poprzednio wesoły posmutniał.
3: A więc to już wszystkie pakunki? Ja

0: Nie? Nieprawdaż? Odezwała się młoda kobieta po długim milczeniu, z którego poczciwy woźnica skorzystał na praktyczną ilustrację przynajmniej drugiej części swego ulubionego twierdzenia, rozkoszując się jadłem, bo na to, że je mało, trudno było się zgodzić.
1: Tak, tu są wszystkie pakunki, prawda, Janie?
2: Wszystkie, potwierdził Jan. Poczekaj, nie... Ja...
0: Zamruczał, kładąc nóż i widelec na stole z głębokim westchnieniem.
2: To dopiero historia. Zupełnie zapomniałem o starym jegomościu.
1: O starym jegomościu?
2: W wozie, dodał Jan. On tam zasnął na słomie, kiedym go widział po raz ostatni. Dwa razy bardzo bliski byłem tego, aby ci o nim powiedzieć po powrocie do domu, ale wyślizgało mi się to z pamięci. Halo, ej, panie, wstawaj pan, przyjechaliśmy.
0: Ostatnie słowa Jan krzyczał już na podwórzu, gdzie pośpieszył ze świecą w ręku. Tilly, zasłyszawszy tajemniczą wzmiankę o starym jegomościu i wyobraziwszy sobie, że tu mowa o jakimś osobniku duchownego charakteru, zmieszała się. Wyskoczywszy z niskiego krzesła przy kominku, żeby schować się za spódnicę swej pani, niespodzianie zetknąwszy się w drzwiach z nieznajomym starcem, instynktownie puściła w ruch jedyną swą broń odporną, jaką znalazła pod ręką. A ponieważ bronią tą było dziecko, podniósł się więc straszny hałas i zamieszanie, do którego bardzo dopomagał pojętny bokser. Ten dobry pies, bystrzejszy o wiele od swego pana, strzegł starego jegomościa podczas jego snu, z obawy zapewne, aby nie uciekł, zabierając ze sobą kilka młodych topolek przywiązanych z tyłu do wozu. Pies i teraz szedł tuż za nim, chwytając go za nogi i gryząc guziki przy kamaszach.
2: Jednakże, panie, sen ma pan kamienny, zauważył Jan, kiedy spokojność wróciła.
0: Tymczasem starzec nieruchomo stał w pośrodku izby z odkrytą głową.
2: Jużem chciał zażartować z pana, ale bałem się, że żart okaże się niewłaściwy. A już byłem bliski tego.
0: Zamruczał woźnica, mraskając językiem.
2: Bardzo bliski.
0: Nieznajomy, który miał długie, siwe włosy, przyjemne rysy twarzy, niezwykle śmiało i ostro zarysowane jak na starca i ciemne, błyszczące i bystre oczy, obejrzał się wkoło z uśmiechem, po czym powitał żonę woźnicy uprzejmym pochyleniem głowy. Odzież jego wydawała się dziwaczna i niezwykła. Takie ubranie nosili wiele lat temu. Starzec cały przyodziany był w suknię cynamonowego koloru. W rękach trzymał tejże barwy laskę, która mu służyła za podparcie. Gdy dziwaczny gość uderzył nią o podłogę, otworzyła się i zmieniła w krzesło rozkładane, na którym usiadł sobie najspokojniej.
2: Patrz, rzekł woźnica do żony. Tak znalazłem go siedzącego przy drodze. Siedział wyprostowany jak słup wiorstowy i głuchy też także jak słup.
1: Jak to? Pod gołym niebem, Janie?
2: Tak, pod gołym niebem,
0: potwierdził Jan.
2: O zmierzchu. Opłata za przewóz, powiedział, podając mi 18 pensów, po czym wdrapał się na wóz. I tak dojechaliśmy do domu.
1: Więc chyba ma zamiar odejść, Janie?
0: Ale gdzież tam? Nieznajomy zamierzał tylko przemówić. Pozwólcie mi pozostać, dopokąd po mnie nie przyjdą –

0: rzekł krótko. Nie zwracajcie na mnie uwagi. Z tymi słowy zaczął szukać czegoś w swych głębokich kieszeniach. Z jednej wyciągnął okulary, z drugiej książkę i zajął się jak gdyby nigdy nic czytaniem, zupełnie nie obawiając się boksera, jakby to było małe jagnię. Woźnica i jego żona z trwogą popatrzyli na siebie. Nieznajomy podniósł głowę i z ciekawością spoglądał, wodząc oczami z jednego na drugie. Wasza córka, mój dobry przyjacielu?
1: Żona,
0: odpowiedział Jan. Siostrzenica, powtórzył pytanie głuchy.
1: Żona,
0: wrzasnął gospodarz.
1: Czyliż?
0: Zauważył gość.
1: Czy to prawda? Bardzo młodziutka.
0: Spokojnie odwrócił się i ciągnął dalej swoje czytanie, ale przeczytawszy dwa wiersze, znów zapytał.
1: Dzieciątko to wasze?
0: Jan zrobił olbrzymi znak głową, który miał oznaczać twierdzącą odpowiedź. Dziewczynka?
1: Chłopczyk,
0: huknął gospodarz. Nowonarodzony, Ile ma?
2: Dwa miesiące i trzy dni.
0: Szybko wtrąciła pani Peerybingle.
2: Ospa zaszczepiona akurat 6 tygodni temu. Przyjęła się doskonale. Doktor uważa, że chłopczyk jest nadzwyczaj ładnym dzieckiem. Rozwinięty jest jak 5-miesięczny. Rozumie już wszystko. Po prostu do podziwu. Może pan nie uwierzy, że chwyta się już za nóżki?
0: Tu zadyszana mamusia, która te wszystkie odrywane zdania krzyczała prosto do ucha starcowi, aż jej ładna buzia zarumieniła się, wziąwszy dziecko, podniosła je do twarzy gościa jak niezaprzeczony i triumfalny okaz. Tymczasem Tilly z melodyjnym okrzykiem ketcher, ketcher, co brzmiało zupełnie jak naśladowanie kichania, skakała około dziecka, jak niezgrabna krowa koło cielątka.
1: Słuchaj, idą, zdaje się, po niego,
0: powiedział Jan.
1: Ktoś tam kręci się koło drzwi. Otwórzże, Tilly.
0: Niańka nie zdążyła dojść do progu, gdy drzwi z zewnątrz się otworzyły. Były one bardzo prostej konstrukcji z zasuwą, którą każdy mógł podnieść, gdy zechciał. I bardzo wielu to czyniło, bo sąsiedzi wszelkiego rodzaju lubili zamieniać wesołe słowo z woźnicą, choć tenże nie był zbyt rozmowny. Tak więc drzwi otworzyły się, aby wpuścić do izby małego, chudego, zamyślonego człowieka z chmurną twarzą, który, trzeba przypuścić, własnoręcznie zmajstrował sobie płaszcz z rogoży służącej za oprzycie jakiegoś starego pudła. Przynajmniej gdy się obrócił, aby zamknąć drzwi i nie wpuszczać zimna, na jego plecach widniały dwie czarne litery G i T, a także słowo szkło napisane śmiałym pociągnięciem.

0: wymyśli Wisia dziś? Wakacyjne przygody Wisi. Opowiada Ania Wójcikiewicz. A gdyby tak przestał padać ten kapuśniaczek, to byśmy jeszcze poszli w góry? Zapytała Wisia tatę, który właśnie wybierał się do altanki, niosąc ostrożnie kubek z gorącą herbatą. Przecież wczoraj byliśmy się pożegnać z górami do następnego roku, odpowiedział przechodząc.
1: No tak, ale moglibyśmy jeszcze raz,
0: mruknęła dziewczynka, wychylając się przez balustradkę i patrząc na zachmurzone niebo. Nie lało tak jak w pierwszy dzień pobytu u gaździny Haliny, ale nie było też słonecznie. Idzie Józek, nie będziesz się nudzić, rzucił jeszcze tata, znikając w gąszczu powoju oplatającego altankę. Wisia zobaczyła przyjaciela, jak nieśpiesznie szedł przez łąkę, a za nim dreptała mała dziewczynka.
2: Cześć,
0: przywitał się krótko, skrzypiąc furtką.
2: Jestem z siostrą.
3: Helenka, ale urosłaś,
0: ucieszyła się Wisia, wybiegając do nich spod daszku werandy.
2: O, już nie pada,
0: zdziwiła się jednocześnie. Rzeczywiście nieco się przejaśniło, a nad wierzchołkami smreków nawet słońce wyszło ze zakłębiastych chmur, przebijając je skośnymi promieniami.
1: Cześć, Wisia,
0: uśmiechnęła się pyzata trzylatka.
1: Mama nas pakuje w walizy, a tata dubie psy w samochodzie, bo jedziemy daleko, daleko nad morze,
0: zaczęła trajkotać.
1: A ty lubisz morze, bo ja tak.
3: O, ja też, ja

0: nad morze, zaraz jak wrócimy z gór, powiedziała Wisia. Chcesz czereśni? Zapytała. Ona nie może czereśni, bo połyka pestki, wtrącił Józek. Jest za mała.
1: Nie jestem za mała, nadąsała się Helenka.
2: Jesteś, jesteś, burknął chłopiec.
0: A co ty, Jusinku, znowu taki niedzisiejszy? Rozległ się wesoły głos z gaździny Haliny, która właśnie wyszła wywiesić pranie. Nie ciesę się, zajedziecie do Chorwacji. Ciesę się, tylko muszę siedzieć z Helką cały dzień, bo rodzice, wie ciocia, mają w sysku na głowie sakramenckie nerwy od rana. No więc, macie daleką drogę do przejechania. Skwitowała gaździna i zniknęła za węgłem domu z wielką balią pełną białych prześcieradeł. To co robimy? Zapytała Wisia.
3: No ja nie wiem, co możemy robić, jak jest Helka, mruknął Józek ze skwaszoną miną.
0: Jak to co? Wszystko. Chodźmy do ogrodu. Zadecydowała dziewczynka i wzięła małą Helę za pulchną rączkę. Pokażę ci, jak kwiatki śpiewają.
1: Kwiatki? Chyba ptaski,
0: zdziwiła się mała.
1: A właśnie, że kwiatki, zobaczysz,
0: zaśmiała się Wisia. Józek, ociągając się, podążył za nimi, a minę miał rzeczywiście nie dzisiejszą. Znów skrzypnęła furtka, tym razem ta do kwietnego ogródka gaździny Haliny, i wkroczyli między rabatki, z których wychylały się błękitne i chabrowe ostróżki, pękate piwonie i kolorowe astry poprzetykane liliowymi chłopkami. A tam na kocyku pod baldachimem piwoniowych liści leżały sobie misie. Atencjusz i Emocjusz miały przeciwsłoneczne okulary, choć słońce wcale tak mocno nie świeciło, ale na wszelki wypadek, gdyby wydostało się w końcu całkiem zza chmur. Zielone liściowe parasole zaś chroniły je w razie deszczu. Też tak na wszelki wypadek, bo już wcale nie padało. Wisia, przechodząc, szepnęła do nich ostrzegawczo.
2: Na razie bądźcie cicho, bo jest siostra Józka, ale tylko na razie.
0: Atencjusz przewrócił oczami, ale nie było tego widać spod ciemnych okularów.
2: Dobrze, dobrze, my tu trenujemy plażowanie przed morzem, wymamrotał i ziewnął dyskretnie.
0: Zanim mała Hela zauważyła pluszaki, Wisia pociągnęła ją szybko na koniec alejki, gdzie pyszniły się swoimi purpurowo-ognistymi kolorami lwie paszcze. Zaraz ci pokażę, jak kwiatki śpiewają, zawołała i kucnęła przy nich, a potem chwyciła delikatnie w dwa palce jedną z lwich paszczy i lekko nacisnęła. Kielich otworzył się natychmiast, zupełnie jak buzia, ukazując jaśniejszy środek z żółtymi pręcikami.
4: Lo, lo, lo, lo, lo, lo,
0: zaintonowała Wisia, naciskając kwiat raz po raz.
1: Ale to ty śpiewasz,
0: zauważyła Helenka nieco zdezorientowana.
3: Wisia nie miała na to gotowej odpowiedzi, aż tu nagle rozległ się cienki głosik.
1: Poproszę nie naciskać.
3: Oj, przepraszam.
0: Przestraszyła się i puściła lwią paszczę, która kilka razy mlasnęła, o ile kwiaty mogą mlaskać, i się strząsnęła, po czym znowu znieruchomiała.
1: Kto to taki mówi?
2: Zdziwiła się Hela.
3: Nie jestem pewna, ale to chyba ten kwiatek. Zdaje się, że nie lubi jej, jak nim tak śpiewać.
0: Zastanawiała się Wisia, przyglądając się purpurowej lwiej paszczy. Ale nie zdążyła się przyjrzeć dobrze, kiedy znowu rozległ się jakiś głosik. Tym razem był nieco niższy i dochodził od strony listków.
2: Przepraszam bardzo, czy może panienkę wziąć szanowną rączkę? Chciałbym się nektarku napić, a nie chcę podeptać.
0: Po zielonej łodyżce gramolił się mały żuczek, machając zabawnie swoimi czułkami. Łypnął owadzim oczkiem i jakby się uśmiechnął uprzejmie, kiedy Wisia odsunęła dłoń, o ile owady mogą się uśmiechać.
2: To wszystko jest jakieś takie dziwne. Przecież nie wypowiedziałam żadnego zaklęcia,
0: powiedziała do siebie Wisia.
1: Popatrz, on pije, zawołał.

0: wołała uradowana Hela, patrząc na żuczka, który zdążył już wspiąć się do lwiej paszczy i zanurzył w niej właśnie swoją trąbkę.
1: Oj, uważaj, dziecino, nadepniesz mi dziecko!
0: Rozległ się kolejny głos o nieco dramatycznym zabarwieniu. Tuż nad rabatkami nerwowo latał motyl o pięknych skrzydłach z pawim oczkiem. Hela popatrzyła na wisie.
2: Ja nie nadeptam nic.
3: Nadeptasz, mała. Popatrz lepiej pod nogi.
0: Mruknął znowu żuczek, wyglądając z lwiej paszczy i wycierając czułki z żółtego pyłku.
3: Tam w trawie jest dziecko tej pani.
0: Hela i Wisia odruchowo spojrzały pod nogi i zobaczyły jakąś zieloną gąsieniczkę, która właśnie zwinęła się w kłębek.
3: Boi się, biedactwo, tak tu wtargnęłyście, moje panny.
0: Mruknął żuczek i znowu zanurzył się w pachnącym kielichu.
1: Moja dziecinka, biedna dziecinka,
0: panikował motyl, czy raczej wygląda na to pani motylica, polatując nad klombem. Gąsieniczka natomiast przez chwilę leżała nieruchomo, po czym, jak gdyby nigdy nic, wyprostowała się i pomaszerowała swoim sprężystym, gąsienicowym chodem po źdźble trawy prosto w gąszcz.
1: Dzielne maleństwo!
0: Westchnęła pani motylica i również odfrunęła.
3: Jak ty tak mówisz, zenierusa z buzią?
0: Zaciekawiła się nagle Hela, przyglądając się uważnie wisi. Wpatrywała się w jej usta, jakby chciała ją przyłapać na sztuczce.
1: Proszę nie czochrać!
0: Znowu niespodziewanie rozległ się jakiś głosik, tym razem z zupełnie innej części kwietnych rabatek gaździny Haliny. Stał przy nich właśnie Józek i smyrał palcem puchaty czubek ostu ozdobnego. Odskoczył jak na sprężynie, a minę miał, jakby szerszenia zobaczył. Spojrzał na wisie.
4: Jakiś ten swój wiersyk powiedziałaś ty, co?
2: Nie, ja nic nie mówiłam, naprawdę,
0: wybąkała dziewczynka podchodząc do niego. Józek zmarszczył brwi i dotknął znowu ostowego kwiatka.
1: Prosiłam, żeby nie czochrać.
0: Rozległ się znowu głos i dzieci aż buzie otworzyły.
2: Wygląda na to, że tu wszystko mówi, szepnęła wisia rozglądając się. Zaczarowany ogródek gaździny Haliny.
3: Ciasto!
0: Rozległ się radosny okrzyk małej Heli. Rzeczywiście, na ganek wyszła właśnie gospodyni, niosąc wielki talerz świeżego placka z wiśniami i kruszonką. Siostrzyczka Józka pobiegła w wesołych podskokach w stronę domu.
4: Helu myślała, że to ty, Godos.
5: Może dobrze, bo by wszystko wypoploła, powiedział Józek. Humor miał już nieco lepszy.
4: A jakby jeszcze usłyszała, jak te twoje miśki rozmawiają, to nie wiem, co by było. Zamęcyłaby rodziców, że też chce takie mieć.
0: Niebawem wszyscy siedzieli na werandzie, popijali świeży kompot rabarbarowy i pałaszowali wspaniałe ciasto. To był doskonały podwieczorek pożegnalny, bo następnego dnia i Józek, i Wisia zaczynali swoje kolejne przygody wakacyjne.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Słuchacie Polski.

spać, jak sądzisz. Nic nie stracisz już z dnia, nie wydarzy się nic.

dziewczynka z dalekiego przedmieścia. Pan Andersen powiedział nam o niej. Sprzedawała zapałki, a nikt kupić ich nie chciał. Wyciągała zmarznięte.

zapaliła zapałki, jedną, drugą i trzecią, ale ciepła nie dały dziewczynce, tylko sen jej przyniosły, sen o ciepłym mieszkaniu i o stole, co stał przy choince.

z dalekiego przedmieścia i na wietrze zagasła jak płomień. Nikt jej nie wziął do domu, nikt dopomóc jej nie chciał.

palcach chodzimy. Jak się zbudzi, to nas zje. Stary niedźwiedź mocno śpi. Stary niedźwiedź mocno śpi. My go nie zbudzimy, bo się go boimy. Jak się zbudzi, to nas zje. Stary niedźwiedź mocno śpi. Ha, ha! Stary niedźwiedź mocno śpi. My go nie zbudzimy, bo się go boimy. Jak się zbudzi, to nas zje.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność. Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Terconi.
5: Dzień dobry, przy mikrofonie Karina Terconi. Witam Was w podcaście Mama do kwadratu Emocje. A dzisiaj ze mną w studiu mama bliźniaczek Hani i Helenki, Marianna Oczkowska. Dziewczyny urodziły się sporo wcześniej niż spodziewali się tego rodzice, ale dzisiaj świetnie sobie dają radę. Za chwilę przekonamy się, czy rodzice również. Dzień dobry, cześć.
6: Dzień dobry, cześć, dziękuję za zaproszenie.
5: W którym tygodniu urodziły się twoje córeczki?
6: W 30. Równo w 30, 30 plus 0. Tak.
5: To był taki moment, że wy już spodziewaliście się tego, że one mogą przyjść na świat wcześniej? Czy to było coś zaskakującego?
6: I tak, i nie, bo na tamten moment byłam w szpitalu, dzięki Bogu. Zabrano mnie do szpitala z innych powodów. Powikłanie, oczywiście ciąży nogi i no, wysoki białkomość, tak powiem, i naciśnienie, więc już byłam w szpitalu. Natomiast to była bardzo nagła akcja w nocy, na czwarty dzień pobytu w szpitalu. Nikt się tego nie spodziewał, to absolutnie nic się nie działo, więc jakby no, byliśmy mocno zaskoczeni, tak, że to akurat się tak potoczyło i tak to

0: była nagła akcja w sumie.
1: Mhm. Jak wspominasz te pierwsze chwile, kiedy zobaczyłaś dziewczynki?
0: Zobaczyłam dziewczynki następny dzień po cesarskim cięciu. Pierwszy był mój partner, który zobaczył moje dzieci. Wspominam przerażenie, takie niedowierzenie, ze względu bardziej na moją mniejszą córeczkę Hanie, ponieważ ona ważyła 780 gram przy porodzie, a oczywiście później też straciła na wadze, więc dla mnie to było takie przerażenie, że to dziecko jest takie małe. Nadal to jest moje dziecko. I no, był to szok. Szok i niedowierzenie. Natomiast bardzo dziękuję szpitalowi i położnym i pielęgniarkom zajomu, ponieważ od razu mogłam kongurować dzieci. Od razu. Tego samego momentu, jak zobaczyła je, łzy mi leciały. Po prostu byłam w takim szoku i stresie. Natomiast pielęgniarka podeszła do mnie, pani Małgosia, i mówi: mama, nie ma co płakać, siadasz, kangurujesz. Tu są twoje dzieci, żyją, wszystko okej, będzie dobrze. Siadasz, przetulasz i dopiero poczujesz, co to jest i że to są twoje dzieci. Więc naprawdę pod tym względem, w jakim stopniu mi to pomogło. Natomiast byłam w takim szoku, że musiałam tak jakby włączyć ten swój mechanizm obronny tak zwany, więc akceptacja w ogóle, że to są moje dzieci i że to są żyjące istoty i że wszystko będzie dobrze, przyszła chyba wiele miesięcy po tym już, więc to jest bardzo trudne doświadczenie. I naprawdę nikt z mojej rodziny się nie spodziewał, że to będzie takie trudne.
1: Czyli to nie jest tak jak na filmach, że ten instynkt macierzyński, ta relacja z dziewczynkami spłynęła na ciebie po prostu z gwiazdeczkami, z nieba i z muzyką w tle, tylko to jest coś, co się budowało przez te pierwsze tygodnie, miesiące.
0: Tak, tak. I nadal się buduje. Nadal jest we mnie ten strach, powoli go odpuszczam, no bo dziewczynki już mają 19 miesięcy, ale naprawdę to było bardzo trudne i myślę, że też w tym udział był mojej ciąży, bo była ekstremalnie trudna i lekarze po prostu wmawiali mi, że nie ma co się przyzwyczajać, nie ma co mieć aż takiej nadziei, bo różnie to może być. Więc ten strach i to tak jakby poczucie, że nie mogę się przywiązać do czegoś, co może się nie wydarzyć, tak? Więc to było tak, chroniłam siebie też trochę w ten sposób i cała ta sytuacja to było tak jakby na dystans. To rodzicielstwo, początki rodzicielstwa, macierzyństwa, to był taki spory dystans. No i oczywiście spore emocje, duże emocje i oczywiście depresja poporodowa, ale jakby no to w jakim stopniu jest ważne też doświadczenie i przede wszystkim dało mi możliwość to doświadczenie być rodzicem, tak? Być mamą, to są moje wymarzone dzieci, więc moje, nasze, więc naprawdę cieszę się, że to powoli już zmierza ku dobremu zakończeniu, tak bym powiedziała.
1: A jak długo byliście w szpitalu?
0: 69 dni dokładnie. I to są bardzo trudne momenty i bardzo trudne przeżycie i naprawdę było bardzo trudno i z tego względu też chciałam przyjść do podcastu i porozmawiać, że jednak w Polsce nie wszędzie mamy możliwość pozostania ze swoimi dziećmi w szpitalu i ja takiej możliwości nie miałam. Dojeżdżałam codziennie i byłam do samego zamknięcia w sumie oddziału codziennie, więc fajnie by było, żeby ten temat gdzieś się przetoczył. Ja wiem, że on się toczy w Koalicji dla Wcześniaka i ogólnie próbują to jakby wszystko pozmieniać, no bo moim zdaniem mama powinna

0: być ze swoimi dziećmi cały czas. I dla mnie to było każdy wieczór, kiedy wychodziłam z oddziału jako ostatnia o 22:00, to były takie rozdzierające emocje. Mój mózg nie mógł pojąć, jak można zostawić swoje dziecko. Jak można go zostawić w obcym miejscu, dwójkę dzieci. I jakby ja wiem, że są pod opieką i wymagają tego i dzięki medycynie żyją, ale na tamten moment miałam depresję poporodową, byłam nowoupieczoną mamą i to doświadczenie, kiedy nie możesz przytulać swoje dzieci, nie możesz być przy nich 24 godziny na dobę, to jest rozdzierające, to jest straszne po prostu, więc naprawdę były to bardzo trudne momenty mojego życia, przede wszystkim jako mamy.
1: A jak wspominasz ten czas, kiedy wróciliście w końcu do domu?
0: To też było trudne. To było takie... Ja jestem osobą taką, jestem zadaniowcem, że jak już jest jakaś rzeczywista sytuacja, do niej się przyzwyczaję i działam, tak? Więc trochę jak robot, trochę jak osoba, która chroni też siebie. I takie 69 dni w szpitalu zorganizowane, 11:00, 22:00, opieka, pielęgnacja nad dziećmi, jakby odciąganie mleka, laktator. To są takie sprawy, są takie rzeczy stałe, tak? Aha. I nagle, kiedy ktoś ci mówi, że idziecie do domu i jakby... No, dzieci są wcześniakami, różne rzeczy za nimi, różne dolegliwości i jakby nagle jesteś w domu, gdzie nie ma pomocy, gdzie nie ma pielęgniarek, gdzie nie ma lekarzy. Jesteście wy rodzice, ja i mój partner. Na tamten moment akurat moja mama przyjechała wspomóc nas i to był taki też ogromny szok i trzeba było się przestawić i trzeba było już liczy tylko na samego siebie, na samych siebie, więc powiem szczerze, że miałam kilka razy takie ataki nawet paniczne. Dzwoniłam do pielęgniarek na oddziale, żeby tak wspomóc się, nie wiem, nawet tylko z taką blachostką, nie wiem, nagle jakieś odparzenia albo czerwona pupa już, o Boże, alarm, to jest straszne, to trzeba coś się z tym, nagle musimy wrócić, tak? I mój partner wtedy, dziękuję mu bardzo, on mówił, że już nie ma powrotu, już jesteśmy w domu, chciałaś tego, jesteśmy z dziećmi, wszystko będzie dobrze, poradzimy sobie. Więc też to były bardzo trudne chwile, natomiast później to już tak było, już tak spokojnie, tak powoli do przodu. Bardzo lubię spacery i dzięki spacerom właśnie wychodziłam z dziewczynkami wózeczkiem i z naszym pieskiem i to właśnie tak odprężało moją głowę i tak już dawało mi takie poczucie normalności, że w końcu jest ta normalność, że jestem na spacerze z własnymi dziećmi, o czym bardzo marzyłam i że będzie dobrze, że już nie ma aparatów, tych tlenów, tego wszystkiego, nie ma tych narzędzi wspomagających ich oddychanie, jakby nic nie pika w tle, nie ma żadnych odgłosów, nie ma pielęgniarek, nie ma już jakby... Jestem ja i moje dzieci. I to było takie pomocne bardzo. Mhm.
1: Cieszę się, że dzisiaj słyszę w tobie taki spokój i radość i właśnie tę normalność, bo też normalność i nuda to myślę, że są takie dwa stany, o których się marzy w sytuacji, kiedy trzeba walczyć o zdrowie dzieci. My się poznałyśmy jakoś pewnie ponad rok temu, gdy nasze dzieci, które są w podobnym wieku, były jeszcze bardzo małe i wtedy widziałam w tobie duży strach o twoje dzieci.
0: Tak, tak.
1: Mimo, że one już wtedy miały się całkiem dobrze. Wiadomo, wcześniaki zawsze mają słabszą odporność, jest więcej zagrożeń. Ale stosunkowo miały się dobrze. To jednak to serce mamy jeszcze było w tych emocjach, kiedy o ich życie trzeba było walczyć.
0: Tak, tak, tak.

0: Tak było i wtedy zdecydowałam się na terapię, na zajęcie się sobą, tak mentalnie też. Bardzo duże dziewczynki pochłaniały mojego czasu, ponieważ nie mieliśmy żadnej pomocy z partnerem. Partner pracował intensywnie, miał taki intensywny czas w pracy, a ja byłam sama z dziećmi, więc też dużo pracowałam nad ich usprawnieniem. Rehabilitowałam Helenkę sama, bo ona miała tam problemy. I jakby ten cały tryb taki, w jakim stopniu pochłaniam też te moje negatywne emocje. Natomiast no było tego sporo, więc zdecydowałam się na terapię wtedy akurat i tak raz w tygodniu odwiedzałam psychologa też. Jakby to trochę tam gdzieś mnie prostowało i dawało mi tak jakby otuchy dla siebie, tak? Bo jednak przez pierwszy pół roku nie było w ogóle przestrzeni na własne emocje.
1: Na ciebie.
0: Tak, na mnie, na takie, nie wiem, takiego większego dystansu nawet do tego, co robię, jaką jestem mamą i kobietą i partnerką, więc to było wszystko takie zlane i bardzo mnie tak jakby pochłaniało w całości. W sensie nie mogłam znaleźć takiej chwili, żeby po prostu o niczym nie myśleć, nawet przez chwilę. I przede wszystkim znaleźć tą stronę pozytywną, że będzie dobrze, dobrze, dobrze. Jakby powtarzałam sobie to w głowie, ale w to absolutnie nie wierzyłam. Więc dopiero jak wróciłam na terapię, poszłam na terapię, to naprawdę to odmieniło moje życie i jakoś to już tam później widziałam tą przestrzeń na wiele innych rzeczy, więc naprawdę to są trudne czasy. Akurat poznałyśmy się w trudne chwile mojego życia i nawet pamiętam, jak spotkałyśmy się po raz kolejny. Ja szłam z pieskiem i już byłam równo tydzień sama z dziećmi, z pieskiem, ponieważ mój partner wyjechał w sprawach służbowych i to chyba był mój taki pierwszy raz, że ja zostałam tak długo sama i z całą rodzinką i pies też musi wychodzić na spacery, więc cała ta logistyka ubierania się, dzieci, wszystkiego, no naprawdę była trudna i mnie to przerastało. Mnie to bardzo przerastało i po mnie to było bardzo widać. Więc tam jak już kolejny raz spotykałyśmy, no to pamiętam, że nie byłam w dobrym humorze ani w dobrym nastroju, tak powiem, więc tak.
1: Wiesz, no ja nie mam takiego bagażu doświadczeń, który byłby związany z wcześniakami, z tym stresem o życie dzieci. Chociaż moja ciąża też wesoła nie była, bo właśnie te komunikaty lekarzy, żeby się nie przyzwyczajać do tego, że to będzie dwoje dzieci, że to jedno może być wchłonięte przez drugie, że mogę stracić to jedno dziecko, to jednak przy tych ciążach mnogich jest takie trochę okradanie z radości, z czegoś, na co się czekało i bardzo się tego pragnęło, i nagle nie wiesz, czy możesz się cieszyć, no bo może za chwilkę już tego jednego dziecka nie będzie i tego powodu do radości też nie będzie. Ale to akurat dygresja, natomiast chciałam powiedzieć o tym, że ja wiem, jak strasznie ciężko jest z bliźniakami, a ty bliźniaki, wcześniaki, pies i tydzień sama. To jest hardcore.
0: To był hardcore. Był i natomiast no, jak nie masz wyjścia, jak no po prostu tak jest i psa traktujemy jako nasze pierwsze dziecko. Myślę, że też w jakim stopniu przyczynił się do tego, że dziewczynki pojawiły się, tak mówi się, że jak się bierze pierwsze zwierzę, to pomaga przy niepłodności. Więc nie wyobrażam już sobie życia bez tej trójki. Natomiast no, były takie momenty, że naprawdę takiej bezsilności, że Boże, no co mam zrobić? ale mam porównanie.

0: Ja do teraz, kiedy dzieci chodzą, biegają, interesują się światem i powiem szczerze, że wtedy było łatwiej. Było naprawdę prościej, co chodzi o logistykę, co chodzi o ubrania dwójki malutkich dzieci w kombinezony, zapakowania do gondoli i naprawdę to było łatwiejsze i mój pies bardzo się cieszył z tych spacerów długich, ponieważ ja miałam bardzo dużo dla niego czasu ze względu na to, że dzieci cały czas spały i jakby nie było żadnych przeszkód. Teraz niestety nasz pies bardzo cierpi z powodu braku takiego zainteresowania i takiego czasu dla niego. Po prostu nie ma możliwości, bo dzieci większe, jest je pewno wszędzie.
1: Każda ma swój pomysł na to, co chciałaby robić.
0: Tak, więc on jest poszkodowany i staramy się oczywiście mu udzielać czas, jak możemy. Te 3 spacery dziennie to jest taka norma. Natomiast no już to tak nie wygląda, że on może sobie tam, nie wiem, ze 2-3 godziny pobiegać. Jakoś wszystko się zmieniło i naprawdę wtedy było łatwiej, ale tego nie dostrzegałam, bo miałam po prostu...
1: Bo sama potrzebowałaś się sobą zaopiekować wtedy, a nie było na to przestrzeni.
0: Tak, dokładnie. I też byłam na początku tego macierzyństwa. Dużo rzeczy niewiadomych, dużo takich już gdzieś tam znajomych, ale jednak wciąż no, to są moje pierwsze dzieci, więc te początki to były i trudne, ale jednak z perspektywy czasu łatwiejsze.
1: A jak w ogóle oceniasz te początki bycia mamą bliźniaczek? Czy to było dla ciebie takie intuicyjne? No i wiadomo, pierwsze dzieci w ogóle nie są łatwą sprawą, ale że jakoś wiedzieliście, co robić, jak działać, wymyślaliście jakieś swoje patenty, czy jednak brakowało ci jakiegoś takiego drogowskazu, który możemy uzyskać przez jakieś poradniki, nie wiem, podcasty, nawet strony, profile na Instagramie w przypadku pojedynczych dzieci?
0: Tutaj akurat szpital odegrał bardzo ogromną rolę, ponieważ w kwestiach pielęgnacyjnych, takich logistycznych, tam było dużo drogowskazów. Tam pielęgniarki położne robią ogromną robotę, uczą rodzica wszystkiego od zera, nawet jak przewijać i opiekować się aż tak małymi dziećmi, tak trudnymi dziećmi, którzy są na wspomaganiu tlenowym albo nawet są po operacjach czy po jakichś ciężkich zabiegach. Więc tutaj akurat z perspektywy czasu, jak na to patrzę, to było łatwiej, że są wcześniakami, bo wszystkiego zostaliśmy nauczeni z partnerem na oddziale. Natomiast ja też tam jakiś background miałam wcześniej. Byłam na początku swojej młodości, tak powiem, opiekunką do dzieci, więc kwestie pielęgnacyjne gdzieś tam jeszcze pamiętałam. Natomiast też chodzi o to, że w szpitalu pielęgniarki na początku pomagają, uczą wszystkiego, ale później ty jesteś rodzicem i jak jesteś tam cały dzień, to się całkowicie zajmujesz dziećmi. Donoszą tylko ewentualnie mleko w butelkach podgrzane i jakby tam ja już byłam takim prawdziwym zadaniowcem, czyli wszystko naprzemiennie, opieka, jakby też partner pomagał wieczorami, więc zdarzało mi się nawet kąpać samej tam dzieci, więc jakoś tak tam było, że to są twoje zadania, to są twoje dzieci i musisz, tak? I chcesz, nie chcesz, a musisz. Ja oczywiście chciała, no bo to w przyszłości zaowocowało, że to było bardzo pomocne w domu. Natomiast już jak byłyśmy w domu po wypisie ze szpitala, to dzięki Bogu jakoś to się tak zbiegło czasowo, że trafiłam na twoje podcasty, na te pierwsze Mamy do Kwadratu i ten najbardziej pomocny był właśnie o synchronizacji takiej rutynie twojej domowej i to bardzo, bardzo pomogło. To też

0: Pamiętam, jak odsłuchałam ten podcast na spacerze, wróciłam do domu, zrobiłam notatki i partner wrócił z pracy. Ja powiedziałam tak, od dzisiaj jest totalna synchronizacja. On mówi, jak to? Ja mówię, wiesz co, bo z dobrych źródeł wiem, że to będzie pomocne. I widzę też, że to jednak jak są dzieci o tej samej porze karmione, usypiane, przewijane, jak jest taka rutyna jest, to jednak jest łatwiej. Jest po prostu łatwiej dla mnie, ponieważ ja byłam cały czas sama z dziećmi. Mhm. Więc
1: miałaś chociaż chwilę, żeby odsapnąć, tak, zjeść coś, tak, napić tak, się herbaty.
0: Dokładnie. Nawet powiem szczerze, gdzieś tam i OKAP był włączony, też pomógł parę razy, żeby mogła zjeść obiad.
1: Tak, pamiętam to.
0: Tak, i jak jest takie właśnie super, że tak się złożyło i że jednak ta wiedza dla mam bliźniaków zaczęła się pojawiać w mediach tak społecznościowych i gdzieś w internecie, ponieważ no naprawdę tego nie ma. I jak byłam w ciąży, to dałaś mi też książkę, którą nadal mam zresztą.
1: Musisz przekazać jakiejś mamie bliźniąt.
0: Dokładnie, ale powiem ci, że tam nie
1: stara
0: było.
1: Stara po prostu tak, jest ta książka i ona już jest nieaktualna.
0: Nieaktualna, nie było tam aż tyle pomocnych wskazówek. Natomiast w twoim podcaście rzeczywiście i nawet kolesanki, utulanki znamy na pamięć, bo nam bardzo pomogły w trakcie kolek, noszenia dzieci, cały czas je bujania na rękach pod muzykę Grzegorza Turnau, tak? Dobrze mówię. Więc nawet wczoraj kolesanki, utulanki pomagały mi zasnąć z dziewczynami, ponieważ teraz znowu jestem sama obecnie, więc zasypiamy razem. I pod kolesanki, utulanki, więc naprawdę ogromna kopalnia wiedzy, za co bardzo dziękuję. I też takie poczucie, że nie jestem sama w tym świecie. Później też ukazał się podcast z Martą.
1: Która też jest mamą wcześniaków.
0: Tak, natomiast przyznam się, że pod dzień dzisiejszy go nie odsłuchałam. Nie miałam...
1: Może lepiej, wiesz, bo jest bardzo poruszający.
0: Tak, nie miałam
1: myślę, że u
0: sił.
1: Kogoś o podobnych tak. doświadczeniach no, może wzbudzić duże emocje.
0: Natomiast ale z Martą polecam. Się poznałam. Też miałam przyjemność się poznać z Martą i porozmawiać też tak na żywo o tych wszystkich naszych przeżyciach, więc jakby też od tej strony, że jest jeszcze mama taka jak ja, no naprawdę dziękuję, że robisz taką robotę jak mama do kwadratu, ponieważ no mało tej wiedzy dla mam bliźniaków.
1: Więc. Cieszę się, że mogę pomóc. Jeszcze na zakończenie naszej rozmowy chciałam cię zapytać o twoje córki. Jakie one są?
0: Są bardzo różne. Są jednojajowe, ale bardzo różne. I urodą i bardzo się różnią i charakterem. Zupełnie dwie różne osobowości, dwie różne dziewczyny, co chodzi o taki temperament. Mhm. Jedna jest bardzo żywiołowa, szybka, dużo rzeczy się dzieje dookoła niej. A druga jest taka bardziej rozsądna, taka naprawdę, taka bym powiedziała, bardzo podobna do taty. I też temperamentem i charakterem, więc...
1: Czyli ma poczucie humoru.
0: Tak, ma bardzo poczucie humoru. Natomiast jest taka spokojna i to bardzo mnie cieszy, ponieważ... No mój partner jest takim spokojnym człowiekiem i w trakcie naszych przeżyć takich trudnych on naprawdę tym swoim spokojem otulał mnie, tak jakby dawał dużo sił i energii i takiego poczucia, że będzie dobrze. I za to mu jestem bardzo wdzięczna i bardzo się cieszę, że jedna z naszych córek ma charakter jego, a druga to bardziej mój, taki właśnie energiczny, żywiołowy, przebojowy, coś tam odkrywać, gdzieś tam szukać, jakie możliwości dla siebie. Są teraz na takim etapie,

zaczynają mówić i to jest takie dosyć ciekawe. Oczywiście moje wymaganie tych, co chodzi, dotyczy je jakby rozwoju, tak? No trochę tak czasami muszę się hamować, ponieważ brać pod uwagę

0: No jest indywidualny, tak? Nie patrząc na to, że są bliźniakami, ale są indywidualne dziewczyny, więc daje im czas na wiele rzeczy, przestrzeń, ale no, czasami jednak muszę się hamować, bo gdzieś tam z tyłu głowy mam doświadczenie z dziećmi urodzonymi w terminie i to z niemałą ilością, więc tak trochę... No tak trochę widzę, że gdzieś tam te nierówności tak jakby odstają trochę od innych dzieci w terminie, więc, ale no, no wiem, no, no, no daję ten margines, że to tak ma być i wszystko we w swoim czasie. Mhm. Tak powiem.
1: No to wszystkim tym, którzy nie wiedzą, istnieje coś takiego jak wiek urodzeniowy i korygowany. U wcześniaków zazwyczaj bierze się pod uwagę wiek korygowany i nie porównuje się ich z dziećmi, które się urodziły w tym samym czasie.
0: Tak, tak. Dokładnie. Więc gdzieś tam z tyłu głowy mam, że są wcześniakami i tak nam... Powoli się układa. Jesteśmy w domu, mamy nianię, ja wróciłam do pracy. Na moment teraz właśnie z powrotem wróciłam na rodzicielski, na wychowawczy chwilowo, więc gdzieś tam też mam przestrzeń dla siebie, szukam na siebie pomysłów. Bardziej chcę rozwijać siebie też zawodowo trochę w innym kierunku, więc jest to taki czas do przedszkola pomyśleć trochę też jak być ze sobą. I też to jest taka przestrzeń na to, żeby być z dziewczynkami bliżej, dłużej, ponieważ jednak tego bardzo potrzebuję i ten czas w pracy, który spędziłam teraz prawie pół roku, pokazało, że jednak bardzo potrzebują mamy, potrzebują rodziców, wsparcia, takiego bycia po prostu przy nich i myślę, że na dany moment to jest dobra decyzja, żeby jednak być z nimi dłużej. No i też mieć czas na siebie.
1: Cieszę się, że w końcu jest ten moment, kiedy możesz się skupić nie tylko na dziewczynach, ale na sobie i na partnerze, bo to też jest ważne. A często, gdy jest tak dużo obowiązków, zwłaszcza gdy jesteśmy podwójnymi rodzicami, to brakuje na to doby. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Marianna Oczkowska dzisiaj była gościnią podcastu Mama do kwadratu emocje, mama Hani i Helenki. Bardzo dziękuję.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje.

żyć. Jej widok mnie przebudził, już przestałem w półmroku tkwić. To aż nie do wiary, że w niej tyle blasku zawsze mogło być.